0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Może i bez fajerwerków i bez szampana, ale rozpoczął się nowy rok. Rok akademicki, a z tej okazji warto wypowiedzieć Vivat Academia, Vivant Professores. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam na wspólną godzinę, w której to między innymi odwiedzimy jeden z uniwersytetów. Tematów będzie jednak znacznie więcej, bo wybierzemy się na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki, zbadamy nasze płuca i pomówimy o tym, jak bez przemocy walczyć z przemocą. Zapraszam. Zaczynajmy, a klasycznie rozpoczniemy od spotkania z Beatą Korzeniowską.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
2: Beata Korzeniowska, zapraszam. O miesiąc została odroczona rozprawa w procesie bydgoszczanina Wiktora Ziet, oskarżonego o szpiegostwo. Do sądu nie dotarły bowiem akta niejawne. Przypomnę, że Ziet przekazywał informacje na temat Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych, Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych i Nitrochemu, ale nie Rosjanom, a oficerowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kontakt z bydgoszczaninem był prowokacją służb. Tymczasem 22 października w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces 18-letniego nożownika. Antoni J. w lutym na Fordońskiej miał zaatakować innego mężczyznę. Ugodzonego w plecy 21-latka udało się uratować dzięki szybkiej pomocy ratowników medycznych. Bydgoszcz rozpoczyna pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Potrzebne są opinie mieszkańców, dlatego na stronie internetowej dostępna była specjalna ankieta. Mateusz Stanicki.
3: Pytania o ulewne deszcze, zalane ulice, czy propozycje współpracy miasta z jego mieszkańcami.
2: A trwają jeszcze konsultacje w sprawie lasów społecznych. W geoankiecie mieszkańcy Bydgoszczy mogą wysłać swoje wnioski dotyczące terenu leśnego, w którym lubią spędzać wolny czas, albo który jest blisko ich miejsca zamieszkania. Ankietę można wypełnić do 16 października na stronie Instytutu Ochrony Środowiska. Sezon grzewczy w Bydgoszczy właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy już sprawdzają, czy kaloryfery grzeją i gdzieniegdzie grzeją. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanie 23 września włączyła ogrzewanie, a Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dostawy ciepła 24 września. Startuje też remont fragmentu ulicy Kamiennej. Jeden pas ruchu w kierunku centrum został zamknięty. Prace potrwają około miesiąca, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Co dalej z kąpieliskiem w Parku Centralnym? Temat powrócił na ostatniej sesji. Grzegorz Pałka.
4: Radny Michał Krzemkowski stwierdził, że wskazane byłoby wycofanie się z tej inwestycji w związku z nasilającymi się protestami. Bogdan Zakanowski wskazał, że piękne miejsce na lokalizację jest tam, gdzie już kiedyś były kąpieliska, czyli Piaski, Jachcice.
2: A miasto pomysł broni i planuje budowę. Tu natomiast zgoda radnych była. Zgodzili się na podpisanie porozumienia między Bydgoszczem a Solcem Kujawskim w sprawie uruchomienia międzygminnej linii autobusowej. Linia numer 44 ma zacząć jeździć w styczniu. Jej trasa jest już zaplanowana, choć może jeszcze ulec zmianie. A teraz sprzeczka dzieci na placu zabaw, która zakończy się w sądzie. W Pakości 8-latek miał zranić innego chłopca. Ten doznał lekkich obrażeń. Na plac zabaw została wezwana policja, a sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega bydgoskich seniorów przed próbami oszustwa. Ktoś podszywa się pod pracowników socjalnych. To kobiety. Odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników ośrodka pomocy i oferują bezpłatną pomoc usługową. To kłamstwo i próba wyłudzenia, ostrzega bydgoska instytucja. Teraz ważna informacja dla młodzieży. Z biletu uczniowskiego będzie można korzystać o rok dłużej. Bydgoscy radni zdecydowali, że z takiego biletu będzie można korzystać do 30 września roku, w którym uczeń kończy 21 lat. Dłużej ważny bilet dotyczy wyłącznie młodzieży z Bydgoszczy. Mają zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości i grono wiernych fanów. W Bydgoszczy znaleźć już można 14 myszek Molly. To figurki z brązu, a myszka Molly jest bohaterką bajek autorstwa bydgoszczanina Marka Graca. Jest już myszka saksofonistka, prawniczka czy fryzjerka. Ostatnio pojawiła się myszka księgowa, myszka tolerancja i myszka śpiąca królewna. Tymczasem w bydgoskich sklepach miesza się jesień, święto zmarłych, z zimą i choinką. W koszykach bydgoszczan lądują więc i dynie, i znicze, i gwiazdorki. A sama Bydgoszcz już szykuje wielki jarmark świąteczny 2026. Jarmark rozpocznie się 20 listopada, potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska pojawią się na Starym Rynku, Moście Staromiejskim i Placu Teatralnym. Nie zabraknie jedzenia i rękodzieła. Tyle, że najpierw Halloween, a potem 1 listopada.
1: Za przegląd wydarzeń dziękujemy ślicznie Beacie Korzeniowskiej, z którą usłyszymy się jeszcze niebawem. Na razie przyjrzyjmy się pewnej dużej inwestycji, której realizacja stanęła niegdyś w miejscu, a teraz ponownie rusza.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Chodzi o dokończenie rozbudowy i modernizacji szpitala Biziela. Prace wstrzymano w 2024 roku, a o przyczynach takiego zamieszania mówi profesor Dariusz Grzanka, prorektor do spraw Kolegium Medicum UMK.
5: No, dość złożony proces, jak zwykle to nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID, no bo to w zasadzie wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników. Natomiast to jest ogromna inwestycja, bardzo złożona inwestycja, równocześnie wykonywana w rygorze zamówień publicznych oczywiście, co zdecydowanie zwiększa kompleksowość tego całego projektu. No, niestety to nie wyszło. Natomiast myślę, że tym razem tak dobrze to przygotowaliśmy, w taki sposób będziemy współpracować też z wykonawcą, że w połowie 2028 roku, tak jak planowaliśmy, nie mamy innego wyjścia, zakończymy ten budynek. Drugą sprawą jest to, że on jest po prostu bardzo potrzebny. W tej chwili mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o powierzchnię, o potrzeby związane z hematologią, na przykład z zachowaniem odpowiedniego standardu leczenia pacjentów, że jesteśmy bardzo zdeterminowani, żeby ten budynek powstał jak najszybciej i był jak najlepszy.
1: Dobrze, że prace będą kontynuowane, a tego, co udało się wykonać do tej pory, nie trzeba wyburzać. To czego możemy się spodziewać? Odpowiada Agnieszka Rogalska, dyrektorka szpitala Biziela.
6: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. My rozwijamy się bardzo intensywnie i po prostu zrobiło nam się już tutaj bardzo ciasno. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze. Oprócz tego oddział rehabilitacji i jeszcze jednostki pomocnicze, takie jak dział centralnej sterylizacji.
1: Bardzo ważne, nazwijmy to udogodnienie, pojawi się też na dachu szpitala.
6: Długo wyczekiwane lądowisko dla helikopterów, ponieważ jak wiemy, nasze dotychczasowe lądowisko już nie może być używane. Powstał budynek stomatologii. Rozwijamy się bardzo intensywnie.
1: Prace związane z rozbudową i modernizacją szpitala Biziela mogą wiązać się z pewnymi niedogodnościami, tłumaczy Mariusz Churylski ze spółki Budimex.
7: Jeżeli chodzi o transporty, o całą logistykę, która będzie związana z przywożeniem materiałów, z zestawami, też i z pracami w późnych godzinach, pewnie będą pewnym utrudnieniem. To nie jest tak, że przy tak dużej inwestycji to się odbędzie tak bezproblemowo. Będą na pewno uzgodnienia, będą tymczasowe organizacje ruchu robione na bieżąco, będą wszystkie uzgodnienia na tak koordynacyjnie, tak zawsze robimy, tak aby ani personel, ani pacjenci nie ucierpieli.
1: Nowy budynek szpitala Biziela ma zacząć działać w połowie 2028 roku. Do tej pory na inwestycje wydano już 76 milionów złotych, jej dokończenie to 211 milionów, a wyposażenie pochłonie kolejne 90 milionów, łącznie blisko 380 milionów złotych. A skoro już jesteśmy w szpitalu Biziela, to zapytajmy jeszcze o inwestycję już niemal ukończoną i gotową do otwarcia. Centrum Stomatologii Kolegium Medicum. Aktualności w tym temacie przedstawia profesor Dariusz Grzanka.
5: Oficjalnie budynek otwieramy 24 września. Będziemy mieli tutaj zjazd Kraum, czyli wszystkich rektorów uczelni medycznych i wykorzystujemy ten moment, żeby pochwalić się tą inwestycją, dlatego że inwestycją można się chwalić. Ona powstała bardzo szybko i w zasadzie bez większych perturbacji. Budynek jest bardzo nowoczesny i równocześnie spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Tu nie zawiedliśmy się w ogóle, nie przekroczyliśmy budżetu, zmieściliśmy się w czasie, co było bardzo istotne, dlatego że finansowany był w ramach KPO.
1: Mieszkańców interesuje zapewne kwestia pogotowia stomatologicznego. Kiedy możliwe jest jego uruchomienie?
5: My jesteśmy na zaawansowanych rozmowach z NFZ-em. Wyposażamy oczywiście się pod to, dlatego że oczywiście budynek jest już częściowo wyposażony, natomiast dalej jak gdyby kontynuujemy ten element wyposażania takiego klinicznego i dydaktycznego. Tutaj też wspiera nas województwo, między innymi pan marszałek, zakupem nowych unitów stomatologicznych i planujemy, żebyśmy do końca roku byli gotowi do świadczenia takich usług, natomiast oczywiście umowy wszystkie są niezbędne. My chcemy chcemy świadczyć te usługi, mamy dosyć dużą kadrę związaną z bezpośrednio z procesem dydaktycznym. To są naprawdę bardzo dobrzy lekarze, bardzo dobrzy dydaktycy, którzy są oddani swojej pracy i rozumieją też potrzeby związane z tą dydaktyką, ale też udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
1: Są zatem chęci, by pogotowie stomatologiczne zaczęło działać do końca roku. W sprawie będę się przyglądać. Oczywiście trzymam kciuki.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A teraz przyjrzyjmy się harcerstwu. Sam nigdy nie byłem druhem, ale w Bydgoszczy drużyn jest naprawdę sporo, co dopiero w całym województwie. A tak się składa, że w Kujawsko-Pomorskim zainaugurowano akcję Szkoła Przyjazna Harcerstwu. W jej ramach o taki tytuł mogą starać się szkoły współpracujące ze wszystkimi organizacjami harcerskimi. O wspólnej inicjatywie Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty powiedziano na konferencji prasowej, którą ekspresowo streszczę. A zaczniemy od powitania na antenie wojewody Michała Sztybla.
8: Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Cieszę się, że Kuratorium Oświaty podjęło się, że tak powiem, tego spinania i łączenia harcerstwa ze szkołami, bo chcemy, aby w całym województwie w jak największej ilości szkół działały drużyny harcerskie, aby infrastruktura była udostępniana. Będziemy takie postawy promować, raz w roku wręczając określone nagrody, ale nie tylko, bo przy innych okazjach pokazując i współpracując z tymi szkołami, które zaangażują się w program. Podkreślę tylko jedną rzecz. Pomysłodawcą jest ZHP, ale akcja skierowana jest do wszystkich grup harcerskich z naszego województwa, niezależnie od organizacji harcerskich, które reprezentują, bo to też nie jest zawsze jednolite i zachęcam wszystkich, niezależnie czy to jest w ramach struktury ZHP, czy też poza ZHP, choć pomysłodawczynią jest pewnie zespół i pani bezpośrednio pani komendantka.
1: No to posłuchajmy. Komendantka chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Beata Bardzińska.
9: Szkoła Przyjazna Harcerstwo to jest tytuł, który jest już nadawany w Polsce i nie jesteśmy pierwszą chorągwią, która z taką inicjatywą wyszła, chociaż jest to pierwsze województwo, w którym tak będziemy współpracować zarówno z panem wojewodą, jak i z panią kurator. W ścisłej współpracy postanowiliśmy ten tytuł nadawać. Jest to tytuł przeznaczony dla tych szkół, które od lat z nami współpracują. Nie tylko pozwalając prowadzić zbiórki, ale też będąc otwartym na codzienne nasze działania, na biwaki, na przechowywanie sprzętu, na inne działania, które możemy razem z tymi szkołami robić. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby takie szkoły wyróżnić. Takich szkół wyróżniać będziemy do 23 w ciągu roku. Będą to szkoły, które właśnie pokazują, jak powinna ta współpraca między nami wyglądać. Chcielibyśmy, żeby to trafiło nie tylko do tych szkół, gdzie działa ZHP. Na terenie naszego województwa działa kilka organizacji harcerskich. Największe to jest oczywiście ZHP, ale oprócz tego działa Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skauci Europy, czy wiele innych pomniejszych organizacji, stowarzyszeń. Nie wszystkie z nich są objęte protektoratem prezydenta RP, ale są drużynami czy stowarzyszeniami harcerskimi. I również ich chcemy do tego zachęcić, ponieważ ta współpraca harcerska ze szkołami jest dużo szersza niż tylko oparta o jedną organizację. Kapituła będzie wybierała te szkoły, które taki tytuł honorowy otrzymają. Otrzymają one również tabliczkę, którą będą mogły przetwierdzić w swojej szkole, żeby się pochwalić, a oprócz tego będą mogły również wnioskować w sposób szczególny o patronat nad wydarzeniami związanymi z bezpieczeństwem, zarówno do pana wojewody, jak i do pani kurator.
1: Pani kurator została wywołana, to zaprośmy ją też na antenę, pani Grażyna Dziedzic.
10: Harcerstwo od dziesiątek lat było związane ze szkołą, z edukacją i bardzo dobrze, że komenda ZHP wyszła z takim projektem, ponieważ jest to takie dostrzeżenie, że ich obecność jest bardzo ważna. Zajęcia w ramach spotkań harcerzy to nie tylko wychowawstwo, nie tylko sprawy wychowawcze, ale także i dydaktyczne, bo bardzo wiele rzeczy po prostu harcerze uczą się w ramach tych spotkań, a już nie mówię o tym właśnie aspekcie wychowawczym, gdzie po prostu wychowuje się postawy odpowiedzialne za to, co się czyni, postawy takie ekologiczne, otwarte na drugiego człowieka, empatyczne, a w dzisiejszym świecie właśnie te kompetencje miękkie są bardzo, bardzo istotne i cieszę się, że podkreślimy tutaj rolę harcerstwa w wychowaniu młodych ludzi. W naszym województwie jest 2800 placówek i myślę, że więcej niż połowa z nich ma osiągnięcia w tej dziedzinie i będą chcieli się pochwalić szybciej czy później i bardzo dobrze, bo stanowią w ten sposób wzory dla innych. Pokazują też, jakie działania można podjąć, żeby młodzież ze sobą integrować, żeby po prostu mogło się rozwijać dobrze i sensownie.
1: Szczegółów programu Szkoła Przyjazna Harcerstwu oraz formularza zgłoszeniowego powinniśmy szukać na stronie internetowej i social mediach chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. A za chwilę pomówimy o tym, jak walczyć z przemocą.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak. Bydgoszcz dołączyła do tygodnia przeciwdziałania przemocy. To kampania, która dziś wydaje się szczególnie istotna, bo co rusz słyszymy o niepokojących, a czasem nawet o mrożących krew w żyłach zdarzeniach. Co możemy zrobić my, dorośli? Jak zadbać o kontakt z naszymi dziećmi? Na co zwracać uwagę? Jakie działania i jaka pomoc realizowana jest w szkołach? O tym wszystkim mówiono podczas inauguracji Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w naszym mieście. Zapraszam na skrót z tego wydarzenia, a będzie on różnorodny, bo przytoczymy statystyki i podpowiemy, jak działać i spróbujemy problem zrozumieć. I choć omawiany Tydzień Przeciwdziałania Przemocy dobiega właśnie końca, to jego idea ważna jest przez cały rok. A podkreśla to wicewojewoda Piotr Hemmerling.
11: My nie możemy pozostać obojętni. Nie możemy nie zauważać dramatów, które każdego dnia rozgrywają się w naszych szkołach, w naszych placówkach, w środowisku, w którym żyjemy. Będzie realizowane to zadanie w przedszkolach pod nazwą Tygodnia Budowania Relacji i w szkołach jako Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. Ostatnio bardzo dużo na ten temat mówimy, robimy. Jest to akcja, która potrwa tydzień, ale jestem głęboko przekonany, że akcja nie będzie trwała tylko tydzień. Będzie tylko takim zaczynem, który spowoduje, że nastąpi bardzo głęboka refleksja i podejmowane będzie całe spektrum zadań, które mają obniżyć poziom agresji w naszych szkołach i placówkach. Ta agresja, ta przemoc, to nie tylko przemoc fizyczna, popychanie, odpychanie, uderzanie czy bójki, ale to również przemoc związana z obecnością w cyberprzestrzeni, na portalach społecznościowych, przemoc, która jest przemocą psychiczną. Nie wiem, który rodzaj przemocy jest gorszy, ale naszych dorosłych zadaniem jest to, aby temu wszystkiemu przeciwdziałać. Stąd między innymi ta akcja, w której mam nadzieję, jestem głęboko przekonany, wezmą udział wszystkie szkoły, wszystkie placówki z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oczywiście i całej Polski. Będą się odbywały. Są to działania przewidziane również dla rodziców, dla nauczycieli, dla organizacji pozarządowych. Współdziałamy z policją. To są takie zadania, które sobie wymarzyliśmy, żeby były realizowane bardzo głęboko. Mam świadomość, że tydzień nie wystarczy, że każde działania, które będziemy podejmowali, one muszą mieć perspektywę, projekcję na następne tygodnie, miesiące i lata.
1: Problem przemocy jest w szkołach obecny i niestety rzec można niemal powszechny. Tym bardziej warto działać, mówiła w trakcie inauguracji Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy w Bydgoszczy Anna Borysiak, dyrektorka Wydziału Strategii i Rozwoju Edukacji Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
12: Fundacja Dajemy Dzieciom Siła przeprowadziła w tym roku badanie, bardzo duże badanie na temat przemocy rówieśniczej, Rówieśnicy 2026. Niestety to badanie nie napawa optymizmem, bo prawie 90% dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat doświadcza przemocy rówieśniczej. Te dane są przerażające, a zatem ten tydzień przeciwdziałania przemocy, który Ministerstwo Edukacji ogłosiło, jest niezwykle ważną inicjatywą. Oczywiście to, co powiedział pan wojewoda, że to nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok. Te dzieci, które doświadczają tej przemocy, bo tu mówimy nie tylko o przemocy fizycznej, bo ta jest taka najbardziej namacalna, ale przede wszystkim mówimy o tej przemocy emocjonalnej, psychicznej, również tej przemocy, która jest w sieci, która jest wszechogarniająca. Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji, strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników. Zatem te działania muszą być systemowe. Nie wystarczy dziecku powiedzieć, słuchaj, nie przejmuj się, to minie. To za chwilę będzie lepiej. Musimy dawać im wsparcie, wysłuchać, pokazać, że są ważni w grupie i to jest cel tych naszych działań w tym tygodniu przeciwdziałania przemocy i tygodniu budowania relacji, które ogłosiła minister edukacji, pani Barbara Nowacka. Przypomnę, że to już druga edycja takich działań. W zeszłym roku również były one realizowane z dużym sukcesem i właściwie muszę powiedzieć, że wszystkie szkoły w naszym województwie i placówki i przedszkola włączyły się w te działania. Adresatami tych działań powinny być całe społeczności szkolne, czyli nie tylko dzieci, ale również nauczyciele, również rodzice, którzy niejednokrotnie nie mają świadomości, co ich dzieci robią, jak funkcjonują chociażby w sieci. Oczywiście powinniśmy również wzmacniać te dobre cechy dzieci, czyli relacje oparte na szacunku, na zaufaniu, na empatii, rozwijanie rozwijaniu tych kompetencji komunikacyjnych, społecznych, emocjonalnych dzieci i na tym nam najbardziej zależy.
1: Do pani Anny Borysiak jeszcze wrócimy. Póki co zapraszam na antenę podinspektor Monikę Herman, kierowniczkę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
13: W każdej komórce w Komendzie Miejskiej Powiatowej mamy policjantów, profilaktyków społecznych, którzy są specjalnie przeszkoleni do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej i budowaniu relacji jest tylko takim podniesieniem i podkreśleniem, jak ważne są te działania, które podejmujemy na co dzień. W tym roku dotarliśmy w całym województwie kujawsko-pomorskim, dotarliśmy do prawie 60 tysięcy dzieci, które brały udział w spotkaniach profilaktycznych z policjantami. I tak jak tutaj pani dyrektor zwróciła uwagę, nasze zajęcia profilaktyczne nie koncentrują się tylko i wyłącznie na mówieniu o odpowiedzialności karnej za popełniane zachowania, ale też na wskazywaniu przede wszystkim świadkom, jak mają reagować. Podkreślaniu, że musi być protest tych osób przeciwko cyberbullyingowi, bo tak jak pokazują badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, co czwarte dziecko w badaniu powiedziało, że było osobą, które doświadczyło przemocy. Natomiast w statystykach te dane są nieuchwytne. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie zgłaszają. Warsztaty, spotkania profilaktyczne mają im pokazać, jak ważne jest mówienie stop, jak ważne jest tworzenie szkolnych koalicji i umiejętność przeciwdziałania. Ten tydzień ma tylko tak naprawdę podkreślić, że jeżeli nie zaczniemy reagować, to tak naprawdę nie zatrzymamy tych zachowań. Bo my dorośli często dowiadujemy się wtedy, kiedy już jest za późno na zatrzymanie pewnych zachowań. Dowiadujemy się wtedy, kiedy dziecko na skutek długotrwałego na przykład hejtu próbuje odebrać sobie życie. Czyli wtedy, kiedy tak naprawdę my reagujemy już post factum. Naszym zadaniem jest przede wszystkim silne działania profilaktyczne. Uświadamianie, ale też dawanie odpowiednich wskazówek. Uczenie, pokazywanie mechanizmów działania, ale też bazowanie na budowaniu wzajemnej relacji. Bo przeciwdziałanie przemocy to nie reakcja już na zdarzenie, tylko to powinno być wcześniejsza profilaktyka i budowanie właściwych relacji w środowisku szkolnym, żebym ja też wiedział, gdzie szukać pomocy. Bo jeżeli ja boję się zareagować, to wiem, że w szkole mam osobę, do której mogę pójść. To wiem, że mogę w domu też porozmawiać o tym z rodzicami. I to też gorący apel do nas, myślę, dorosłych, żebyśmy byli uważni na nasze dzieci, żebyśmy byli uważni na wszelkie zmiany, które się dzieją w zachowaniach dziecka, wszelkie inne rzeczy, które nasze dziecko wcześniej nie prezentowało, żebyśmy znajdowali tę przestrzeń na rozmowę z naszymi dziećmi, tą uważność, ale też pamiętali, że to są tak trudne sprawy, że dziecko boi się o tym mówić, boi się być oceniane, żebyśmy też nauczyli się my jako dorośli w takie mechanizmy, jak reagować, jak prowadzić tą rozmowę, żeby nie oceniać dziecku, dać mu przestrzeń na wysłuchanie, bo wtedy będziemy mogli w sposób prawidłowy i wczesny reagować.
1: Warto dopytać jeszcze, skąd wiedzieć, co robić i jak się zachować, gdy coś nas jako rodziców bądź bliskich zaniepokoi. Tu odpowiada Anna Borysiak z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
12: Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest cały schemat działania, procedur, w jaki sposób powinni postępować nauczyciele, dyrektorzy, rodzice w sytuacji, kiedy dziecko doświadcza przemocy. Tam również pan wojewoda wspominał, że są materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczych na ten temat. To nie są materiały, z których możemy korzystać tylko w ciągu tego tygodnia. Z tych materiałów powinniśmy, nawet nie możemy, ale powinniśmy korzystać przez cały rok po to, aby wspierać dzieci, które doświadczają przemocy, udzielać im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Chciałabym również nadmienić, że to nie jest tak, że szkoły są same z tym problemem, proszę państwa, bo mamy wsparcie zarówno Sądu Rejonowego, Okręgowego. Mamy podpisane porozumienie, w którym wraz z sądem prowadzimy symulacje rozpraw, na przykład na temat hejtu, a także prewencji. Tutaj z policją współpracujemy. Są prowadzone prowadzone właśnie cyklicznie, nie tylko w tym tygodniu, ale właściwie przez cały rok. Są prowadzone pogadanki na temat tego, jaka jest odpowiedzialność również nieletnich, bo często oni nie mają świadomości, że to, że kogoś obrażają w sieci, jak to się popularnie mówi, hejtują, to może nieść poważne konsekwencje dla nich i dla ich rodziny. I myślę, że to też jest niezwykle taki istotny aspekt, żeby młodych na ten temat uświadamiać, bo to, że są nieletni, nie oznacza, że nie mogą ponieść odpowiedzialności. Również, co jest istotne w naszych szkołach, jeżeli mówimy o przemocy, mediacje. W wielu szkołach funkcjonują już kluby rówieśnicze, takie mediacyjne i chodzi o to, żeby dzieci, młodzież sami próbowali, przynajmniej na tym wstępnym etapie, jeżeli jest między nimi konflikt, żeby koledzy, koleżanki, którzy są w tych klubach mediacyjnych, również ich wspierali i pomagali rozwiązywać te problemy. I oczywiście poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które również specjaliści wspierają. W szkołach, proszę Państwa, w naszym regionie są prowadzone w ramach tego tygodnia różne działania w ramach tej kampanii, zarówno spotkania właśnie z policją, spotkania ze specjalistami, różne gry terenowe dotyczące właśnie przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać, jak rozpoznawać, bo myślę, że tutaj jest też dla nas duże wyzwanie, bo o ile pan wojewoda mówił, że przemoc fizyczna no jest taka namacalna, my ją widzimy, o tyle przemoc taka emocjonalna, psychiczna jest bardzo trudna do zdiagnozowania, a myślę sobie, że zostawia większe ślady w psychice niż ta przemoc fizyczna.
1: Warto pamiętać, by nie być obojętnym. Myślę też, że warto odłożyć telefon, wyłączyć telewizor i czasami zwyczajnie pobyć ze sobą. Pomówić o tym, co nas boli, czego się boimy, a z czego jesteśmy dumni. To bardzo ważne i zapewniam, bardzo satysfakcjonujące.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. W końcu mamy początek października, a to oznacza początek roku akademickiego. I tu warto odwiedzić Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który w ostatnim czasie mocno stawia na Bydgoszcz. Widać to w inwestycjach, ale o tym powiemy za moment. Najpierw kilka słów na temat rekrutacji, a ta była wyjątkowa, bo dotyczyła tak właściwie półtora rocznika. Mówi profesor Andrzej Tretyn, rektor UMK.
14: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku. Ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet.
1: A jak jego magnificencja komentuje kwestie inwestycji realizowanych na uniwersytecie?
14: Ster na Bydgoszcz. Przede wszystkim te inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Te inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas około 500 000 000 złotych w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Natomiast u nas musimy dokonać termomodernizacji dwóch ostatnich budynków. To jest rektoratu i Biblioteki Głównej. To są obiekty zabytkowe. W związku z tym i prace będą bardzo trudne i bardzo kosztowne.
1: Rektor Andrzej Tretyn wspomniał o kwocie 500 000 000 złotych, ale aktualne wyliczenia mówią już o 700 milionach zainwestowanych w bydgoski kampus UMK. Być może nie byłoby aż takich nakładów, gdyby nie tytuł uczelni badawczej, którym pochwalić może się Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Nie wiadomo jednak, czy będzie mógł to robić w dalszym ciągu, bo decyzja w tej sprawie ma dopiero zapaść.
14: Oczywiście mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Przygotowaliśmy bardzo dobry projekt i wypadliśmy dobrze, więc tak oceniając, myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
1: Mówił profesor Andrzej Tretyn, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Oczywiście wszystkim bydgoskim i toruńsko-bydgoskim uczelniom życzę udanego roku akademickiego, a braci studenckiej samych zdanych egzaminów oraz tego, by naukę udało się połączyć z zabawą. A my za chwilę przyjrzymy się sprawom związanym ze zdrowiem.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: 30 września obchodziliśmy Polski Dzień Spirometrii. Oczywiście dołączyła do niego także Bydgoszcz i tak oto tego dnia mieszkańcy naszego miasta mogli bezpłatnie i bez rejestracji wykonać spirometrię. W oddziale wojewódzkim NFZ nie zabrakło chętnych, a na miejscu była też Agnieszka Wynarska, która zadała wiele ważnych pytań. Warto posłuchać.
15: Państwo czekacie na badanie? Tak. Wszyscy?
16: Wszyscy.
15: A dlaczego się Państwo zdecydowaliście?
16: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
15: A pali pan papierosy?
16: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20.
15: Ale kaszel jest.
16: Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
15: A wcześniej pan się badał? Czy to pierwsze takie badanie spirometryczne będzie?
16: Badałem się 20 lat temu.
17: Ja po prostu tak profilaktycznie. Profilaktycznie po prostu jest okazja, fajny pomysł, można się przebadać. Więcej powinien takich badań przeprowadzać. Super sprawa.
15: Nie trzeba czekać w kolejce.
18: Oczywiście, ja też profilaktycznie. Bardzo dobrze i więcej badań, jak mówi to koleżanka, jest super.
15: A jakieś dolegliwości pani ma?
18: Nie mam, ale przyszłam dla swojego zdrowia się zbadać.
15: Jakieś obawy są?
18: No, zawsze są jakieś, ale ja myślę, że będzie dobrze.
15: Czyli takie miejsca, gdzie można po prostu przyjść od ręki, bez formalności, bez zapisywania się w kolejkę i czekania.
17: Bardzo
15: to jest ważne.
17: Sprawa. Bardzo dobry pomysł.
16: Skierowania od lekarza, bez skierowania.
18: Bardzo dobry pomysł. Więcej takich akcji. W ogóle o różnych chorobach nawet, nie tylko spirometria.
17: Oczywiście.
18: Bardzo zadowoleni jesteśmy.
15: No właśnie, bo spirometria to jest takie badanie, które wykrywa m.in. POHP, czyli tą obturacyjną chorobę płuc, tak? Więc to jest rzeczywiście bardzo pomocne w diagnostyce, bo często nie wiemy nawet, że chorujemy, bo to jest taka podstępna choroba.
18: Oczywiście, ma pani rację. Trzeba się badać.
15: A pan tu pokasuje.
16: Tak, pokasuje. Czekam z niecierpliwością na wynik.
19: Anita Balcer, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego. Na co dzień pracuje w przychodni Danment na ulicy Łomżyńskiej. Badanie spirometryczne polega na wykrywaniu chorób, na przykład astma, przewlekła obturacja, przewlekłe obturacyjne zapalenie płuc oraz rozpoznaniu zaburzeń wentylacji. Przeprowadzamy krótki wywiad z pacjentem. Czy na przykład u pacjenta występuje zwiększenie ciśnienie wewnątrzczaszkowe, czy tętniak naczyń mózgowych, czy być może miał udar mózgu w przeciągu miesiąca, czy świeży zawał w przeciągu miesiąca, czy pacjent ma odmę opłucnową, czy przeszedł jakąś operację okulistyczną w przeciągu miesiąca. Wszystkie te pytania zadajemy pacjentowi, ale też jeszcze każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Pacjenci do gabinetu spirometrii zazwyczaj trafiają ze zleceniem lekarskim na wykonanie spirometrii i mamy bardzo dużo przypadków, u których wykryto POHP, astmę lub jakieś zaburzenia wentylacji płuc. Jeżeli występuje duszność u pacjenta, to jak najbardziej powinien skonsultować to z lekarzem rodzinnym, a lekarz rodzinny pokieruje już pacjenta dalej na wykonanie spirometrii bądź też do pulmonologa. Jeżeli ktoś jest nałogowym palaczem, to również powinien wykonać badanie spirometryczne.
20: Kiedyś wykonywano już spirometrię.
21: Tak, ale już nawet zapomniałem, to było jakieś 15 lat temu na seminaryjnej.
20: Dobrze, a czy jakieś pan przyjmuje leki zlecone przez pulmonologa?
21: Nie, bo dopiero pulmonologa mam rejestrację w sierpniu przyszłego roku.
20: Rozumiem.
21: I to pierwsza moja wizyta pulmonologa w życiu. Bo rozumiem, że następnym krokiem po badaniu tutaj spirometrycznym będzie wizyta u pulmonologa.
20: Ja wszystko panu powiem, dobrze?
21: Rozumiem.
20: Zobaczymy, jak będzie, jak przejdziemy badanie. Więc tak, proszę pana, do badania siedzimy prosto. Założę panu klipsa na nos i wszystkie wdechy, wydechy będą przez usta, tak? Na wstępie będzie spokojne oddychanie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Następnie powiem nabrać powietrza. Pan jak najwięcej nabiera. Wtedy powiem wydech. Gwałtownie, mocno, silnie, krótko pan wypuści powietrze i po tym wydechu jeszcze dalej pan wypuszcza.
21: Do oporu.
20: Do oporu. Ja będę z panem współpracowała. Wszystko będę mówiła, tak? Jeżeli by się panu w głowie zakręciło, proszę powiedzieć, to badanie na chwilę przerwiemy.
21: Rozumiem. Dziękuję bardzo.
15: 60 lat papierosy pan pali?
21: Tak.
15: A rzucił pan, czy jeszcze pali?
21: Palę. No nie mogę sobie w głowie poukładać, żeby przerwać. Bo to wszystko w głowie się... Jeżeli jak przeliczyć na złotówki, to jest majątek, nie? Objawów znaczących nie mam, ale po prostu korzystam tutaj z tego programu profilaktycznego. Również przyszłości chcę skorzystać z tej tomografii małoinwazyjnej. Nie wiem, czy się prawidłowo wyrażam, prawda? Żeby też jeszcze dogłębnie sprawdzić sobie tutaj stan płuc.
20: Więc tak, do badania, tak jak mówiłam, siedzimy prosto. Spirometr bierzemy w rękę, proszę. Tą część ustnika wkładamy do ust, przyciskamy zębami. Język pod rurką, nie w rurce. Szczelnie ustnik objąć ustami. I oddychamy swobodnie. Tak siedzimy. Oddychać. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Staram się głębokie wdechy brać. Wdech i długi wydech. Wydychać, wydychać, wydychać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wydychamy, wydychamy, wydychamy. Nabieramy dużo powietrza. Nabieramy dużo. Wydech. Mocny wydech. Wydychać, wydychać, wydychać. Jeszcze wydychamy, wydychamy, wydychamy. Jeszcze wydychać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze wydychamy. Jeszcze wydychać, wydychać, wydychać, wydychać. Nabieramy dużo powietrza. Wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
1: Warto dbać o zdrowie, a gdy nadarzy się okazja, korzystać z badań. A tematem zajęła się Agnieszka Wynarska. Dziękujemy. Teraz poniekąd zostaniemy w temacie zdrowia, ale zaproszę do Urzędu Marszałkowskiego. 28 września odbyła się tam sesja sejmiku, w której to porządku znalazła się m.in. informacja na temat realizacji umów NFZ w naszym regionie w dwóch pierwszych kwartałach tego roku. Za chwilę przytoczę wypowiedzi w tym temacie, ale już powiem, że w pierwszym kwartale wszystko jest, jak to się mówi, picuś. W drugim kwartale trwa liczenie, ale pojawiają się obawy, że nie wszędzie udało się za wszystko zapłacić, a pozostają jeszcze dwa kwartały do końca roku. Posłuchajmy zresztą na wstępie o zabranie głosu poproszę Agnieszkę Bańkowską, dyrektorkę kujawsko-pomorskiego NFZ.
3: Dzień dobry Państwu, mam przyjemność dzisiaj przedstawić analizę wykonania świadczeń w województwie kujawsko-pomorskim za pierwszy kwartał 2026 i drugi kwartał. W naszym województwie wartość naszych kontraktów zwiększyła się o ponad 2 miliardy złotych, realizując świadczenia i ilość świadczeniodawców na poziomie 2,24. Dzięki uwolnieniu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej pacjenci mają lepszy dostęp do rezonansu magnetycznego, tomografu komputerowego, kolonoskopii i gastroskopii. Jeżeli chodzi o kolejki, my na bieżąco analizujemy, monitorujemy wykonywanie świadczeń. Jeżeli chodzi o świadczenia z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to są te świadczenia, gdzie nie ma kolejek. Po prostu pacjenci są przyjmowani bez kolejek. Umowy, które mamy zawarte ze świadczeniodawcami, realizujemy na bieżąco, płacimy na bieżąco do wysokości wartości umowy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy kwartał zapłaconych nadwykonań, też uregulowaliśmy to. Jeżeli chodzi o świadczenia w drugim kwartale, mamy zapłacone do wysokości wartości umów i jednocześnie zbilansowane pomiędzy wykonywanymi świadczeniami w poszczególnych szpitalach i jednostkach. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, mamy 100% zapłaconych nadwykonań i świadczenia wykonane do wartości umowy, ponieważ my jako Narodowy Fundusz Zdrowia jesteśmy zobowiązani do płacenia do wysokości zawartych umów. Nadwykonania oczywiście płacimy, ale to są nadwykonania, gdzie występujemy o środki finansowe i w miarę możliwości otrzymanych środków finansowych regulujemy te świadczenia.
1: O komentarz w sprawie kondycji NFZ i wypłacalności funduszu w naszym województwie prosimy marszałka Piotra Całbeckiego. Tu słychać już znacznie mniej optymizmu.
4: Na bieżąco analizujemy. Niestety tutaj mamy bardzo dużo problemów, tak jak w całej Polsce. NFZ ma problemy z płatnościami za wykonane nadkontraktowe, ale i również te, które są obligatoryjnie konieczne do sfinansowania przez NFZ, chociażby w obszarze onkologicznym. Więc te płatności wciąż czekają. Mam nadzieję, że do końca roku będą uregulowane, chociaż w niektórych sytuacjach czekamy już przeszło pół roku, a to nie wygląda najlepiej ze względu na kondycję i płynność finansową naszych placówek, chociażby Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Dziś najbardziej oczekujemy uregulowania wszystkich tych płatności, tych nadwykonań, które dotyczą leczenia onkologicznego. Tutaj państwo NFZ gwarantuje 100% kosztów, pokrycia kosztów leczenia i mam nadzieję, że tak będzie.
1: Marszałek Całbecki ma nadzieję. Radny sejmiku Marek Gralik z PiS ma natomiast informacje.
22: Mamy informacje z
2: od wielu szpitali powiatowych mówiących o tym, że mają poważne kłopoty finansowe. To już się mówi o kwocie bodajże w całym województwie, żeby zliczyć te wszystkie zaległości. To jest kwota powyżej chyba 130 milionów złotych i są bardzo duże obawy, że do końca roku, tego roku budżetowego zostanie to nadrobione. Co oczywiście sprawia, że niektóre usługi dla pacjentów zostają wstrzymane. To jest bardzo niepokojące. Jednak zaległości są i są bardzo duże obawy mówiące o tym, że te pieniądze nie będą wypłacone, dlatego że NFZ w tej chwili tych pieniędzy nie ma i nie mamy pewności, czy w ciągu roku otrzyma. I to jest ten problem. To jest, bym powiedział, takie zaklinanie rzeczywistości, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że jednak te zaległości nie będą uzupełnione do końca roku budżetowego.
1: Czy będą, czy nie będą, to już nie mnie rozstrzygać, ale będę śledzić sytuację, bo chodzi o los pacjentek i pacjentów z całego województwa. Nie chcemy przecież, by zabiegi przestały być wykonywane. A na sesji dopytałem też o kwestię kolei szybkich prędkości, bo przypomnę, że według planów zaprezentowanych jeszcze w czerwcu, Port Polska, wcześniej znany jako CPK, ma mieć kilka szprych, a tylko jedna będzie przebiegać przez nasze województwo, dokładnie przez Włocławek, Toruń i Grudziądz, dalej do Gdańska. Bydgoszcz nie będzie mieć, nazwijmy to, własnej szprychy, a tak te plany komentuje radny Marek Gralik.
2: Z ubolewaniem stwierdzam, że Bydgoszcz po raz kolejny zostaje pozbawiona dostępu do tych kolei naprawdę szybkich prędkości, ponieważ to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem satysfakcjonujących mieszkańców Bydgoszczy i z tego rejonu bydgoskiego, ponieważ Bydgoszcz zostaje po raz kolejny ominięta. I nie wydaje mi się, żeby doszło do takiej sytuacji, że Bydgoszcz wróci na mapę kolei tych właśnie bardzo, bardzo szybkich. I to jest pewna uciążliwość, ponieważ po utracie dostępu bezpośredniego do autostrady, bo przecież były rozważane warianty takie, że Bydgoszcz otrzyma tę drogę autostradową numer 1 i nie otrzymała, przebiega w inny sposób, trzeba było dwa mosty zbudować, żeby tę drogę poprowadzić. Nie będziemy rywalizować z Toruniem, chodzi o to, żeby i Toruń miał dostęp do i autostrady, i drogi szybkiej, i kolei wielkiej prędkości, tych szybkich prędkości, ale również walczymy o to, żeby Bydgoszcz również też do tego grona należała, ale obawiam się, że tutaj jesteśmy na pozycji straconej. To jest moja opinia i tylko moja opinia.
1: Obecne plany zakładają, że z Bydgoszczy do Portu Polska podróżni dojadą koleją szybkich prędkości, ale przez Toruń. Stolicę naszego województwa ma bowiem połączyć szybka kolej, choć jeszcze nie wiadomo, czy obecnym śladem przez Solec Kujawski, czy zupełnie nowym, wzdłuż Krajowej 80. Nie zmienia to jednak faktu, że szprycha do Portu Polska będzie jedna, przez Toruń, nie przez Bydgoszcz. A to rozwiązanie nie satysfakcjonuje nikogo z Bydgoszczy.
2: Oczywiście, że nie jest satysfakcjonujące. Jest to pewne rozwiązanie, no ale każde rozwiązanie bezpośrednie jest lepsze niż rozwiązanie pośrednie.
1: Marszałek Całbecki też chciałby dwóch szprych wiodących przez nasze województwo. Jedna tak zwana północna, czyli wspomniana już przez Toruń do Gdańska, a druga przez Bydgoszcz.
6: My chcemy zarządzać nieodległym czasie spotkanie między trzema województwami, naszym województwem wielkopolskim i zachodniopomorskim, aby zresztą nasz pomysł naszego regionu, samorządu województwa przybliżyć i przekonać decydentów tego portu komunikacyjnego, Portu Polska, który teraz tak się nazywa, aby jednak zaprojektować szybką kolej przez Bydgoszcz, Piłę do Szczecina. To jest nasz cel i będziemy go bronić, wszędzie lobować.
1: Plany dotyczące szprych zmieniały się już wielokrotnie. Zresztą dziś nie mówi się już o szprychach, a o magistralach. Centralny port komunikacyjny zniknął na rzecz portu Polska i można się w tym wszystkim nieco pogubić. Tym bardziej, że stron lobbujących za tym czy innym przebiegiem konkretnych szprych, przepraszam, magistrali, jest wiele. Ja będę wszystkiemu się przyglądać i informować o kluczowych dla nas decyzjach. Tym bardziej, że sam pociągami bardzo podróżować lubię. A za chwilę wyruszymy na podróż po świecie literatury, a zabierze nas w nią Beata Korzeniowska. Wszyscy na pokład.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
5: To było wielkie święto książki. W ubiegły weekend w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Przyjechali autorzy, autorki, przyjechali wydawcy. Było mnóstwo książek, mnóstwo rozmów, mnóstwo spotkań autorskich i mnóstwo czytelników, którzy potwierdzają to, że jednak czytamy książki. Była młodzież, były osoby starsze. Ja też tam byłam pośród książek. Udało mi się porozmawiać i z autorami, i z czytelnikami, i z jednym z organizatorów festiwalu, Pawłem Skutecznym.
7: Panie Pawle, kolejny Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki i jak?
22: Świetnie, świetnie. No to w ogóle w tym roku się nakłada Trójkąt Literacki, nakłada się nasz festiwal, nakłada się jeszcze parę imprez towarzyszących wokół. No, ogólnopolska stolica literatury, Bydgoszcz.
7: Mamy święto książki.
22: Zdecydowanie święto książki. My zaczęliśmy dzisiaj od takiego wyjątkowego spotkania, bo przyszło kilkudziesięciu poetów i poetek z liceów. I proszę sobie wyobrazić ten tłum młodych ludzi, którzy wychodzą na scenę i czytają swoje wiersze. I wszyscy ich słuchają. I przychodzą osoby, które przyszły tutaj kupić buty, czy na przykład coś innego, bo to jest centrum handlowe, i słuchają poezji. No, nie ma miejsca, gdzie poezja byłaby persona non grata. No tutaj cudowne miejsce, cudowni ludzie, poezja, literatura, proza.
7: Z jednej strony galeria handlowa do handlowania książkami jak najbardziej, ale jednak w tym handlowaniu książkami chodzi nie tylko o ich sprzedaż, prawda?
22: Ale handel to jest jakaś wymiana. Czasami pieniądza za towar, czasami emocji na inne emocje i my tutaj handlujemy emocjami.
7: Pan tutaj w kilku rolach, panie Pawle.
22: No ja jestem tutaj przede wszystkim jako autor, bo są też moje książki, ale też prowadzę spotkania i jestem współorganizatorem.
7: Lubi pan te spotkania z czytelnikami?
22: Uwielbiam, no to jest podstawa. Można napisać cudowną rzecz, genialną rzecz, schować, jakiej nikt nie przeczyta, to ona nie istnieje. No, moim zdaniem literatura tworzy się wtedy, kiedy ktoś to odbiera, przeżywa i dyskutuje o tym.
7: A rozmawia się panu lepiej, kiedy to pan przepytuje innego autora, czy kiedy ktoś przepytuje pana jako autora?
22: Chyba jednak wolę być w tej roli przepytywanego. No bo ja o swojej literaturze wiem wszystko. Natomiast rozmowa z kimś jest zawsze wchodzeniem w cudzą osobowość, w kogoś. Czasami się boję pytań, które mogłyby komuś zrobić przykrość. Literaturą zajmują się ludzie nadwrażliwi. No to niestety tak jest. No, nie pisze się literatury z dystansu. Trzeba się otworzyć do końca. No, robią to ludzie naprawdę o wyjątkowej wrażliwości.
23: Robert Latajczak, wydawnictwo Wektra.
7: Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. To są dopiero pierwsze godziny tego pierwszego dnia, więc to tutaj się dopiero wszystko rozkręci, ale wy wróciliście na ten festiwal.
23: Wróciliśmy, wybraliśmy celowo to miejsce, ponieważ uważam, że jest wyjątkowo przyjazne wydawcom, autorom, tym bardziej czytelnikom. Dość powiedzieć, że o tym samym czasie dzieją się trzy inne imprezy, a myśmy przyjechali specjalnie do Bydgoszczy ze Śląska po to, żeby tutaj zawitać po raz kolejny.
7: Pan zawsze przywozi autorki.
23: Myślę, że to jest taka wartość dodana, rzecz szczególnie cenna, tak samo dla samych autorów, żeby mogli się pojawić ze swoimi nowymi tytułami, poznać nowe środowisko, nowych czytelników. No i to jest dla nich bardzo cenne doświadczenie.
7: Małgorzata Micior. Przyjechała pani na Festiwal Książki do Bydgoszczy ze swoimi książkami.
24: Napisałam dwie powieści, są to kryminały. Są to oczywiście kryminały z wątkiem psychologicznym, bo gdzieś ta psychologia bardzo, bardzo we mnie głęboko siedzi i zawsze się tym interesowałam. Więc taki kryminał z wątkiem psychologicznym i jeszcze z innym wątkiem, takim jak na przykład numerologia.
7: Są dwie, to znaczy, że będzie więcej.
24: Mam nadzieję bardzo.
7: Jak się pani podoba atmosfera takiego wydarzenia?
24: Bardzo mi się podoba i właśnie muszę powiedzieć, że zdecydowanie wolę takie miejsca, takie bardziej kameralne, niż takie ogromne targi, tak? Gdzie byłam już w różnych miejscach i bardzo specyficzny był dla mnie Kraków. Ogromne miejsce, bardzo dużo ludzi, a tutaj jest tak fajnie, kameralnie, przytulnie, bardzo sympatyczni ludzie, książka się sprzedaje, co jest dla mnie naprawdę dużym takim wzruszeniem i nagrodą za pracę.
7: Właśnie, książka się sprzedaje. Czy jak pani obserwuje ten rynek, tutaj na tych stolikach mnóstwo książek drukowanych, ale coraz więcej osób nie czyta, tylko słucha książki.
24: Tak, miałam też kiedyś taką myśl, jak ta technika zaczęła się tak bardzo rozwijać i zastanawiałam się właśnie, czy ludzie będą jeszcze czytać. Ale jeżdżąc po tych wszystkich targach i w różne miejsca, widzę, że jednak ludzie wracają po tą książkę papierową i chyba nie ma nic fajniejszego niż ten zapach książki, jak się trzymają w ręce. Słuchanie nie jest złe. Ja przyznaję, że sama też czasami słucham, jeżeli nie mam czasu na czytanie, chociażby w samochodzie, tak jak się gdzieś dalej jedzie, więc to słuchanie też jest fajne. Ludzie po prostu muszą sobie znaleźć, co bardziej wolą, tak? Ale gdzieś dla mnie osobiście zawsze najbardziej wartościową rzeczą to będzie ta książka w ręce, którą się otwiera, którą można dotknąć i która po prostu pięknie pachnie.
7: Jesteśmy na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki, a pani tutaj ma koraliki.
25: To są kamienie naturalne w oprawie ze srebra albo ze stali chirurgicznej. Mam gotowe wzory, albo siedzę i robię
7: To jest biżuteria inspirowana książkami.
25: Ta z runami to jest dedykowana właśnie specjalnie pod książki mojego męża. Znaki magiczne, bogowie.
7: Pierwszy raz jesteście Państwo w Bydgoszczy na tym festiwalu?
25: Jesteśmy już, ojej.
8: Z piąty? Od początku praktycznie.
25: Jesteśmy co rok.
7: Czy jesteście stałymi bywalcami na festiwalu książki?
9: Można tak powiedzieć. Z przyjemnością przyjeżdżamy do Bydgoszczy, obserwujemy, jak miasto się rozwija. Norbert Grzegorz Kościesza. Jesteśmy teraz z Podlasia. No właśnie żona jeździ razem ze mną, inspiruje się tymi książkami, wytworzy to rękodzieło, tą biżuterię właśnie słowiańską.
7: Fajnie połączyliście te swoje pasje.
9: No w końcu jesteśmy małżeństwem, więc warto się łączyć, warto rozmawiać, tak? I to, co nas interesuje. No wcześniej łączyła nas służba mundurowa, no a teraz właśnie wspólna pasja.
7: Po raz kolejny Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki w Bydgoszczy. To są dopiero pierwsze godziny pierwszego dnia, ale tutaj ruch już jest.
10: Dzień dobry, Kamila Goszczyńska. Tak, już się pojawiają pierwsi chętni.
7: Lubisz to miejsce i ten festiwal?
10: Wiesz co, lubię. Co prawda w poprzednim roku trochę zdezerterowałam, ale jestem znów. Zwłaszcza, że będę miała w tym roku premierę jeszcze nowej książki. Także nie mogę się też doczekać i wszystkim o tym opowiadam.
7: Pięknie wydana ta książka, prawda?
11: Pięknie wydana. Zbliżają się święta, więc nawet bardzo, no w sumie zbliżają się. U nas w sklepach już się bardzo zbliżyły, więc ta pozycja bardzo ciekawa i może być super prezentem też dla kogoś.
7: A pani trochę kupuje oczami, czy jednak chodzi pani i szuka konkretnego autora, konkretny gatunek?
11: Czasami szukam konkretnego autora, no ale jak nie znam, to chętnie poznam. Warto spróbować przeczytać coś innego niż zwykle się sięga. A uwielbiam książki, które mają kartki i które można otworzyć.
7: Pachną. Czyli team książka drukowana, a nie audiobook.
11: Zdecydowanie książka drukowana.
12: Waldemar Milsztyn, wydawnictwo Bibliotekarium.
7: Pan nie po raz pierwszy jest na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki w Bydgoszczy.
12: Tak, zgadza się. No jest to świetne miejsce, żeby spotkać się z publicznością bydgoską. Jest to możliwość też i spotkania z innymi wydawnictwami. Możemy sobie porozmawiać, zobaczyć, co kto wydaje, porozmawiać o problemach, rozmawiamy

0: Myślę pan, że sporo osób w Bydgoszczy i okolicach czyta.
1: Tak, no nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, tak jak powiedziałem, w Bydgoszczy na targach. Jeździmy też na inne targi. Byliśmy na targach w Poznaniu. Bardzo dużo młodych ludzi na przykład w Poznaniu przychodzi na targi. To jest bardzo budujące. Jest jeden taki trend, który no, trochę nas niepokoi, przynajmniej mnie nie niepokoi. To znaczy, że więcej ludzi przychodzi do influencerów. Staje w kolejkach do influencerów i z nimi rozmawia o książkach. W Poznaniu na przykład był Graham Masterton. Ludzie go nie znają, młodzi ludzie go nie znają. On siedział sam, samotnie na stoisku, nikt do niego nie podchodził, nikt z nikim nie rozmawiał, bo go nie poznają, nie wiedzą, kto to jest.
0: Tutaj u panów wyjątkowa biblioteczka i w nieco inny sposób ustawione książki.
2: Tak, mamy dużo książek, które mają barwione brzegi. Szczególnie są to książki z klasyki grozy, Frankenstein, Wampir Raymonda, czy Portret Doriana Greya, ale również mamy książki Mistrza Grozy Mastertona.
0: I nie jesteście na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki po raz pierwszy.
2: Praktycznie co roku jesteśmy. Podoba nam się tutaj. Bydgoszcz jest fajnym, przyjaznym miastem. Mamy dużo znajomych i widzimy, że po prostu ludzie chętnie kupują książki.
0: Takie targi, takie festiwale są też okazją do spotkania wydawców i rozmów na pewnie te tematy, które bardzo mocno was dotykają. Jakichś problemów z wydawaniem książek?
2: Tak, no na każdej w zasadzie imprezie targowej spotykamy się z kolegami z innych wydawnictw i wymieniamy się naszymi spostrzeżeniami na to, co się dzieje na rynku wydawniczym i na po prostu na naszej działalności, ale generalnie są to spotkania towarzyskie.
0: I z czytelnikami?
2: Z czytelnikami też, bo często tu przychodzą ludzie i rozmawiamy z nimi.
0: Na waszym stoisku tutaj na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki tak bardzo jesiennie są dynie, są świeczki, jest zapach, ale są też oczywiście przede wszystkim książki.
3: Dokładnie tak i my stawiamy w naszych historiach na ludzi przede wszystkim, na to, w jaki sposób oni reagują na trudne sytuacje, jak się rozwijają, jak wygląda ich moralność oraz czy można być jednocześnie dobrym i złym.
0: A skąd jesteście?
3: Jesteśmy z Gdańska, ale już na tej imprezie jesteśmy po raz czwarty i bardzo uwielbiamy Bydgoszcz.
0: Czy te wszystkie dodatki do książek, one dzisiaj są konieczne? One są takim miłym dodatkiem?
3: One są na pewno miłym dodatkiem i dodatkiem przyciągającym wzrok, ale nie ma co ukrywać, że najważniejsza i tak jest książka. Dlatego, że gdyby urwać, że tak powiem, brzydko z książki okładkę, to książka dalej jest książką i ma piękną treść. Gdyby pominąć te wszystkie dodatki, zakładki, świece i inne rzeczy, to książka dalej pozostaje książką. Także to są miłe dodatki, ale książka jest najważniejsza.
4: A wśród wystawców, wydawców i czytelników krążyli też autorzy książek. Był Piotr Kościelny, a w sobotnie popołudnie do Bydgoszczy przyjechał Marcel Moss.
0: Pan po raz kolejny na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki w Bydgoszczy ze swoimi i nie tylko ze swoimi książkami.
5: Tak i mam nadzieję, że nie ostatni. Planuję w przyszłym roku też się udać do państwa, bo naprawdę atmosfera jest wyjątkowa. Podoba mi się tutaj, są mili czytelnicy i czuję się po prostu jak w domu.
0: To jest okazja do tego, żeby spotkać się z czytelnikami, porozmawiać tak gdzieś na boczku o tym, co lubią w tych pana książkach, czego jeszcze oczekują, podpytują o kolejne części ulubionych serii?
5: Tak, każda rozmowa jest inna. Generalnie każdy chce dowiedzieć się, kiedy kolejna powieść, czego tak późno, dlaczego tylko dwie w przyszłym roku, a nie trzy albo pięć. I pytają o plany czytelnicze, wydawnicze, jak kogo chcę wydać, kogo teraz aktualnie czytam, więc rozmowy są na różne tematy, co mi się bardzo podoba.
0: A takie spotkania autorskie, kiedy ktoś pana przepytuje przed pełną widownią, lubi pan czy niekoniecznie?
5: Lubię, bo jestem straszna gaduła i czasami jest tak, że mnie muszą biblioteki już wyganiać ze spotkań. Raz pojechałem na noc bibliotek i o 22 mnie wygania, no ja mówię, no ale noc dopiero się zaczyna, więc musimy siedzieć do rana. Ja sobie już śpiwór przygotowałem z boku w razie czego i na leżąco mogę rozmawiać. Oczywiście to był żart, ale ja jestem strasznym gadułą i czasem godzina czasu to jest mało.
0: To ja będę z panem rozmawiać za godzinkę. Tak jak w zeszłym roku.
6: No ja kojarzę pani twarz.
0: Drugi raz na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Książki. Wcześniej pan przyjechał, czyli chyba Bydgoszcz fajne miasto.
6: Mam bardzo dobre wspomnienia z zeszłego roku, to prawda. A poza tym, jeśli mam być szczery, ja nigdy nie przestrzegam harmonogramu. Po prostu zawsze staram się być wcześniej, żeby więcej czasu dla czytelników poświęcić.
0: Trudno się było tutaj do pana dopchać, bo ten tłum cały czas nadchodzi. Chodzi z książkami, przychodzą po autografy, po wspólne zdjęcia, a pan cierpliwie podpisuje, pięknie się uśmiecha do tych zdjęć.
6: Tak, natomiast wiem, że też często tak jest, że dla osób czekających w kolejce po prostu ten upływający czas nasila zmęczenie, więc staram się wychodzić naprzeciw czytelnikowi i po prostu przyjeżdżać wcześniej i rozkładać tę kolejkę.
0: No to zostawiam pana teraz już w rękach czytelników i czytelniczek.
6: Dziękuję bardzo i naprawdę życzę wszystkim jak najlepszych tutaj zakupów książkowych.
0: Państwo przyszli specjalnie na Festiwal Książki, czy tak taki spacer, bo z pieskiem

0: jesteście?
1: Specjalnie, z pieskiem i specjalnie, bo bardzo lubimy książki, bardzo lubimy czytać.
0: Wszystko, czy jakiś konkretny gatunek?
1: Wszystko, co dobre. Generalnie w różnych gatunkach się odnajdujemy i byle była to dobra książka.
0: I takie targi w Bydgoszczy to jest miejsce, gdzie rzeczywiście można złapać mnóstwo fantastycznych książek, chyba dla każdego.
1: Tak jest, to się zgadza, dokładnie. Też jestem tego zdania.
0: Jeszcze spotkania autorskie można...
2: Wspaniała sprawa, tak, tak.
0: Przyszliście na któreś konkretne spotkanie, czy słuchacie wszystkich?
1: Generalnie przyszliśmy na Kasię Puzyńską, ale na nią się spóźniliśmy, nie kupiliśmy tej książki, którą chcieliśmy, a wróciliśmy z kilkunastoma książkami, których nie zamierzaliśmy kupić. Także,
0: I przyszliście drugiego dnia, żeby jeszcze uzupełnić te książkowe braki?
3: Tak, tak, tak. Poznać coś nowego jeszcze.
0: Takie wydarzenie w Bydgoszczy?
1: Oj, za mało. Przydałoby się większe przede wszystkim. Można by rozpropagować Bydgoszcz przede wszystkim też przez to, a poza tym brakuje takich wydarzeń.
0: Jesteście z Bydgoszczy państwo?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Tak, gdyby było więcej takich wydarzeń, bylibyście częściej?
1: Pewnie, że tak. Pewnie, to nasza pasja, książki.
4: A książka na długie jesienne wieczory jak znalazł. I mówiłam to ja, Beata Korzeniowska. Zdecydowanie mój książkowy i team książka drukowana.
5: I ta jakże magiczna relacja Beaty Korzeniowskiej była ostatnim rozdziałem w książce pod tytułem Radiowy spacer po Bydgoszczy. Oczywiście premiera kolejnej odsłony tego cyklu już za tydzień na naszej antenie, także zapraszam serdecznie, dziękując za dziś. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Gdzie pójść ze szkrabem? Pewnie to pytanie zadawaliście sobie wielokrotnie, jeżeli takiego szkraba właśnie macie pod opieką, czy jako rodzice, czy dziadkowie, czy jako po prostu dobry wujek. Nie wiem, czy odpowiemy na to pytanie, ale na pewno kilka dobrych porad będę dla was mieć, no bo mam dla was też specjalną gościnę w naszym studiu. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Izabelą Skorą, psycholożką i autorką profilu instagramowego, nie wiem jak to nazwać, stronki, gdzie ze szkrabem. Właśnie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dzień dobry.
7: To jak to nazwać? Od razu ustalmy.
8: Myślę, konto na Instagramie. Nie jest to działalność komercyjna, raczej hobbystyczna. Gdzieś oprócz mojego etatu dodatkowo sobie w ten sposób działam.
7: No właśnie, porozmawiamy o tym, co robisz poza godzinami pracy. Rozumiem, że pracujesz jako psycholożka.
8: Tak, jest to moja taka praca etatowa z różnymi grupami odbiorców na co dzień. No a po
7: z
8: godzinach.
7: Z dziećmi też?
8: Tak, od przedszkolaka do seniora właściwie, więc ten przekrój wiekowy jest dosyć duży. No a prywatnie mama 4-latki, więc też trzeba coś po godzinach wymyśleć.
7: Na czym polega twoja działalność w internecie?
8: Może jakby od początku. Jak urodziła się młoda, prawie 4 lata temu, no to miałam takie poczucie, że wiele miejsc jest nieprzyjaznych dzieciom. Czyli tutaj jakieś schodki się pojawiają, tutaj brak przewijaka, tu krzesełko do karmienia niby jest, ale niewyczyszczone, więc dużo takich drobiazgów, które jak już ma się do opieki małego człowieka zaczynają irytować, stało się po prostu dla mnie bardziej zauważalne. Tak, jakieś nierówności, krawężniki, że wózkiem po pewnym sklepie na przykład się nie pospaceruje, bo alejka jest za wąska.
7: No, zaraz o tych szczegółach porozmawiamy, no ale rozumiem.
8: Ten pomysł, żeby jednak sprzedawać takie tipy na początku zaprzyjaźnionym rodzicom, a potem ta społeczność nam się trochę rozrosła, żeby było wiadomo, gdzie jest to miejsce właśnie dzieciom przyjazne, bezpieczne, gdzie rodzic jest w stanie odpocząć, tak? Bo mimo, że profil nazywa się Gdzie ze szkrabem, to ten mój fokus jest trochę bardziej na taki komfort psychiczny i dobrostan rodzica, żeby dziecko faktycznie było zaopiekowane, wybiegane i szczęśliwe, by ten rodzic miał też chwilę dla siebie.
7: No wiadomo, że dziecko szczęśliwe, to i rodzic szczęśliwy.
8: No niektórzy mają też w drugą stronę, ale myślę, że to jest zespół naczyń połączonych.
7: Dobrze. Działasz w Bydgoszczy, ale też w okolicach, czyli ogólnie po województwie. Jeździsz albo nawet dalsze eskapady?
8: Tak, na co dzień mieszkamy w Bydgoszczy, natomiast z racji tego, że ja z Torunia pochodzę i bydgoskiej, i toruńskiej, w ogóle całe wojewódzkie tematy nam się przewijają przez profil, a jak gdzieś tam w okresie wakacyjnym czy ferii się wybierzemy nieco dalej, to takie relacje też potem są zapisywane i do odnalezienia w kontekście konkretnych miast.
7: I co, rzeczywiście zobaczyłaś, że w internecie to jest luka, że czegoś takiego brakuje, że rodzice po prostu nie mają gdzie szukać tego typu porad?
8: Myślę, że jest masa treści sponsorowanych. To jest jedna rzecz, że nie do końca pewnym profilom i pewnym rekomendacjom ufam. Tutaj u siebie raczej unikam tego typu współprac. Jeżeli one są, to są bardzo czytelnie oznaczone, ale na palcach jednej ręki jestem w stanie wskazać. Więc jedna kwestia to na ile to, co znajdujemy w internecie jest stanem faktycznym, a na ile jakimś materiałem promocyjnym. Druga rzecz, że w dzisiejszych czasach różne tam czaty i inne modele językowe nam podpowiadają nie do końca skutecznie. Myślę, że jednak taka usługa lokalnej koleżanki, która z uczciwością podpowie, gdzie jest fajnie, a gdzie jest do poprawy, to jednak jest pewnego rodzaju nisza.
7: Skupmy się właśnie na tym, gdzie ze szkrabem. Właśnie, czy masz jakieś takie miejsca? Może warto to sobie jakoś pogrupować, no bo przychodzi mi na myśl wiele takich kategorii i to mogą być jakieś lokale, i to mogą być place zabaw, i to mogą być jakieś miejsca, nie wiem, związane z naturą, z rekreacją. Także jakbyś to podzieliła?
8: Powiem w ten sposób. Na profilu pokazuję różne sposoby, bo i dziecko mam na tyle ciekawe świata i z różnorodnymi zainteresowaniami, że i spędzamy czas na świeżym powietrzu i na placach zabaw i te bawialnie też nam się przewijają. I tutaj już z perspektywy tych 4 lat widzę, że też się zmienia zapotrzebowanie, więc to nie jest tak, że określony typ na przykład bawialni jest jedynym słusznym, tylko w zależności od tego, w jakim wieku jest to nasze dzieciątko, no to też inne miejsce wybierzemy. No i też w zależności od tego, jaka jest nasza tolerancja dźwięków, kolorów, bodźców. Raczej celowaliśmy do tej pory w takie bawialnie drewniane, spokojniejsze i takie miejsca ze spokojem sumienia mogę polecić, natomiast podejrzewam, że za jakiś czas te małpie gaje, dmuchańce i inne tematy, no też trzeba będzie gdzieś sobie wewnętrznie przepracować, żeby dziecko też mogło uczestniczyć tam z rówieśnikami w takich aktywnościach.
7: Jak w Bydgoszczy wygląda kwestia bawialni? Czy tego typu miejsc nie brakuje?
8: Ja myślę, że trochę brakuje, ale trochę też jest specyfika chyba miejsca, w sensie miejscowości, że nie wszystkie te obiekty się utrzymują. I jest jedna od wielu lat centralnie zlokalizowana, bardzo fajna bawialnia, która, no mogę powiedzieć, z ręką na sercu uratowała moje zdrowie psychiczne, bo swego czasu co wtorek chodziłam właśnie z małą na spotkania rodzicielskie i tam korzystałyśmy po prostu z bliskości i takiej przestrzeni do wybiegania, ale też innych rodziców. Są też na takich bardziej dzielnicach ościennych zlokalizowane różne bawialnie i myślę, że pod względem takim biznesowym te miejsca mają się lepiej, bo nie mają takiej konkurencji jak to w centrum, że można sobie pójść i właśnie na jakieś bulwary i do restauracji i gdzieś ta uwaga się rozprasza, tylko ludzie gdzieś tam osiedlowo nawet uczęszczają. Mamy też pod Bydgoszczą bawialnie w Niemczu, więc no, kto chce, to znajdzie na pewno to, czego potrzebuje, tak jak no już pewno możesz wyczuć, ja preferuję raczej takie stonowane wnętrza, drewniane w stylu Montessori, gdzieś tam nie przytłaczające muzyką, bo to jest moja wielka uwaga do wszelkich bawialni, że ta muzyka zawsze gra za głośno i niekoniecznie utwory rozwijające, tylko raczej takie durowe i w rytmie na 2 i takie, wiesz, jak pamiętasz jakieś smurfne hity z naszych czasów, to nie wszędzie się pozmieniały te właśnie muzyczki. Dla mnie cenne jednak jest to, że skoro idę w takie miejsce, żeby dziecko mi się troszkę uspokoiło mimo wszystko ruchowo, tak, to żeby nie bodźcować dodatkowo na przykład dźwiękiem czy jakimiś migającymi światełkami. Więc ja takiej bawialni preferuję, aczkolwiek no też dla starszaków takie intensywniejsze miejsca, jakieś parki, trampolin też na pewno się w Bydgoszczy znajdą.
7: Zostańmy przy tych bawialniach. Mówimy tutaj o tych komercyjnych miejscach bez nazw, ale zapytam tak może ogólnie, na co powinniśmy zwracać uwagę i czy są miejsca lepsze i gorsze, czy już ten pewien standard, poniżej którego nie schodzimy, jest zachowywany?
8: Myślę, że jest dużo naprawdę fajnych miejsc, udanych, nowych, więc jeszcze zachowanych w dobrym stanie i czystości. I na to na pewno bym zwracała uwagę. Szczególnie jak przemieszczamy się z mniejszym dzieckiem, takim w okolicach pół roku, roczku, które dopiero stawia pierwsze kroki, które bierze wszystko do buzi, no to jednak ta czystość jest tutaj takim warunkiem koniecznym. Też kwestia bezpieczeństwa konstrukcji takich drewnianych czy niedrewnianych do wspinaczki, bo w niektórych bawialniach są niestety ograniczenia, że rodzic z dzieckiem wejść nie może. Więc jak macie dziecko aktywne, które wejdzie samodzielnie, a na przykład przy powrocie wpadnie w panikę, to warto przed wejściem do lokalu się upewnić, czy wy możecie w ogóle z taką akcją ratunkową ruszyć, bo wiem, że są lokale, które nawet pobierają kary za wejście na konstrukcję za dzieckiem.
7: O raju, ale przecież zawsze mi mówiono, że to jest najlepsza część bycia rodzicem, że właśnie można razem z dzieckiem korzystać z tych wszystkich
8: ucieczek. Gdzieś tam wagowych obostrzeń i przejdziesz przez wszystkie wąskie szczelinki, nie? Więc na to też bym zwróciła uwagę, bo też mi się zdarzyło kiedyś ruszyć w pogoni za córą i no, być zblokowaną przez konstrukcję. Raczej nie jestem zbyt dużym człowiekiem.
7: Lecimy dalej. Mamy bawialnie. Być może słuchają nas w ogóle osoby prowadzące tego typu miejsca, no to też tutaj punkcik dla was, na co zwracać uwagę.
8: Tak,
7: coś jeszcze byś podkreśliła?
8: Jeszcze kwestia parkingu, bo widzę po różnych lokalnych rynkach, ja rozmawiam sobie też z właścicielami bawialni często, że ten parking to jest czasem być albo nie być dla lokalu. O ile my w dużej mierze przemieszczaliśmy się komunikacją zbiorową, rowerami, nosiłam małą w nosidle, więc nie było to aż tak trudne, to wiem, że wielu rodziców przemieszcza się jednak autem i to, czy ten parking jest w pobliżu, czy nóżki nie będą bolały i czy da się na przykład też wózkiem wjechać po podjeździe albo po, no po prostu bezprogowym wejściu, to też jest ważne, bo znam też jedną bawialnię, która ma niestety tak ostry podjazd dla wózków, że to jest dylemat, tak? Czy ten wózek zostawić na dole, czy szukać jakiegoś przechodnia, żeby pomógł tej mamie, jeżeli jest sama na przykład z dzieckiem w lokalu wnieść ten wózek.
7: Ale też zauważyłem, że po Bydgoszczy jeździ sporo osób z takim, na rowerach, z takimi wózkami doczepianymi dla dzieci, to taki wózek, taki rower z wózkiem też warto mieć gdzie zostawić.
8: Tak, więc kwestia parkingu to jest jedno, kwestia jakiejś takiej szatni, miejsca większego, żeby na przykład jakieś spotkanie dla rodziców i tych wózków będzie 5-10, to żeby też one się pomieściły, a nie było kłopotu logistycznego. Na pewno na takie rzeczy warto zwracać uwagę. W bawialni uczelniach i tego typu miejscach, gdzie spędzamy z dzieckiem dużo czasu, też na pewno bym zwróciła uwagę na menu, bo najczęściej jest ono słodkie i najczęściej jest bardzo przetworzone, a myślę, że w tych czasach jednak trochę większą uwagę już zwracamy na to, co dziecko je i fajnie jakby tam była też opcja na wytrawnie, jakaś kanapka, sałatka. Ja wiem, że to są inne sanepidowskie wymagania i już lokalowi trudniej zapewnić taką ofertę, ale to też jest pewnego rodzaju nisza i jak rozmawiam z rodzicami, to często zwracają uwagę, że na zawsze gdzieś w plecaku musi być przygotowanie na dłuższy pobyt, bo niestety się nie dostanie tego w lokalu.
7: Ja przypomnę, rozmawiamy z Izabelą Skorą, zawodowo psycholożką, a prywatnie mamą przede wszystkim, ale też autorką instagramowego konta Gdzie ze Szkrabem. No właśnie, no to gdzie ze szkrabem możemy jeszcze pójść? Jeżeli nie do takiej bawialni urządzonej, gdzie wszystko powinniśmy mieć pod nosem, no to gdzie jeszcze? No pewnie świeże powietrze.
8: W ogóle Bydgoszcz ma fantastyczną ofertę, jeżeli chodzi o prace na świeżym powietrzu, też z racji tego, że właśnie wiele z nich jest zlokalizowanych w parkach, nad wodą, w przestrzeni zielonej, gdzie trochę też tego cienia można złapać. Taka moja topka to są no wszystkie właściwie place nad kanałem bydgoskim. Jest ich aż 4. Oprócz takiego najbardziej znanego Pszczelego Placu, gdzie większość dzieciaczków się z całej Bydgoszczy zjeżdża, aczkolwiek tam jest dojazd dosyć skomplikowany i niekoniecznie można pod sam plac podjechać, więc to już raczej dla albo dzieci samodzielnie przemieszczających się, albo dla rodziców z dużym samozaparciem. Ale są też 3 inne place, jeden z Tyrolką, jeden taki mniejszy dla maluchów, jeden zlokalizowany już bardziej w stronę Miedzynia i one wszystkie właśnie nad kanałem mają przepiękną lokalizację. Można się tam wyciszyć, posłuchać ptaszków, a przy okazji właśnie się wybawić. W okolicy dworca Bydgoszczy Leśna jest też bardzo przyjemny leśny plac zabaw. I cóż jeszcze? No Fordon w ogóle ma też szeroką ofertę, aczkolwiek my tam nie bywamy aż tak często.
7: No ale sporo tego. Nie podam. Mamy z czego być dumni.
8: Myślę, że tak. Myślę, że Bydgoszcz pod tym względem właśnie placyków stoi dobrze. Jest też na szczęście bydgoski budżet obywatelski, który dużo rewitalizacji prowadzi albo buduje od zera niektóre konstrukcje.
7: Ale warto też przed wpuszczeniem dziecka na urządzenia samemu spojrzeć, jak one wyglądają?
8: Oj, na pewno. Są takie miejsca, przy których warto zweryfikować też. Są placyki, które są zarządzane na przykład przez jakieś wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i też widać, że dawno nie miały remontu, więc jak tam jakaś drewniana konstrukcja z drzazgami się pojawia albo zjeżdżalnia metalowa z zadziorami, to warto najpierw tak jednak okiem rzucić.
7: Tak, rozmawiamy, a może zapytam jeszcze o szeroką ofertę instytucji, które działają w Bydgoszczy, no bo one też mają sporo do zaoferowania, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym pociechom.
8: No to pierwsze takie miejsce, które przychodzi mi do głowy, to zdecydowanie Młyny Rotera. I o młynach sporo u mnie na profilu zobaczycie, bo i są wystawy stałe, i są takie wystawy czasowe, tematyczne i też masa dodatkowych wydarzeń, z których można często też darmowo skorzystać. Filharmonia. Filharmonia też jest na pewno takim miejscem, do którego można przyjść z dzieckiem niezależnie od wieku, bo nawet mamy brzuszkowe, jeszcze przychodzą na te koncerty od brzuszka do łóżka maluszka. I tutaj już dziecko od 17 tygodnia słyszy, więc na pewno warto już od tego momentu po prostu wychodzić. Dla własnego komfortu, ale też dla tego rozwoju muzycznego dziecka, nie czekać na moment, kiedy ono już będzie takie dojrzałe i samodzielne i spokojne i wysiedzi w tej filharmonii, tylko właśnie w tych wydarzeniach dziecięcych może od początku uczestniczyć. Później właśnie dla tych maluchów takich świeżo wyklutych też te koncerty nadal są aktualne, a dla takich przedszkolaków jest Akademia Violi Misia, gdzie już bardziej to przypomina formułę koncertową, ale jednak nadal jest z taką tolerancją do różnych zachowań typowych dla wieku dziecięcego. Z takich miejsc przyjaznych dzieciom właśnie bardziej użyteczności publicznej mogę wskazać jeszcze Teatr Kameralny. Tam byliśmy na fantastycznym właśnie wydarzeniu dla najnajów, takiej sztuce bez słów, ale z wieloma emocjami, kolorami, gdzie potem dzieci mogły wejść na scenę i podoświadczać scenografii na własnych rączkach i ogólnie tak wielozmysłowo. I taką przestrzenią trochę łączącą z jednej strony kulturę, z drugiej strony plener są też ogrody Ostromecko, bo wiem, że wszyscy w takich poradnikach bydgoskich dziecięcych polecają przede wszystkim Myślęcinek razem z zoo, skateparkiem, miasteczkiem rowerowym i to oczywiście też jest fantastyczne miejsce, natomiast szalenie uczęszczane. A to Ostromecko też ma piękny kompleks właśnie taki parkowy, pałacowy. Ma też na swoim terenie muzea, restauracje, ale przede wszystkim jest właśnie taką fantastyczną przestrzenią do wybiegania, gdzie też odbywają się różne koncerty i pod daszkiem i plenerowo, więc też myślę, że warto o tym wspomnieć.
7: No ja sam uwielbiam też Ostromecko i sam uwielbiam tamtędy chodzić. Jakieś jeszcze miejsce przychodzi ci do głowy?
8: No jest wreszcie też masa kawiarni i restauracji, gdzie zaczyna się to w dobrą stronę zmieniać, że są jakieś kąciki zabaw, osobne pokoiki, ale z takimi stolikami w pobliżu, żeby można było mieć szkraba na oku. I to jest przede wszystkim dla nas rodziców cenna rzecz, żeby mieć możliwość nadal uczestniczyć w życiu społecznym, a nie być zamkniętym w czterech ścianach, no bo właśnie z tej potrzeby u mnie się prowadzenie profilu wzięło, żeby nie wyizolować się, jak wcześniej prowadziłam to życie dosyć bujnie.
7: No to w takim razie, jeżeli szukacie inspiracji, jeżeli szukacie jakichś pomysłów albo po prostu takiej mobilizacji do kreatywności, no to wchodzimy na Gdzie ze Szkrabem i tam Izabela podpowiada.
8: No, zapraszam.
7: Dziękuję serdecznie za wizytę i co, do zobaczenia.
8: Do zobaczenia.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Gustaw Nowak, uprzedzam, ta rozmowa być może nie będzie ciekawa, no bo porozmawiamy o projekcie nieciekawe. Nie no, żartuję, mam wrażenie, że trudno, żeby z moim rozmówcą nieciekawie porozmawiać, a spotkałem się z Mikołajem Buzałą. Cześć, dzień dobry.
9: Cześć.
7: Prawdopodobnie kojarzonym przez słuchaczy właśnie z projektu Nieciekawe, w którym w internecie na różnych platformach mówisz o Bydgoszczy, przedstawiasz Bydgoszcz zarówno w tę współczesną, tę historyczną, tę ciekawostkową, no od różnych stron patrzysz na Bydgoszcz i chyba wydaje mi się, że wprowadzasz taką małą rewolucję turystyczną. Mówisz inaczej o Bydgoszczy, prezentujesz ją nie tak jak zawsze.
9: Nie wiem, czy rewolucja to jest dobre słowo, ale na pewno jakiś swój punkt widzenia na turystykę i nie tylko na turystykę, też na to, jak bydgoszczanie patrzą na swoje miasto, ale faktycznie staram się odchodzić jak daleko się da od Wyspy Młyńskiej, od Starego Rynku, od Łuczniczki i od przechodzącego przez rzekę, bo w mieście jest znacznie więcej. I z mojej perspektywy wydaje mi się, że to właśnie jest ta bydgoskość ukryta nie tam na talerzu, na środku Wyspy Młyńskiej, tylko właśnie gdzieś w zakamarkach.
7: No to za chwilę o tej Bydgoszczy i bydgoskości, o której mówisz, pomówimy, ale najpierw no, musimy odklepać to, czyli przedstaw się po prostu słuchaczom. Czy pochodzisz z Bydgoszczy? Co robiłeś, co robisz?
9: Nazywam się Mikołaj Buzała, pochodzę z Bydgoszczy, urodzony, wychowany w Bydgoszczy, potem wyjechany z Bydgoszczy na 7 lat, gdzie pracowałem w zupełnie innej branży, zajmowałem się zupełnie innymi sprawami niebydgoskimi, no i w 2021 roku do Bydgoszczy wróciłem szczęśliwie.
7: A emigracja zewnętrzna to była?
9: Emigracja krajowa do większych ośrodków miejskich, nazwijmy to tak. No i z tych większych ośrodków wróciłem do tego naszego kameralnego ośrodka miejskiego i powoli zacząłem jakoś wsiąkać w tą bydgoskość i w to miasto. Od 3 lat gdzieś zainteresowanie tą turystyką i historią i tym, żeby opowieści o mieście nie tylko opowiadać, ale też zdobywać. Po drodze kurs przewodnicki, no i od zeszłego roku już na całego turystyka od rana do nocy.
7: Za chwilę zapytam o nazwę, no bo to pewnie intryguje słuchaczy, ale skąd ci się to wzięło, żeby jednak mówić o Bydgoszczy i prezentować to miasto?
9: Nie wiem. Zupełnie szczerze, to jak wiele zainteresowań po prostu przyszło skądś. W pewnym momencie zorientowałem się, że już zainteresowany jestem. Na pewno takim czynnikiem, który na to wpłynął, była ta powrotna przeprowadzka, no i to, że na to miasto spoglądałem na nowo z innej strony. No i też moja partnerka, która bydgoszczanką nie była. Nigdy w Bydgoszczy praktycznie nie bywała wcześniej. No i ja też, jak sprowadziliśmy się tutaj, no, czułem się w obowiązku, żeby o tym mieście opowiedzieć uczciwie, rzetelnie. No i jak chciałem to zrobić, no to musiałem do tego przygotować się odpowiednio.
7: No dobra, ale takie słowa pochwały, takie komplementy od strony partnerki, to mogą być mało obiektywne. Mimo to uwierzyłeś, że dobrze to robisz.
9: Tak, myślę, że po prostu spróbowałem i zobaczyłem na to, zobaczyłem, jakie są te reakcje ludzi. Dość szybko okazało się, że faktycznie gdzieś ta branża i dla mnie jest przyjemna i mi się przyjemnie pracuje i ludziom przyjemnie się ze mną na mieście bywa. No i do tego jeszcze te media społecznościowe, które jakąś taką niszę złapały i okazało się, że faktycznie to, co mnie interesuje, no bo zawsze tym kluczem dla mnie jest to, co dla mnie jest interesujące i co ja uważam za istotne, okazało się, że dla odbiorców też okazuje się potrzebne, ważne, interesujące.
7: Pytań rodzi się cała masa, więc miejmy to za sobą. Dlaczego nieciekawe?
9: Ta nazwa jest znacznie starsza, aniżeli moja aktywność w mediach społecznościowych. społecznościowych, to znaczy mój profil na Instagramie już lata wcześniej nazywał się Nieciekawe, moja jednoosobowa działalność gospodarcza nazywała się Nieciekawe i wypływało to zupełnie z innych spraw, no właśnie wypływało to z zupełnie innych spraw, ale o dziwo powiązanych właśnie z tymi rzeczami bydgoskimi. Zawsze starałem się jakoś te rzeczy, które robię i które mnie interesują, nie kategoryzować jako rzeczy ciekawe, jako rzeczy, których musisz się dowiedzieć, jako rzeczy, które zszokują cię, czy jakiekolwiek inne głośne nagłówki. Bardziej skupiać się na tym, co dla mnie jest ciekawe i nie starać się odbiorcy narzucić tej mojej wizji. To, czy to jest ciekawe dla kogoś, czy nie, no to sam już sobie każdy oceni, bo świat generalnie nie jest ciekawy. To my mamy tą ciekawość i my możemy się zainteresować jednym albo drugim. No a właśnie, jeśli uciekamy od świecznika, jeśli uciekamy od Wyspy Młyńskiej i Starego Rynku, no to siłą rzeczy nie są to rzeczy najpowszechniej uważane za ciekawe.
7: No właśnie, myślałem, że powiesz coś w stylu, że Bydgoszcz przez lata uchodziła za miasto nieciekawe po prostu.
9: Tak, ja mam taki jeden artykuł z Polityki sprzed lat, chyba już 10 lat, który mówił o bydgoskiej rezygnacji jako zjawisku i on otwierany jest właśnie takimi słowami, że Bydgoszcz to największe polskie miasto nie kojarzące się z niczym. No i to bardzo, bardzo ze mną zostało i faktycznie Bydgoszcz przez wiele lat była miastem nieciekawym, była miastem brudnym, była miastem zaniedbanym. No i jakkolwiek smutno to słyszeć, no to trzeba to sobie powiedzieć wprost. To, że Bydgoszcz nazywana była Brzydgoszczą, to nie było tylko dzieło jakiegoś spisku przeciwko Bydgoszczy, tylko faktycznie tego, że miasto znajdowało się w swojej historii w trudnym momencie. No a teraz od parunastu, jeśli już by nie powiedzieć paru dziesięciu lat, jest zdecydowanie na wznoszącej i to się zmienia. No ale ta łatka cały czas przy Bydgoszczy jeszcze gdzieś tam ciąży.
7: Sporo jest takich detali ukrywanych w Bydgoszczy, gdzieś w architekturze, gdzieś po prostu w przestrzeni miejskiej, które mogą nam podpowiedzieć, że tutaj coś się działo, tutaj to miasto funkcjonowało nieco inaczej, które po prostu no, zadają kolejne pytania albo podpowiadają nam, że warto się tym miejscem zainteresować.
9: Oczywiście, wystarczy patrzeć tak naprawdę. Im więcej się patrzy, tym więcej się dostrzega. I chyba mój ulubiony taki koronny dowód na to, że to Śródmieście jest bardzo ciekawe, no to wystarczy w Śródmieściu Bydgoskim wejść w dowolną bramę. Jeśli porównamy to z Gdańskiem, czy ze Szczecinem, czy nawet z Warszawą, no z tymi miastami odbudowanymi. Jeśli w bramę wejdziemy, okazuje się, że ta kamienica udaje kamienicę. A u nas, jeśli w podwórko wejdziemy, no to jest duża szansa na to, że powita nas jakaś XIX-wieczna polichromia. Albo, że na podwórku dalej leży ten sam bruk, który 150 lat temu, no i pozostałości po warsztacie rzemieślniczym, czy po fabryce, która tam była. No a w Bydgoszczy takich miejsc, gdzie przemysłu nie było, no to szukać ze świecą, więc faktycznie w Bydgoszczy, jeśli zerknie się za ten winkiel, no to faktycznie okazuje się, że dużo pytań można sobie zadać.
7: O przyszłości i o przeszłości Bydgoszczy mam nadzieję jeszcze kiedyś z tobą porozmawiać. Mikołaj Buzała był moim i państwa gościem. Dzięki serdeczne.
9: Dziękuję pięknie.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
16: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
17: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
16: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
21: Reklama.
22: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
23: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym to programie jak zwykle przypominamy nasze najciekawsze spotkania z największymi artystami lat 80. i 90. Za moment zespół, którego sukces przed laty, jak się przekonacie, zaskoczył nawet samych członków tego zespołu.
22: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
23: Moi drodzy, czas już na wspaniałych, obiecywanych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj zespół, bez którego no trudno chyba sobie wyobrazić polską muzykę. Zespół Lombard, Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak. Dzień dobry, dobry wieczór.
24: Wieczór.
10: Witamy cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór państwu.
23: Ja powiem szczerze, nie pamiętam, kiedy ostatnio byliście w Radiu Złote Przeboje, dlatego tematów będzie mnóstwo, tym bardziej, że przez już ponad 4 dekady działalności niezwykłych opowieści zapewne uzbierało się mnóstwo. Ja powiem szczerze, zawsze zastanawiałem się nad fenomenem artystów, którzy mają staż typu 40-50 lat, bo podejrzewam, że żadnej z obecnie debiutujących gwiazd nie będzie na scenie za 4 dekady. Na czym waszym zdaniem ten fenomen polega?
11: To jest bardzo proste. Trzeba lubić to, co się robi.
10: Ja uważam, że fenomen Lombardu to jest przede wszystkim Grzegorz Stróżniak, który jest osobą taką, która przez te 40 lat, pomimo upadków, wzlotów, różnych przeciwności losu, w tej działalności lombardowej naprawdę walczyła o ten zespół i o jego istnienie. I myślę, że to jest Lombardu fenomen i piosenki, które komponował dla nas wszystkich, które przecież państwo dobrze znają i kochają, bo bez tych piosenek i bez tej muzyki byłoby nam ciężko wszystkim iść przez życie.
11: To nie było ustalone, chciałem zaznaczyć.
23: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Tak się zastanawiam nad też fenomenem czasów minionych, bo podejrzewam, że jak ktoś z obecnego młodego pokolenia przeczyta, że wasz chyba największy kultowy hit pojawił się na antenie radia, po czym po 2 dniach został zdjęty, to pomyśli sobie, co za czasy. Jak to dokładnie było z Przeżyj to sam? Sprawdźmy u źródła.
11: Dokładnie było tak, jak mówiłeś. Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno, bo to przekazał mi Andrzej Sobczak, autor tekstu tego utworu, że również zniszczono nośnik tego.
23: O matko, a to tego nie wiedziałem.
11: Utworu, czyli tak zwaną wąską. I tyle. Natomiast utwór ten okazało się, że miał tak ukryty, gigantyczny potencjał, a potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. My otrzymujemy tego dowody, doznajemy tego. Tych wspaniałych, wzruszających momentów, kiedy ludzie wspominają ten utwór, kiedy utożsamiają się z nim z danym okresem, z danym momentem, czy poznania kogoś, czy sytuacji, w której się znalazł, czy osobistej, czy jakiejś innej, związanej ze społecznymi kwestiami, czy nawet politycznymi. Wszystko to wraca do nas i przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej i to po prostu, nie wiem, kupa szczęścia. Krótko mówiąc.
23: Ja pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, miałem chyba 10 lat i to jest niesamowite, że takie rzeczy pamięta się po latach. Ja do Marty mam pytanie, bo twój staż w Lombardzie to 25-26 lat. Czy ty jako mała dziewczynka słuchałaś Lombardu?
10: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
23: Aha.
10: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. To jest dla mnie tak niesamowita historia i kiedy opowiadałam Grzegorzowi to wszystko, że od tego Przeżyj to sam w ogóle moje śpiewanie się zaczęło, to on nie mógł uwierzyć. A potem jeszcze właśnie to spotkanie i ta przygoda wielka, piękna, 26-letnia Lombardu, to jest dla mnie po prostu, to się nie mieści w głowie, proszę państwa. Naprawdę się nie mieści w głowie. Nawet, wiesz co, to jest tak, że Zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Aha, ładnie powiedziane. Ładnie powiedziane. No, dlatego nie bójmy się tego powiedzieć głośno. Legenda polskiej sceny. Ja oczywiście wiem, że słowo legenda jest generalnie nadużywane czasami, ale w waszym przypadku pasuje jak ulał. Słuchajcie, dawno nie było na polskim rynku takich wspaniałości dla fanów. Mówię o artbooku 40x40. Ja słyszałem, że pomysł na to wydawnictwo zrodził się w czasie pandemii.
1: Tak, dokładnie tak.
10: No wiesz, był taki moment, że mieliśmy czas. Był czas, żeby się zatrzymać. Zresztą napisaliśmy piosenkę o tym, że świat się zatrzymał i nasz świat artystyczny, muzyczny przede wszystkim się zatrzymał i w tym biegu być może nie podjęlibyśmy tej próby stworzenia czegoś tak zabierającego czas i energię i wymagającego tak wielkiej pracy. Ale właśnie ta pandemia pozwoliła nam pomyśleć o tym projekcie, znaleźć środki na jego realizację i po prostu dzień po dniu realizować go. Nie było łatwo, bo oczywiście natrafialiśmy na różne przeciwności losu, ale udało się. Udało się, płyta ukazała się w grudniu 2024 roku, również z perypetiami, bo powódź we Wrocławiu zatrzymała nam premierę na 2 miesiące. Nasza drukarnia właśnie na tych terenach powodziowych znajdowała się. Musiała się ewakuować, ale cieszę się bardzo, bo przejście tej drogi razem z Grzegorzem była dla mnie i dla pozostałych członków zespołu, czyli Pawła Kosy Kosickiego, bas, Maksymiliana Mińczykowskiego, perkusja i Łukasza Lukiego Kulczaka, była wspaniałą przygodą, pięknym doświadczeniem, lekcją pokory, bo my wtedy mogliśmy tak naprawdę dopiero kiedy zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze razem z Grzegorzem utwory Lombardu, zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ten zespół był genialny i wspaniały, że bez możliwości współczesnych, technicznych robił w latach 80. tak wspaniałą muzykę.
0: Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Magiczna podróż przez 4 dekady polskiej muzyki trwa. Wasza najnowsza płyta Artbook 40x40, tak sobie myślę, patrząc na to, jak jest wydana, jak jest piękna, że chyba trochę szkoda jednak, że czasy zmieniają się tak bardzo, że tylko patrzeć, jak płyty artystów będą się ukazywać bez formy fizycznej. Nie myśleliście, mam nadzieję, nad tym. Pytam, bo niektórzy artyści już zaczynają przepąkiwać, że następna płyta być może się ukaże tylko w świecie wirtualnym.
1: Ja się nie dziwię, bo świat stał się bardzo wirtualny. Jest tak duże przyspieszenie, mamy tak mało czasu. Utwory, które są promowane, skróciły się. Ostatnio byłem zdziwiony, bo do redaktora mówię, no wiesz, to wasze 3:30, które teraz puszczacie, jak to się ma do moich 6:50, 7,5 minuty, które kompozycje ja robiłem i czasami, a on mówi, Grzegorz, ty dawno nie byłeś w radio. Ja mówię, o co chodzi? On mówi 2:45. Ja mówię, co ty mówisz? No tak, 2:45. To pokazuje, że coś się wydarzyło, czego ja naprawdę już nie rozumiem i trochę nie toleruję. Szkoda. Ja rozumiem, że dzisiaj jest mało czasu, że rolka jest istotna, bo następna wiadomość, ale my przez tą następną wiadomość, przez tą ilość tracimy na czym? Na jakości, tracimy na tym momencie, w którym się trzeba zatrzymać, zastanowić, coś przeżyć, bo przez 2 minuty nie da się przeżyć, nie da się stworzyć w utworze żadnego napięcia, żadnego emocji, nastroju, to jest niemożliwe.
10: Ale Tomku, chciałam cię uspokoić, bo my jesteśmy tradycjonalistami i nie jesteśmy już tacy młodzi i robimy sobie takie przyjemności, więc ja ci gwarantuję, że jeszcze przed nami wznowienia płyt Lombardu, również fizyczne, przed nami jeszcze kolejne płyty Lombardu, też fizyczne, bo my po prostu kochamy zapach druku, zapach papieru, świeżo odpakowanej płyty, świeżo odpakowanej książki. Nie zrezygnujemy z tego, tak łatwo się nie poddamy.
0: No ja pamiętam przed laty to napięcie związane z odpakowywaniem z celofaniku nowej płyty i zapachem książeczki, tak, tak. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Wspominaliśmy już o kultowym Przeżyj to sam. Przypomniało mi się, jak to rozmawiałem kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem o Jolce i on przyznał wtedy, że z jednej strony bardzo się cieszy, że ma taki przebój, ale z drugiej strony użył określenia, że to jest czasami przekleństwo. Czy taki wielki hit, który chyba trudno przebić popularnością, to nie jest czasami przekleństwo? Nie myślicie tego tym?
1: Myślę, że trochę rozumiem, o czym mówił, bo niejednokrotnie spotykamy się z tym, bo dostajemy niestety propozycje grania na festiwalach, grania w różnych miejscach, gdzie proponuje nam się przeważnie zagranie Przeżyj to sam i Szklanej pogody.
0: No właśnie.
1: Także jest to przekleństwo z jednej strony, a z drugiej strony no wielka, że tak powiem, już o niej wspomniałem, wielkie szczęście i rozpoznawalność, że chociaż przez ten utwór nas kojarzą.
10: Wiesz co, ja myślę, że problemem chyba jest to takim, że no Grzegorza kojarzy się głównie z utworem Przeżyj to sam, a przecież o czym przypominamy w naszym artbooku Grzegorza, piękne wykonane utwory, to przecież Bye Bye Jimmy, to Szara Maść, to Rdza, to Bezcielestni, Bezszelestni. Ja jestem wielką fanką utworów Lombardu mniej znanych, nawet tych, które mi było dane zaśpiewać na tej płycie. I bardzo ubolewam nad tym, że jestem tą panią, która śpiewa Szklaną pogodę zamiast Małgorzaty Ostrowskiej na tych festiwalach. Bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład Modlitwę o Wyspy Szczęśliwe z takich nowszych utworów Lombardu, ale ciągle niestety tak to jest. I jest to przykre. Myślę, że dla wielu zespołów, nie tylko dla Lombardu, że jakby chce się te zespoły zamknąć w tych latach 80., jakby nic się w tych zespołach historii więcej nie działo, ale rozumiem, że debiut można mieć tylko raz, niestety ani dwa, ani trzy, ani cztery, i to jest zrozumiałe, więc z pokorą i godnością wychodzimy i po raz tysięczny, a Grzegorz może już milionowy, wykonujemy hity Lombardu. I nigdy nam nie jest ich za mało.
1: Z nadzieją.
10: Za dużo.
1: Z nadzieją, że następnym razem poproszą nas o premierowy utwór.
0: No to trzymam za to kciuki oczywiście. Dzisiaj zespół Lombard w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
22: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości zespół Lombard. Spotykamy się przy okazji fantastycznego prezentu dla fanów, czyli artbook 40x40. Cztery płyty, coś do poczytania, coś do pooglądania. Powiedzcie mi a propos tego czegoś do poczytania, czy ciężko sobie przypomnieć wydarzenia sprzed 40 lat? Bo pytam, bo pamiętam, jak to Urszula była przerażona perspektywą na przykład pisania biografii, że sobie nie przypomni, jak to było u was.
1: Na pewno jest ciężko. Z jakiego powodu? 40 lat to jest naprawdę ogromny czasookres i jeżeli chciałoby się tak rzetelnie, szczegółowo opisać ten czas, to naprawdę należałoby to zrobić bardzo rzetelnie. A rzetelnie to znaczy długo i o wszystkim. A jak o wszystkim, no to pewne prawdy, pewne fakty należałoby opisać bardziej szczegółowo. Tutaj niekiedy nie chce się tego robić z różnych powodów. I tak samo myślę, że w naszym przypadku ta opowieść, ta biografia, ta historia, która została zawarta w artbooku, jest inna. Poprosiliśmy Kubę
10: Kozłowskiego o to, żeby po prostu pisał o muzyce. Aczkolwiek właśnie mówiąc o tych faktach i tej prawdzie, właśnie w tym artbooku wyszło tak niesamowicie śmiesznie, że jeden fakt z historii zespołu Lombard, Grzegorz Stróżniak wspomina inaczej, Wanda Kwietniewska inaczej, Małgorzata Ostrowska jeszcze inaczej. Więc opowiedzenie historii takiego zespołu jest bardzo trudne. Dlatego poprosiłam Kubę, żeby skupił się na muzyce zespołu, na jej analizie, żebyśmy nie bawili się tam w te trudne momenty, bo tak naprawdę nikt nie będzie pamiętał za jakiś czas już ani o żadnych konfliktach, ani o żadnych złych emocjach. Wszyscy będą pamiętać muzykę i piosenki, bo przecież one są najważniejsze i one budują historię zespołów. Te piosenki, które znamy, kochamy, do których wracamy we wspomnieniach, bo przecież piosenki bardzo często przypominają nam piękne momenty z naszego życia. I tak naprawdę myślę, że ta kuchnia jest tak naprawdę nieistotna. Ja wiem, że ludzie lubią grzebać w tych kuchennych garach i w tych brudach, ale my naprawdę jako zespół bardzo chcielibyśmy was prosić, żebyście
11: kupili nam zmywarkę, chętnie wyprali, żeby był naprawdę spokój z tym.
10: Tak, my jesteśmy wszyscy artyści, myślę, są ludźmi pokoju, miłości, szacunku i zrozumienia i myślę, że bez tego podsycania przez innych podpowiadaczy na pewno nie byłoby takich emocji między różnymi członkami zespołu.
11: Bo my nie chcemy tymi emocjami żyć. My mamy zupełnie inne priorytety. Nas naprawdę bardziej kręci to, co przed nami, to, co robimy. Uwielbiamy wkręcać się właśnie w temat projektu, w którym funkcjonujemy, nad którym myślimy, który przeżywamy, który jest dla nas najważniejszy, najistotniejszy. Bo tak jak wspomnieliśmy, pozostaną po nas, jak Marta mówiła, pozostaną po nas piosenki, pozostaną po nas utwory. One są najistotniejsze i tyle, ile emocji, pracy w nie włożymy, to się przekłada na jakość tego dzieła. I tak jak ten artbook jest cudnym dziełem 4 lat naszej wspólnej pracy, gdzie właśnie i muzyka, i ta strona graficzna, należałoby wspomnieć jeszcze o przecież Arkadiuszu Dzielawskim, o jego przepięknych obrazach, które są wybrane i każdy przyporządkowany naszemu utworowi. To jest po prostu coś, nad czym warto było 4 lata pracować.
10: I Tomku, jestem pogodzona z losem swoim. Jak wiele osób myśli, że nie, jestem pogodzona z tym, że od 26 lat będę tą nową wokalistką zespołu Lombard. To mnie odmładza, więc generalnie mnie to odmładza. Mam wrażenie, że czas stoi w miejscu cały czas i naprawdę jestem pogodzona, cieszę się, bo tak naprawdę lepiej być nową wokalistką zespołu Lombard niż tą starą.
0: Od ćwierć wieku.
10: Więc jestem pogodzona, bardzo wszystkim dziękuję. Jest to duży komplement dla mnie.
0: Nowa wokalistka Lombardu od ćwierć wieku. Dzisiaj zespół Lombard w programie Cała Muzyka, prawdziwa legenda polskiej sceny. Obiecałem, że porozmawiamy o szklanej pogodzie. Do Grzegorza mam pytanie, bo ty podobno tekst Marka Dutkiewicza znacząco przyciąłeś.
11: Tak, przyciąłem. Tak. Marek był bardzo obrażony, bo jakoś tak się wydarzyło. On lubił być podczas nagrywania i akurat w tym cyklu produkcyjnym chyba się spóźnił. Ja okroiłem ten tekst, bo Marek w tym tekście przemycał takie dźwięko-naśladowcze wyrazy, które nie za bardzo mi pasowały, typu szuru, buru, muru, guru, buru, coś tam. Jakoś nie pasowało mi do tej popowej, poporokowej pioseneczki i przyznał po latach, nie było mu to łatwo, ale przyznał, że z korzyścią oczywiście dla tego utworu to się stało, z czego się bardzo cieszę, że nie żyjemy w konflikcie.
0: Słuchajcie, skoro już o tym przeboju rozmawiamy, Marta, jak to z tą szklanką jest? Naciąga czy nadciąga? Bo ty podobno nawet dzwoniłaś do Marka Dutkiewicza, żeby poinformować, że śpiewasz nadciąga.
10: Wiesz co, ja jestem takim frikiem, muszę przyznać, że jak zostałam wokalistką zespołu Lombard, to wzięłam na tapetę utwory Lombardu. Nikt mi nie dał żadnych materiałów, wtedy nie było dostępnych żadnych publikacji, tak żebyś mógł sobie, wiesz, w internet wpisać przeboje Lombardu, teksty na przykład. Mm-hmm. Albo Grzegorz Stróżniak w przepasnych swoich szafach, gdzie zawsze ma milion rzeczy i nigdy nie wie, gdzie one są, bo mu ten Niemiec zawsze chowa. I generalnie po prostu, wiesz, no siedziałam z płytą i spisywałam ze słuchu teksty. I rzeczywiście popełniłam błąd, bo właśnie w tej szklanej pogodzie była ta szklanka. Wydawało mi się, że szklanka naciąga, ale ja w ogóle zmieniam teksty, bo ja po angielsku też potrafię poprawić tekściarzy, jak sobie spisuję teksty piosenek, więc generalnie po prostu myślałam, że szklanka nadciąga, że po prostu na tą ulicę nadciąga,
0: będzie.
10: Że tak. Ślisko jest. A zadzwoniłam do Marka, Marek mi mówi: Marta, to chodzi o herbatę. Że szklanka herbaty naciąga ten worek, tak? Mm-hmm. Tyfusy naciągają. Ja mówię: okej, to przepraszam cię bardzo, już więcej to się nie powtórzy. Już nie przemienię twojego tekstu na żadną uliczną szklankę.
0: No i po tych słowach to tak mi się wydaje, że ciężkie zadanie mają uczniowie na przykład klasy ósmej, kiedy dostają pytanie pod tytułem: co poeta miał na myśli, prawda? Słuchajcie, a propos Przeżyj to sam, pamiętam, jak to czytałem o koncertach w Spodku jeszcze w stanie wojennym, i podobno działy się tam rzeczy po prostu niezwykłe, gdy graliście piosenkę Przeżyj to sam.
11: Długo by opowiadać, przy tym utworze wiele rzeczy się działo niezwykłych. To jest utwór, który wykonywaliśmy w tak wielu miejscach i w tak wielu okolicznościach, raz bardzo wzruszających, innymi czasami przerażający. Miejscami w warunkach, że tak powiem, urągających wykonywaniu tego utworu, a innym razem, tak jak w Royal Albert Hall, po prostu no, bajkowe spełnienie marzeń, żeby w takim miejscu przy pełnej sali, przy zapalonych tysiącach
10: telefonów
11: odśpiewać ten utwór. To po prostu było cudowne. Natomiast wracając do tych sytuacji takich no ekstremalnych, to zdarzało się, że przecież wielokrotnie graliśmy te koncerty w tak zwanych trasach w latach 80., gdzie potrafiła wejść milicja na salę koncertową i stać po lewej i po prawej stronie

0: upierałbym się jednak przy tym, że to nie są do końca nowe wersje. To są wersje, owszem, w pojęciu technicznym nowe. Cieszę się bardzo, że właśnie ten skład zespołu, ci muzycy, my, którzy braliśmy w tym udział, mieliśmy tą możliwość zagrania tych wszystkich utworów. Po prostu jakość przede wszystkim techniczna tych utworów jest inna, jest to bezporównywalnie lepsza od tego, co kiedyś proponowaliśmy, po prostu z prostej przyczyny. Te utwory były grane w różnych miejscach, z różnymi muzykami, jak już wiadomo, ponad 30 muzyków było w międzyczasie w Lombardzie. Graliśmy w różnych miejscach, czyli różne studia, różni realizatorzy dźwięku, różne czasy, różne możliwości techniczne. To wszystko powodowało, że te utwory są raz lepiej, raz gorzej w moim przekonaniu. Oczywiście wartość dla fanów te utwory starsze mają inne, niepowtarzalne i proszę tego więcej nie dotykać. Natomiast dla mnie, kompozytora, producenta, po części aranżera też w większości, było to bardzo znaczące, że mogę kolejny raz pochylić się ponownie nad większością tych utworów, na których mi zależało, żeby były one technologicznie lepiej wyprodukowane. I uważam, że tak się stało.
1: Ale przede wszystkim, wiesz, dla mnie, co było ważne, to te wokale, które są, chcieliśmy nagrać tak, jak się kiedyś nagrywało, czyli nie są to takie fragmenciki śpiewane, tylko to są w zasadzie setki, ewentualnie z drobnymi podrzutkami, jeżeli naprawdę był jakiś błąd. Więc to jest dla mnie bardzo cenne, bo o to walczyłam, żeby emocja piosenki była zbudowana od początku do końca, a nie realizowana tak, jak się współczesnie teraz robi, że wiesz, po fragmenciku. Nie, bardzo się cieszę z tego, że to się nam udało zrobić.
2: Dzisiaj Wieczór Legend w Radiu Złote Przeboje. Grzegorz Stróżniak, Marta Cugier, zespół Lombard. Słuchajcie, gdyby zajrzeć do waszej biografii, pamiętam, jak czytałem książkę Marka Dutkiewicza, tam był opis historii, jak to na dachu malucha przewoził krzaki pewnej rośliny. No i powiem szczerze, uśmiałem się wtedy jak nigdy. Gdyby zajrzeć do waszej biografii, to są tam jakieś takie smaczki?
1: Oj, nie ma takich, nie ma takich śmiesznych sytuacji.
0: Ja miałem malucha, ale przywoziłem pustaki i cement.
1: No, Czesiem budował dom całe lata 80, więc
0: gwiazda rock'n'rolla
1: spędziła na budowie te lata 80. Natomiast na pewno są tam ciekawe historie, które dla nas nawet były szokiem, o których Grzegorz mi nigdy wcześniej nie opowiadał, więc nie wiedziałam o tym właśnie od strony realizatorów dźwięku. Jak właśnie podczas nagrywania na przykład płyty live, bas uległ jakiejś usterce i Zbyszek Foryś musiał bas wgrać od nowa jeszcze raz.
0: Tak, no i jeszcze taka techniczna kwestia, że ponieważ było to nagrywane w live'ie na szeroką taśmę, była przerwa w środku koncertu, bo trzeba było zmienić szpulę, prawda? Także to takie rzeczy się działy.
1: No my jesteśmy tacy mało, my jesteśmy weseli, tak? Ale jakoś tak, ta biografia jest taka raczej króciutka, pozbawiona być może tych takich smaczków, opowieści.
0: Nie skupialiśmy się na tym. Chcieliśmy,
1: żeby Kuba jednak skupił się na muzyce, bo ta jest dla nas naprawdę najważniejsza. I przede wszystkim na muzykach, którzy tworzyli historię Lombardu, bo im dedykujemy tą książkę. My chcieliśmy zaznaczyć, że jesteśmy wdzięczni każdemu z nich. 30 ich było, dwie wokalistki w tym. Jesteśmy wdzięczni im za wkład w tą historię Lombardu i naprawdę doceniamy każdy moment tej historii, bo ona budowała muzykę i emocje. I mimo, że były trudne momenty w tej historii, to one też wpływały na tą muzykę. I być może dzięki temu ona jest tak ciekawa.
0: Wiemy i czujemy to, że było to istotne dla tych muzyków, bo z niektórymi z nich jesteśmy w kontakcie i piszą do nas.
1: I proszą, żebyśmy wysłali im tego artbooka na przykład.
0: Za ocean są prośby,
1: do Kanady,
0: żeby przysłać i tak dalej.
1: Do Kanady, do Stanów.
0: I czujemy, tak, że im bardzo zależy

0: na tym. Dwa, piszą też o tym, że świetnie, że to zrobiliśmy, super, że takie utwory, fajnie, że mówimy o tym, że są oni wszyscy zaznaczeni, że pamiętaliśmy o tym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne, bo no nie ma się co oszukiwać. Gdybyśmy tutaj nie zamieścili tej całej listy, plejady osób, które brały udział w tym przedsięwzięciu ponad 40-letnim Lombardo, to byłoby to niesprawiedliwe. Tym bardziej, że po drodze jeszcze są przecież realizatorzy dźwięku i osoby, które też pomagały przy wielu innych aspektach.
1: Ale też związanych dziennikarze, muzyczni. Myśmy sobie uświadomili, uświadamiamy sobie to każdego dnia bez was, bez dziennikarzy muzycznych, którzy chcą wracać do tych piosenek, którzy chcą je pokazywać światu. Też tego zespołu by nie było, wiesz.
2: I to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu.

0: Modność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Trzeci dzień października, Radio Złote Przeboje w głośnikach, 8 godzina na zegarach i wiadomości mamy dla was.
11: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
12: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
11: W poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
13: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
11: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Najwięcej chmur w zachodniopomorskim, trochę nad morzem. Chmurki i słońce w centrum kraju, najwięcej słońca na południu. Tam też najcieplej do 23 stopni. Na północy 19. No właśnie, piękny dzień, piękny weekend nam się zapowiada. Nawet jak ktoś jest skrzywiony dziś taki nieco. Wiecie, jakie jest hasło na dziś? Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę. Radio Złote Przeboje. I zaraz sobie będziemy mogli ją wypić. Chyba, że ktoś woli jakąś herbatkę z cytryną i z miodem od razu. Fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: I Maggie Rayleigh gram od razu.

Ciekawe, jakby wyglądały teledyski do nowych przebojów Michaela Jacksona, gdyby ten żył w obecnych czasach, bo on swe największe przeboje przekształcał w filmowe dzieła. No, Thriller to był teledysk wszechczasów z rekordowymi sukcesami. Ludzie nawet VHS-y z nim kupowali, a Scream, to już trochę późniejsze wydanie, był najdroższym teledyskiem w historii wówczas. No właśnie, Michael Jackson dostał chyba 19 różnych nagród za swoje teledyski. Większość to prestiżowe MTV Awards, czyli król popu i król teledysków. Lutrisha McNeil w Radiu Złote Przeboje. 11 po 8.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

Radio Złote Przeboje gra dla was w sobotni poranek. Trochę liczb a propos Kasi Kowalskiej, której wysłuchaliśmy. 30 września świętowała 30-lecie wydania swojej drugiej płyty, czekając na 250 000 egzemplarzy się sprzedało tego albumu wtedy, więc całkiem nieźle. A przed Kowalską teraz trasa koncertowa. Na pewno wasze miasto odwiedzi, bo będzie wasz 20 lokalizacjach występować, czyli pracująca jesień jednym słowem. No to jeszcze jedna liczba będzie a propos tego pana. To Richard Marx oczywiście. 63 lata we wrześniu świętował. Wszystkiego najlepszego życzymy i gramy Right Here Waiting.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Reklama.
19: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Debilowcy w sobotni poranek w Radiu Złote Przeboje. A od poniedziałku, czyli pojutrze, wracamy z naszą zabawą, w której możecie wygrać nawet 1000 złotych. Punkt pierwszy. Żeby wygrać, trzeba wejść do gry na złoteprzeboje.pl. Tam wpisujecie w formularzu, co kupię za pierwszą stówkę z wygranej w konkursie Złote od Złotych. Punkt drugi. My wyławiamy te najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi. I punkt trzeci właśnie. W poniedziałki zawsze po 9:00 dzwonimy do jakiegoś słuchacza. Ten ma kwotę gwarantowaną 100 zł, a jak odpowie na 3 pytania, to za każdy dostaje 300 zł. Prawda, że proste? No to proszę się rejestrować w formularzu i słuchać Złotych Przebojów. Eurythmics teraz.

Various Monks w Radiu Złote Przeboje. A jak wyruszacie dzisiaj na jakąś weekendową przygodę, mówię do kierowców, to miło zaskoczycie się na stacjach benzynowych. Szczegóły tego miłego zaskoczenia w naszych wiadomościach o 9 za 6 minut.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl. Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Minęła godzina 9, czas na sprawdzone wiadomości.
9: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostrojone wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
10: Daleka droga do tego.
9: No, od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
11: Ponad złotówka różnicy jest.
12: To jest dużo, tak?
11: Dużo jest dużo.
13: Chyba widzę różnicę. Jest lżej.
14: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
9: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie, tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego...
15: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
9: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
16: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
9: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie. Trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Te chmury, które są w centrum i większej ilości na wschodzie kraju, niebawem miną i uśmiechnie się do nas słońce. Na termometrach 16 stopni będzie po południu w Białymstoku, 19 nad morzem, 20 w Wielkopolsce, podobnie jak w Małopolsce, nawet do 21 na Dolnym Śląsku. A kto rano wstaje, ten kryminalne historie Ace of Base od nas dostaje. Będą takie w tej godzinie. Sprawdzimy też, po co kłaść pod łóżkiem sodę. Radio Złote Przeboje. No to szykują się ciekawochy, ciekawochy.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: A Tina Turner to już nawet zaczęła tak pięknie śpiewać. 3 po 9.

0: Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Jakby ktoś narzekał, że w weekend pracuje, to gwiazdy muzyki pozdrawiają. Natalia Kukulska, która u nas zaraz teraz w podwójnej trasie koncertowej, bo na takich występach jubileuszowych, czy ona jest taka jak ja, tak się ta trasa nazywa, ale też gra koncerty z cyklu Czułe Struny. No i tak w prawie każdy weekend do końca grudnia. Te weekendy będzie miała Kukulska zajęte i środki tygodnia czasem też. Ale przynajmniej fani skorzystają na tych pięknych występach. Jutro koncert w Szczecinie i zapewne tam usłyszymy...
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz...

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Dużo dobrego.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
12: Za mniej.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 złotych. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.

The Underdog Project w Radiu Złote Przeboje. Oglądałem ostatnio film o Ace of Base, All That She Wants, w którym opisana jest mroczna historia z 1994 roku, kiedy to niemiecka fanka, która miała obsesję na punkcie zespołu, włamała się z nożem do rodzinnego domu wokalistki Jenny i zaatakowała ją. A w obronie córki stanęli rodzice, mama została nawet ranna w rękę. No i to zdarzenie spowodowało traumę. Zespół od tamtej pory musiał poruszać się w towarzystwie uzbrojonych ochroniarzy, czasem nosił nawet, słuchajcie, kamizelki kulodporne. A niektórzy zastanawiają się do tej pory, dlaczego druga z wokalistek Lynn zrezygnowała z, wydawałoby się, atrakcyjnego życia na świeczniku. Nie taki piękny ten show biznes. Choć piosenka o tym, że piękne życie jest. Ace of Base.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Madonna w Radiu Złote Przeboje, a teraz soda oczyszczona pod łóżkiem, bo tu już słuchacze dzwonią i dopytują, o co chodzi z tą sodą oczyszczoną w misce pod łóżkiem. Takie zalecenie jest ponoć na jesień. Czemu to ma służyć? A temu, że jak w pomieszczeniu się pojawia jakiś nieprzyjemny zapach stęchlizny, no to ta soda pomaga go ograniczyć. Lekko też wilgoć wciąga, co przy tych jesienno-zimowych czasach ważne. Ale z tym drugim to bez przesady. No i jak ktoś z sodą spróbuje akcję postawić sobie w misce ją pod łóżkiem, żeby nieprzyjemny zapach zwalczyć, to może warto psa czy kota uprzedzić, że to nie do zabawy i nie do jedzenia? Ba, nawet nie do wąchania. I jakby ktoś z sodą pod łóżkiem spróbował, to dajcie znać, czy to działa. Bo ja jeszcze nie próbowałem.

Lip-sync w Radiu Złote Przeboje. Po 10 u nas konkurs, w którym będzie można wygrać zaproszenie do kina, ale najpierw wiadomości o 10. Patrzę sobie na cenę diesla Wielkiej Brytanii, 2 funty 10 zł, u nas po 7,88. Powiemy, do kiedy tak tanio będzie.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów.

0: Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Reklama.
11: To jest pierwsza sobota października. Spędzacie ją z Radiem Złote Przeboje. Czas na wiadomości o godzinie 10.
12: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
13: Zostaw Polki i Polaków!
12: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
14: Nie da się nie widzieć.
12: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
14: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
12: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
13: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
12: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
15: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
12: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Po południu dziś 17 stopni w Lublinie, Kielcach, 18 w Łodzi, Koszalinie, 19 w Szczecinie, 20 od Zielonej Góry po Częstochowę. Na zachodzie najwięcej słońca. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Czy ja mówiłem, że będę miał w tej godzinie dla was do wzięcia zaproszenia na pewien polski film, który właśnie wszedł do kin? Radio Złote Przeboje. Będzie można Marcina Dorocińskiego na wielkim ekranie zobaczyć, Andrzeja Seweryna, Krystynę Jandę, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysza Szyca, ale także Marka Konrada. No to wszyscy się już domyślili, że będę was wysyłał do kina na lalkę. Dobrze lalkę mieć przy sobie. A jak zaproszenia zdobyć, powiem za chwilę. To Budka Suflera.

12 minut po 10. Tu Radio Złote Przeboje. Najwyższa pora, żeby ktoś poszedł sobie do kina. Mam podwójne zaproszenia na film Lalka do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Ale będzie oczywiście zadanie. Proszę nam tu pięknie wyrecytować kilka wersów Lalki. Jak ktoś książki w domu nie ma, no to w internecie i fragmenty są i w całości. Lalka za darmo, szeroko dostępna jest, sprawdzałem. Także proszę namierzyć i recytacja dowolnego, krótkiego fragmentu. Proszę nagrać na naszą sekretarkę, dzwoniąc pod 22 44 30. Czekam jakieś 40 minut i wybiorę tę najpiękniejszą, najbardziej aktorską, emocjonalną recytację. Trudne zadanie, prawda? Ale jak ktoś się postara, to pewnie łatwiej wygrać, bo podejrzewam, że zgłoszeń aż tak wiele nie będzie jak zwykle. I bilety na Lalkę, voilà!

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama. Dużo
3: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
7: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
6: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
6: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
7: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
8: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Iron Cara. Mam kilka podwójnych zaproszeń na film Lalka. Proszę wyrecytować kilka wersów tej powieści Bolesława Prusa. Jakiś ulubiony cytat można wygłosić, nagrywając te wypowiedzi na 22 4 4 3 0.
1: Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: A no właśnie, pięknie to Bolesław Prus kiedyś napisał. 20 minut czekam jeszcze niecałe na zgłoszenia, a potem będę przyznawał tym najfajniej wyrecytowanym fragmentom Lalki nagrody. Nie wiem, czy dotarła już do was też dobra informacja dotycząca tego, że wielka gwiazda brytyjskiej muzyki Rod Stewart przyjeżdża do Polski. W Krakowie 20 lipca zagra swoje największe przeboje i to będzie jego ostatnia trasa w historii, bo ma już 82 lata. No i wszyscy myśleli, że Roda Stewarta teraz zagram. A tu nie, dzisiaj dzień zaskoczeń i dzień cytatów i dzień Lalki u nas na antenie. To jest Bad Boys Blue.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
11: Stokrotka.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Reklama.
17: Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje, ależ u nas można się obłowić, bo ostatnie 4 minuty czekam na telefony z cytatami, z tekstami, z lalki. A przecież rozdajemy też na bieżąco zaproszenia na Kombi, które przed chwilą zagrało, i ich koncert Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. No właśnie, te koncerty jeszcze przed nami w Łodzi, Katowicach i Gdańsku. Teraz grupa, która ostatni koncert w pełnym składzie to grała w 2012 roku, słuchajcie, na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich. Natomiast panie wystąpiły bez Victoria Beckham na kilku koncertach pod koniec minionej dekady. Ten ostatni występ to się odbył w 2019 roku w czerwcu i oczywiście wtedy fani na stadionie Wembley usłyszeli...
1: Yo!

0: Tears for Fears w Radiu Złote Przeboje. A co tam w wiadomościach o 11?
1: Niedźwiedź wdrapujący się na słup, pociąg, który toczył się po szynach.
0: Nie, to cytaty z lalki. Ten konkurs będziemy rozstrzygać chwilę po 11. A w wiadomościach o 11 o alarmie w rejonie stolicy Litwy.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób.

0: Na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapect Junior. Na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Reklama. Zbliża się godzina 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie wiadomości.
6: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzamiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi podrywano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
7: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega między innymi kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
6: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
8: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
6: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
5: W coraz większej liczbie polskich miast słońce się do nas uśmiecha, te chmury wędrują sobie na wschód i późnym popołudniem znikną. Prawie 20 stopni nad polskim morzem, tyle też w Wielkopolsce, a także na południu kraju. W centrum trochę chłodniej, koło 18.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: I Już za chwilę okaże się u nas, kto pójdzie na Wokulskiego do kina.
10: A nie Wokulski, jest pan Ham. Radio Złote
5: Przeboje. Naprawdę pięknie tu cytaty z lalki podsuwacie. Za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu, a tu Bonnie Tyler.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. A teraz będziemy rozstrzygać nasz konkurs podwójne bilety na lalkę. Kinową wersję już prawie rozdałem.
1: Mój cytat z lalki. Człowiek jest wtedy najszczęśliwszy, kiedy dookoła siebie widzi to, co nosi w sobie samym.
0: Ładne. Teraz o miłości. Agnieszka.
2: Już zrozumiał, że nie należy do siebie, że wszystkie jego myśli, uczucia i pragnienia, wszystkie zamiary i nadzieje przykute są do tej jednej kobiety. Gdyby ona umarła, nie potrzebowałby się zabijać. Jego dusza sama odleciałaby za nią jak ptak, który tylko chwilę odpoczywa na gałęzi.
0: Ładnie ten Prus pisał, prawda? No to wy, drodzy słuchacze, posłuchacie tych cytatów, które typu pięknie recytowaliście w kinie, bo podwójne zaproszenia wędrują do was. Ale konkurs z biletami na lalkę jeszcze powróci.

0: reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Reklama.
7: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Lombardii, droga pani z telewizji. Za chwilę będzie o telewizji, o pewnym muzycznym programie. Ale za chwilę u nas też Enrique Iglesias. Wiecie, jaka jest najczęściej wpisywana fraza w internecie a propos Iglesiasa? Czy ma żonę i dzieci? Podejrzewam, że to panie chyba raczej bardziej wpisują, prawda? No to odpowiem od razu, tak, ma żonę i dzieci, czworo już nawet. Natomiast on nie chciał robić kariery jako syn sławnego Julio Iglesiasa, nagrywał swoje utwory pod wymyślonym nazwiskiem i wmawiał wszystkim, że pochodzi z Gwatemali. I wiecie co? Dostał pierwszy kontrakt płytowy w Ameryce jako ten anonimowy artysta z Gwatemali, czyli jednak zdolny. A to już Rhythm Divine.
1: Escucha el ritmo.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.
2: To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Belinda Carlisle wybrzmiała. A jak ktoś lubi złote przeboje także w telewizji, no to będzie się działo. Nasz człowiek Tomek Florkiewicz już dziś wieczorem w nowym programie Polsatu będzie opowiadał to, czego o wielkich przebojach nie wiedzieliście. Będzie o perypetiach artystów, ale będzie też muzyczna rywalizacja. Nic na razie więcej nie zdradzę. Dodam, że program prowadzą Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski, który wyznał nam, że muzyka lat 80. ma dla niego szczególne znaczenie.
1: Dopiero teraz, po tych 40 latach, doceniamy, jakiej jakości była to muzyka. Brakuje mi tej wrażliwości w ludziach, jaką mieli właśnie Bananarama, Elton John, Culture Club czy wielu innych.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam i zapraszam na jutrzejszy poranek, ale zapraszam także na weekend jak marzenie, który już o 12. Kto będzie gościem?
1: Darlin.
2: Ja tu zawsze przychodzę z przyjemnością.
0: Jak nie zgadliście, to podpowiem. Weronika Rosati.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W każdą sobotę ruszaj na Soboto branie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie Soboto branie w kino. Najbliżej ciebie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej

0: kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski. A częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
2: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu. I tu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
1: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu w 1996 roku Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
0: Tak się zastanawiałam, jak przywitać wspaniałą gościnę Weronikę Rosati. Wiesz, wymyśliłam taki żarcik, żenujący żarcik prowadzącej. Typowo słowiańska uroda.
4: O!
0: To ja! Weronika Rosati, prosto z Los Angeles. Słuchaj, nie wiem, Weroniko kochana, na brak pracy nie narzekasz, ale jednak w tym Hollywoodzie nie masz szansy zagrać słowianki, prawda?
4: No rzadko. To jest tak, mogę cię od razu zacząć od anegdoty.
0: Z dziką przyjemnością, ale za parę chwil. Zostańcie z nami, Weronika Rosati.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Słowo się rzekło, Weroniko Rosati, czas na anegdotę. Jak to się stało, że nie zagrałaś Słowianki?
2: To było z 10 lat temu i potrzebowali Polki, 100% Polki do amerykańskiego filmu. Wszystko się zgadzało, mój wiek, wszystko się zgadzało. I pamiętam, że mój agent wysłał do reżysera obsady moje zdjęcie z moim nazwiskiem i mówi, ona jest Polką. Ten reżyser obsady odpowiedział Rosati. Spójrz na to zdjęcie. I pamiętam, że mój agent powiedział mi, dobra, nagraj ten casting, wymusiłem ten casting, nagraj i mów cały czas po polsku. Więc ja cały casting tam coś miałam, jakiś lamentowałam po polsku, o Boże, coś tam. Aha. Wysłaliśmy to i reżyser castingu powiedział, good try. Po prostu nie, kompletnie nie. I rzeczywiście nigdy nie dostałam roli Polki. Po prostu nigdy. Dostałam parę razy rolę, która miała być Eastern European, czyli wschodnia Europejka, więc tak naprawdę mogła być to równie dobrze Rumunia czy Węgier. Zresztą mam węgierskie i troszeczkę rumuńskie nawet pochodzenie. Może dlatego. Ale nigdy nie była określona jako, wiesz, jako Polka.
1: Czas na Beyoncé. A my oczywiście wrócimy do rozmowy. Sweet Dreams. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Weroniko, Weronika Rosati oczywiście, powiedz, ilu masz agentów, że grasz w Polsce, w Stanach i we Francji?
2: Mam w Polsce agenta i on bardzo rozumie i jak bardzo szanuje to, że ja jestem w różnych miejscach naraz, ale też, że ja nie jestem typem aktorki, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Ja jak słyszę, że coś jest robione, że coś nowego powstaje, to zawsze aktywnie próbuję dostać się na casting po prostu.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nuty.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Podziwiam, Weroniko, Weronika Rosati, twoje podejście, czyli to, że bierzesz sprawy w swoje ręce, proponujesz się na castingach. Ja chyba jestem niewolnicą polskiego mentalu, to znaczy załatwię coś komuś, ale sama sobie niekoniecznie.
2: A ja, to już chyba wszyscy wiedzą, byłam wychowywana i w Stanach jako dziecko, i w Szwajcarii, i w szkole międzynarodowej, więc ja nie mam tej mentalności takiej zakorzenionej.
1: Bardzo fajnie, że to podkreślasz.
2: No, ja
1: właśnie
2: wiem, to znaczy fajnie, ale z drugiej strony ludzie różnie to też odbierają, umówmy się.
1: Wiem.
2: Ja poza tym, że oczywiście jakby pilnuję swoich rzeczy i rozwijam swoje projekty, to ja bardzo lubię też pomagać. I pomogłam kilku aktorom. Jakieś tam castingi w takich dużych hollywoodzkich filmach, jak mnie pytano o rekomendacje, czy pomagałam ludziom z agentami. I w ogóle ja mam tak, że jak ktoś jest... kogoś lubię, ktoś jest moim przyjacielem, to ja naprawdę będę walczyć i będę szukać sposobu, żeby tej osobie pomóc. Ja mam w ogóle filozofię, że jak się pomaga, to ludzie będą ci pomagać.
1: To jest bardzo bliska mi filozofia, moja droga. I w nagrodę zagram ci coś wspaniałego. Queen, I Want to Break Free. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weronika Rosati, opowiedz o serialu, w którym zagrałaś, agenci NCIS.
2: A wiesz, że w tym NCIS grałam całą rolę po hebrajsku.
3: Co ty mówisz?
2: Tak, ale żeby było jeszcze śmieszniej, to mogę ci opowiedzieć anegdotę, jak to się w ogóle stało.
3: Że po hebrajsku?
2: Tak.
1: Z przyjemnością posłucham anegdotki. Za chwil parę. Bądźcie z nami.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
9: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
13: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Była obiecana przez Weronikę Rosati anegdota. Przypominam, chodziło o agentów NCIS, amerykański serial.
2: No więc byłam w Polsce na parę dni i dostałam casting ze Stanów i następnego dnia miałam lecieć do Los Angeles, miałam jeden dzień, żeby go nagrać i okazało się, że tam chcą, żeby całą rolę zagrać po hebrajsku. W związku z czym mój agent, Jurek Gudejko, zadzwonił do jakiegoś swojego znajomego, który mówi po hebrajsku i on nam to przetłumaczył. Więc ja przykleiłam Jurkowi Gudejce na czole, przykleiłam mu kartkę i fonetycznie
3: bo to jest trochę jednak twarde,
2: tak, blisko. No i zagrałam, wysłałam casting i wiesz, i zapomniałam o tym, że sobie nie na w ogóle abstrakcję, żebym dostała tą rolę. I zadzwonili i powiedzieli, że dostaję tą rolę. I najlepsze jest to, że powiedzieli wszystko super, tylko dlaczego, bo nam zwrócił na to uwagę coach od hebrajskiego, dlaczego ona mówiła w rodzaju męskim? No bo gość, który nam to tłumaczył, mówił to w rodzaju męskim, więc ja grałam w rodzaju męskim, rozumiesz? Potem oni się już zorientowali, że chyba jednak ten hebrajski to tak trochę ściema. I dali mi coacha i dosłownie jedną lekcję zrobiliśmy. Nauczyłam się to fonetycznie na pamięć.
1: Spryciula z ciebie, moja droga. I bardzo dobrze. Czas na Lady Punk. Ja to akurat znam na pamięć. Mała Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a po wiadomościach oczywiście dalszy ciąg spotkania z aktorką Weroniką Rosati i będziemy sobie rozmawiały o tym, jak to się gra w Stanach Zjednoczonych u boku wielkich hollywoodzkich gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: The Simon & Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
6: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagają.

0: wspomagającą układ nerwowy. Restoną. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
3: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Na szczegółach Marcin Starzec.
5: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię znad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny. Także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
4: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
6: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
7: No pewnie, że jest lepiej.
4: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
8: Dzień. Dwa.
4: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
4: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Witamy ponownie, Marzena Rogalska i Weronika Rosati. Przed nami jeszcze 2 godziny programu. Weroniko, kroi się tu coś u nas w Polsce? Jakieś role?
10: Tak, mam parę projektów, które są potwierdzone, tylko tak naprawdę czekamy na daty. Trochę niektóre się opóźniają.
9: Seriale, filmy, teatry, mów.
10: Serial.
9: Możesz się już troszkę pochwalić.
10: Jeden serial, jeden film i super. Jeden projekt Top Secret. Aha. Nowy, ale aktorski.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko, jak to jest, kiedy grasz z takimi sławami jak Dustin Hoffman, jak Christopher Walken, czy inne wielkie gwiazdy, z którymi zagrałaś albo w filmach, albo w serialu? Czy masz coś takiego, halo, pani Rosati, pani na to zapracowała, czy masz takie cały czas, wow, moje marzenie się spełnia. To jest ta hollywoodzka bajka, o której kiedyś marzyłam.
2: Na pewno jedno i drugie, dlatego że ja jestem dość surowa wobec siebie i mam duże wymagania, więc to nie jest tak, że się sobą zachwycam.
1: Proponowałabym czułości trochę
2: ale
1: więcej.
2: Ale nie, ale właśnie nauczyłam się tego, żeby doceniać
1: siebie
2: i właśnie każdy jakiś taki mały krok w kierunku czegoś, co mi się udało zrealizować, a nad czym ciężko pracowałam. Ale myślę, że mniej może na mnie robią wrażenie nawet, że załóżmy gram, oczywiście Dustin Hoffman, super, ale bardziej, że na przykład gram dużą rolę, która się ciągnie przez ileś odcinków, zatrudnia mnie Michael Mann i do tego jest Dustin Hoffman, więc mam bardziej tak, że jako całość
1: to jest duży super projekt.
2: I na przykład akurat serial z Dustinem Hoffmanem jest jednym z tych projektów, które dla mnie są najważniejsze, bo to była moja pierwsza rola w Stanach, więc fajne, to było wyzwanie.
1: Aktorstwo to jednak bardzo kolorowy zawód. Moja droga, T-Rex, Children of the Revolution, a my wracamy za chwilę.

Kochani moi, przypominam o aplikacji Radia Złote Przeboje, która jest wspaniałym wynalazkiem pozwalającym wam być ze mną i moim gościem, dzisiaj to Weronika Rosati, w każdym miejscu, w którym się znajdujecie.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, przy okazji naszego spotkania chciałabym wspomnieć twoją fenomenalną rolę w filmie Obława. Krzysztofowicza. No,
2: tak.
1: Gdzie, jak cię zobaczyłam, zresztą za ten film chyba dostałaś
2: nominację. To jest bardzo ważne, najważniejszy film dla mnie, tak mi się wydaje. Obława i Pitbull. Pitbull był niby 100 lat temu, ale Obława, tak. Dostałam różne nagrody, byłam nominowana do polskiej,
1: tak, do polskiej nagrody filmowej, tak jest. I to jest taka rola, która pokazuje twoją wszechstronność, jak bardzo...
2: Bo dostałam szansę, żeby mieć taką rolę, tak naprawdę.
1: No właśnie,
2: skoro... I to jest jakby wielkie brawa dla reżysera, który po prostu... jakby poszedł w ogóle wbrew wszelkim warunkom, sugestiom i po swojemu. I czekam na, nie ukrywam, że czekam na taką propozycję. Znaczy, fakt jest, że Obława wszystkich zszokowała, bo byłam bez makijażu i to jest tak najśmieszniejsze w tym wszystkim, bo jak przyszłam na próby i pamiętam, że oni tak zastanawiali się, jaką charakteryzację, nie? Wiedzieliśmy, że będziemy kręcić w bardzo trudnych warunkach, w zimie. Tam, gdzie my kręciliśmy te lasy, trzeba było... Właściwie nawet nie było dojazdu, trzeba było iść w ciężkim śniegu, w tych ciężkich kostiumach. Mieliśmy kostiumy prawdziwe z tej epoki i wiadomo było, że będzie bardzo, bardzo ciężko, więc jak oni powiedzieli, a może by tak nieśmiale do mnie, tak bez makijażu, ja mówię, tak! Mam godzinę więcej rano spania każdego dnia przed trasą. Genialny pomysł! Po prostu ja się tak ucieszyłam. Ale ja nie miałam w ogóle pojęcia, że to może w ogóle, wiesz, spowodować, że media będą pisać bez makijażu. Myślę sobie,
1: so what?
2: Serio.
1: So what?
2: Ale jak, tak. So what?

0: Weronika Rosati. Powiedz proszę,
1: czy szykuje się coś nowego w Los Angeles? Pamiętam, jak parę lat, no dwa, trzy lata temu spotkałyśmy się w moim show, to mówiłaś o tym, jak namiętnie i też z małą Elą, która dziś ma 8 lat, tak, nagrywasz self-tape i Ela wchodzi ci na ręce, tak, chce być ważna.
2: Tak. Czy... Ja muszę nagrać dwa self-tape. Jeden, w którym ona jest i ja udaję, że nagrywamy self-tape i ona jest częścią, a drugi, kiedy jej się znudzi i mogę już nagrywać prawdziwy self-tape. To się nie zmieniło. Ale jakie pytanie masz?
0: To pytanie zadam ci za chwilę. Wracamy za moment. Radio Złote
3: Przeboje. Autopromocja. Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
5: Autopromocja. Reklama.
6: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
7: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11,99.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
11: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
11: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko Rosati, moja miła, co ostatnio nagrałaś w USA?
2: W Los Angeles skończyłam, co jest bardzo rzadkie, bo w Los Angeles nie kręci się już niczego, bo jest za drogo. Nakręciłam film, mega śmieszną komedię. Jestem naprawdę podekscytowana tym projektem, mimo że jest to niskobudżetowy film. To jest jeden z najśmieszniejszych scenariuszy, które czytałam. Są cztery główne role, zagrałam jedną z głównych ról u boku Erika Robertsa. I to było fajne przy takiej produkcji, przez to, że mimo że była niskobudżetowa, ale tak naprawdę scenarzysta, który jest też reżyserem i producentem tego projektu, ale to fajnie. Mieliśmy dużo możliwości w ogóle improwizacji. Mieliśmy tą wolność artystyczną, żeby móc coś potem przekręcić albo
1: Pani
2: właśnie...
1: Pani Rosati w komedii, to mi się podoba, bardzo mi
2: ja
1: się podoba.
2: Ja bardzo lubię komedię. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio i poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
1: Nie, nie jesteś bitch. Ja cię tak nie odbieram.
2: Znaczy taki mam wizerunek trochę, nie? Nie no, wiesz, jak ktoś na to zasłuży, to będę bitch, no.
1: Jak ty zrobisz awanturę, to się nie pozbierają.
2: Nie, ja awantur nie robię.
1: Ty awantur nie robisz, nie. No to dobra, to ty love, nie.

0: za moment wybije godzina 14 i oczywiście zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z aktorką Weroniką Rossati i dowiemy się, czy jej córka Elizabeth planuje pójść w ślady mamy. Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Mogliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana.

0: Powiemy, do czego może się przydać. Marcin Krzemiński. Noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód. Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
0: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać. Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
2: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
0: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament. W tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
3: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
0: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
4: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
0: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
0: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie, na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
6: Jeszcze ostatnia godzina przed nami z Weroniką Rosati. Odnajduje się naprawdę w super formie. Takiej fajnej, dojrzałej kobiety mówiącej swoim głosem. Chociaż właściwie nie sprawdziłam, ile ty masz lat. Ile ty masz lat?
7: 42.
6: Dobra, tak bym cię przed 40.
7: Ale mi się cały czas wydaje, ja muszę się pilnować, bo jak zacznę mówić, że 40, to będą pisali, że ściemniam, a ja już się naprawdę zatrzymałam na tej 40.
6: No właśnie, widzisz.
7: I mam takie wrażenie, że mam 40.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Weroniko Rosati, porozmawiajmy o tej dojrzałości. Czy dobrze się czujesz w tej nowej dekadzie 40+.
2: Ja bardziej schizowałam, kiedy miałam 29 i myślałam, że zaraz będę miała 30, niż teraz jak mam 40. Może dlatego, że mam to dziecko i dlatego też jakby wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest olewam. Są mniej ważne. Bo więc jakby nie mam tego, nie mam tej schizy, że o Boże, będę miała zaraz 43 i nie przejmuję się tym.
3: Gdzieś tam ci się tak fajnie priorytety
2: ustawiały, a poza tym już wszyscy będziemy się starzeć. Mimo że dzisiaj czytałam jakiś artykuł, że niby w ciągu 10 lat już tak będzie zaawansowana medycyna, technologia, jakkolwiek by to nazwać, z komórkami macierzystymi, że będziemy mogli wszyscy się cofnąć i zatrzymać maksimum 35. Więc czekamy, bring it on, dajcie te komórki. I tyle, no. Co mam schizować?

0: Weroniko Rosati, po twoich słowach o tych komórkach macierzystych, które sprawią, że cofniemy się do 35 roku życia, nie będziesz mogła dostać takich wspaniałych ról dojrzałych kobiet, jak na przykład rola Meryl Streep w Mamma Mia.
1: Ale ja nie umiem śpiewać.
0: No dobra, ale chodzi mi o to roli dojrzałej kobiety.
1: Ale wiesz, no w którymś momencie, jak jeżeli by ta technologia weszła w życie, to myślę, że wszyscy już będą tak wyglądać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Weronika Rosati, chciałabym jeszcze słówko o tej dojrzałości. Co się zmieniło w tobie? Z czym wyluzowałaś? Co odpuściłaś? Z czym ci lepiej teraz w tym czasie?
2: Może ja też nie jestem typem osoby, ani przez to, że właśnie powołuję się na te włoskie korzenie i na mój też znak zodiaku, koziorożec. My nie mamy takiego luzu. Ja nie jestem osobą, która może jest wyluzowana, bo moja córka jest mega wyluzowana i ona wszystko z takim... Ona właśnie jest wyluzowana i ona mnie tego uczy, więc...
1: Jesteś poukładana, zorganizowana.
2: Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, you're being Italian right now.
3: Naprawdę, tak mówi.
2: Tak.
1: Co to no, jest za wspaniały tak. charakter?
2: A w ogóle jak ja z moim tatą jeszcze rozmawiamy, bo my rozmawiamy, jakby to powiedzieć, no tak emocjonalnie. I my, a nie to, że podnosimy głos, czy tylko no, tak jak teraz z tą rozmawiam, macham rękami cały czas i wiesz, mówię jakby, no intonuję, bo coś wzbudza moje emocje. To moja córka też podchodzi do babci i mówi tak do niej, they're just Italian.
1: Ale masz wspaniałą nauczycielkę, Elizabeth. Czas na Michaela Jacksona, Thriller.

0: Nurtuje mnie Weroniko, Weronika Rosati. Taka myśl, czy twoja Elisabeth, córka, chce być aktorką?
1: Na razie na szczęście nie chce być aktorką. Mimo, że zagrała w różnych moich projektach i nawet zagrała z jednym oscarowcem.
0: Z jakim jednym oscarowcem, przepraszam?
1: No zgadnij, Masz trzy strzały.
0: Powiedz, z kim?
1: No, z Pacino.
0: No i co, i podobało jej się?
1: Tak, jej się to podoba, tylko ona też widzi, ile mnie to kosztuje. Ona też widzi to, że jednak ja się stresuję tym, że się plan przestawia, że muszę czasami wstać już 5 rano, nie wiadomo czemu, wracam późno w nocy, jestem zmęczona, muszę się uczyć tekstu. Jednak ona jak widzi to na żywo, to gdzieś tam chyba ją to jednak zniechęca. Na szczęście. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: The Simon and Garfunkel Story w Bydgoszczy. Występ znakomitych aktorów i muzyków z londyńskiego West Endu. 24 października. Bydgoszcz. Hala Arena. The Simon and Garfunkel Story. Największe przeboje. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Planujesz wesele, spotkanie rodzinne lub firmowe? Szukasz bezpiecznego lokalu? Hotel Klub Restauracja Kuźnia zaprasza. 5 sal, niezależne wejścia, ogródek, duża przestrzeń dla Ciebie. Zapytaj o wolny termin. Więcej na hotelkuźnia.pl.
5: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Weroniko, Weronika Rosati oczywiście. Powiedz proszę, czy dbasz o to, aby twoja córka, która urodziła się w Stanach, która jednak więcej czasu spędza w Stanach, mówiła, znała język polski?
2: To znaczy ona chodzi do polskiej szkoły. Ja co sobotę wożę ją do tej polskiej szkoły kosztem naszego weekendu, ale zależy mi na tym bardzo. Fakt jest, że rozumie dużo, natomiast z mówieniem nie jest tak łatwo. Jednak urodziła się w Stanach, żyje od zawsze w Stanach. Nawet jak była w Polsce, to tak się składa, że z kimkolwiek nie zadajemy się, czy na planie, czy nawet dzisiaj miała tak zwany playdate, wszyscy mówią po angielsku. Więc ta babcia, jedynie babcia, twardo do niej mówi, to jest tak, że Ela, jak Ela nie chce rozumieć, to mówi, ja nie rozumiem babcia. Ale a babcia na to rozumie, rozumie.
3: Cudowne, rozumie, rozumie.
2: I wtedy Ela do mnie po angielsku przychodzi, babcia mówi, że ja rozumiem, a ja wcale nie rozumiem. A ja mówię, Ela, ale rozumiesz czy nie rozumiesz? Niech mówi do mnie po angielsku.
3: Więc, ja nie rozumiem.
2: Ale babcia tak, babcia twardo z nią mówi, bo mój tata skapitulował szybko, ale on ma słabość do niej, więc...
1: No tak, kto by nie miał słabości do wnuczki, proszę cię. Czas na Manam, to tylko tango.

0: Korosati. Chciałam powiedzieć, że życzę ci, aby ta miłość do zawodu, twa miłość była odwzajemniona. I słuchaj, no i po prostu już umówmy się, że CDM ciąg dalszy nastąpi, jak znowu wpadniesz tutaj.
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że ci tak wspaniale idzie, Weronika Rosati. No i co?
1: Bardzo dziękuję. TBC, czyli to be continued. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny Paliw Niżej.
14: Ponad złotówka różnica jest.
15: Tak, jest dużo, tak?
14: Dużo jest dużo.
16: Chyba widzę różnicę.
17: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej.
13: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków.

0: związków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
0: Wlicza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawa organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
3: Sobotnie popołudnie skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Najwięcej jest go teraz w centrum i na południu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie, tam zaledwie 17 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tutaj nawet do 23.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Prawie 4 minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć najprzyjemniejszą część weekendu, czyli drugą połowę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie zaczynać będziemy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. Szczegóły już za kilka minut, a na dobry początek zespół, który słuchajcie, do dziś koncertuje i to na całym świecie, a powstali na początku lat 80. Przed Wami już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: nowojorska formacja, która tak naprawdę założona została na Manhattanie na początku lat 90., a tym numerem w 92 roku podbili amerykańską listę przebojów. Ten numer, słuchajcie, przez 12 tygodni nie schodził z miejsca pierwszego, a rok później w 93 ten numer podbił od razu cały rynek europejski i także cały świat. Charles and Eddie w radiu Złote Przeboje za nami, to już prawie 12 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która tak przygotowuje się do koncertu.
1: Przed samym koncertem się wyciszam, nabieram jakiejś takiej siły w sobie i staram się zebrać właśnie tą właściwą energię.
0: No i chyba wszystko już jasne. Chodzi oczywiście o Beatę Kozidrak i zespół Bajm. Nie.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
7: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
13: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: Reklama.

prostu magia dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To artysta, który zanim w pełni poświęcił się muzyce, jego wielką pasją był sport. Artysta ma 193 cm wzrostu. No i w czasach szkolnych, a także studenckich odnosił spore sukcesy w koszykówce. To był Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. A my gramy dla Was przez całą dobę takie cudowne kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Na zegarach za 28 minut będzie 16, a jeszcze przed 16 zaczynamy Waszą ulubioną weekendową zabawę, czyli kawałek po kawałku. W tej zabawie biorę jeden złoty przebój, tnę go na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4, a ta ostatnia 6. No, Wy musicie z tych 3 elementów złożyć jeden złoty przebój. Nagrody cudne, o nich już za moment opowiem. No, a teraz piosenka, która nie tylko porwie Was do tańca, ale sprawi, że nasze bioderka będą same falować w takt tego przeboju. To Las Ketchup i Acer Hebra.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Reklama.

0: Ach, pędzi ten numer niczym francuskie TGV, Jemai Jackson, Pia Zadora w to sobotnie popołudnie w radiu. Złote przeboje na zegarach. Za 10 minut będzie czwarta.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą zabawę sobotnią, czyli kawałek po kawałku. Ja biorę jeden złoty przebój na tak zwany stół chirurgiczny i tnę go na trzy różne czasy. Pierwszy kawałek będzie miał 2 sekundy, drugi 4, a ten ostatni będzie miał aż 6 sekund. To teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo pojawi się ten 2-sekundowy kawałek do wygrania. Dziś między innymi butelka termiczna i fioletowy kubek, a kolejne dwie części pojawią się pomiędzy 16 a 17. Na wielki finał naszej zabawy po godzinie 17. Dopiero po tym ostatnim, trzecim, 6-sekundowym fragmencie możecie dzwonić do nas pod 22, 4, 4 i 3, 0. No to panie i panowie, słuchamy tego 2-sekundowego numeru. Jeśli wiecie, kto śpiewa ten numer, no to jeszcze nie dzwońcie, spokojnie, możecie przemyśleć sobie w głowach, poukładać, co to za rytmy, co to za takty, a kolejne dwa fragmenty już pomiędzy 16 a 17.
1: Kawałek po kawałku.

0: To zespół, który powstał tuż po rozpadzie Republiki Obywatel GC. Grzegorz Ciechowski, Nie pytaj o Polskę w radiu Złote Przeboje. Do takich genialnych, złotych polskich numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach. Nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii. Za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra. Murem za selekcjonerem. Marcin Krzamiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a 3 niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały 2 osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i 3 pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia

0: którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
1: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
0: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
2: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
0: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Sporo pogodnego nieba mamy teraz w Polsce centralnej i południowej, gdzie indziej chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Katowicach do 23. 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Niebawem przed wami dwa fragmenty kolejnego złotego przeboju w naszej zabawie. Kawałek po kawałku, szczegóły już za moment, a na dobry początek piosenka, którą poprosił o sam Sylwester Stallone, żeby ten zespół mu ją nagrał. No i co? I okazało się, że nagrał w błyskawicznym tempie, a później ten numer pojawił się w trzeciej części Rockiego. Przed wami Eye of the Tiger.

0: To piosenka dla szczęśliwych ludzi, czyli krótko mówiąc dla wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. To Jazua na zegarach 11 minut po 16.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, w każde sobotnie popołudnie biorę jeden złoty przebój na tapetę, kroję go na trzy różne części, jeśli chodzi o jakość i o długość słuchania, bo pierwszy ma 2 sekundy, drugi ma 4, a ten ostatni ma 6 sekund. Dwusekundowe już za nami, w tej godzinie pojawią się 2 kawałki, jeden 4, drugi 6-sekundowy, a do wygrania dziś w zabawie butelka termiczna i fioletowy kubek, ale dopiero po tej trzeciej części, przed 17:00, będziecie mogli i chwycić za telefon, zadzwonić po 224430, no i powiedzieć mi, co to za piosenka, jaki jest jej tytuł i kto śpiewa. Zatem teraz pełne skupienie, panie i panowie, bo słuchamy części drugiej. No mam nadzieję, że coś wam gdzieś tam już świta, co to może być za piosenka i jaki jest jej tytuł. Ostatni fragment jeszcze przed godziną 17:00.
1: Kawałek po kawałku.

0: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
17: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
16: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
17: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
18: Mam ochotę na safari.
19: Na safari to trochę daleko.
18: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
19: A ile można upolować?
18: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
19: No to w drogę.
1: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Stevie Wonder i Paul McCartney w to sobotnie weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 17, a już w poniedziałek, panie i panowie, od samego rana macie szansę na to, żeby do kieszeni wpadło wam 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych, a do naszej zabawy możecie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Wystarczy tam tylko odpowiedzieć na jedno jakże proste pytanie. Co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego? No a potem to będziecie mogli już tylko sobie przeliczyć kasę 1000 złotych do zgarnięcia. Szczegóły naszej zabawy już teraz na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl. No a teraz pora na holenderską formację numero uno. Podobno dwaj bracia ją założyli, zakochani w słonecznej Italii, no i tak nazwali również i siebie, czyli numero uno, a to ich gigantyczny kawałek z 84 roku. Tora, tora, tora.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: Już jutro po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
16: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
18: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
20: Spin

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Kendall Fall. Za 9 minut będzie 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: No i panie i panowie, mamy przed nami ostatni fragment Złotego Przeboju, który jak co sobotnie popołudnie tnę na 3 części. Pierwsza ma 2 sekundy, druga 4. No i ta ostatnia, która już za moment się pojawi, będzie miała 6 sekund. I po tym fragmencie proszę chwytać za telefony i dzwonić 22 4 4 i 3 0. No i powiedzieć mi, kto śpiewa ten numer, jaki jest tytuł tego przeboju. Do wygrania butelka termiczna i fioletowy kubek. To teraz cała Polska nadstawia ucho i słucha ostatniego, trzeciego fragmentu. Ach, teraz to już chyba wszystko jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która się dodzwoni, odpowie na prawidłowo zagadkę, kto śpiewa, jaki jest tytuł, no to zgarnia te dwie nagrody. Butelka termiczna i fioletowy

0: Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
12: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Seria wypadków w Tatrach, nie żyje jedna osoba. Potem kierowca o cenach paliw, wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzamiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem Toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który pośliznął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
14: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
13: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
15: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
16: No pewnie, że jest lepiej.
13: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie. Pokonała Chinkę Shi Niu Gao 6-2-6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Jutro pogoda bardzo...

bardzo, bardzo podobna, więc sporo słońca w całym kraju. Na północy 19 stopni, w centrum 21, na południu 23 stopnie. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje i dzisiaj będziemy zadawać sobie filozoficzne pytanie. Czy Stinga wolimy w solowej odsłonie, czy też razem z zespołem The Police? Zresztą możecie o tym pisać, jakie są wasze przemyślenia pod postem na radiowym Facebooku, bądź też Instagramie. A my już za chwilę ruszamy z programem Czas Gwiazd.

0: Myślę, że tę gitarę łatwo rozpoznacie. Dokładnie tak, Wiadomość w butelce, czyli jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych kawałków The Police, który uwielbia też JJ, wokalista zespołu Big Cyc.
1: Pamiętam piosenkę Message in the Bottle. Już słyszałem o Polisach, że to jest zakręcone trio, które wprowadza dużo elementów reggae. Ja w 1985 roku występowałem w zespole Rokosz, który grał reggae, wygraliśmy Jarocin, zresztą mi wszystkie reggowe klimaty bardzo zawsze mnie kręciły i bardzo czekałem, gdzieś tam polowałem, żeby ich usłyszeć i rzeczywiście to było fenomenalne, to było naprawdę coś świeżego, nowego. Cała ta płyta Regatta de Blanc, zresztą potem dotarłem do wcześniejszej, Outlandos d'Amour i też bardzo dobra. I to był taki pierwszy kontakt ze Stingiem, potem słuchałem jego solowych płyt, już mi się troszeczkę może mniej podobały, bo ja jestem takiego zdania, który mi powiedział kiedyś dobry kucharz, że najsmaczniejsze dania są najprostsze dania. I Police to była taka właśnie prosta muzyka, prosta, ale jakże bogatą treścią nabrzmiała, że tak powiem, jak mówiła moja polonistka.
0: To prawda. Na Regatta de Blanc zespół połączył reggae z punkową energią, rockiem oraz popem. Sam Sting mówił później, że właśnie przy tym albumie zespół zaczął odnajdywać swój własny muzyczny język. Message in the Bottle opowiada historię człowieka samotnego na bezludnej wyspie, który wrzuca do morza wiadomość w butelce. I nagle po roku odkrywa, że na brzegu leżą setki podobnych butelek. Czyli okazuje się, że jego samotność wcale nie jest taka wyjątkowa. Na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy czują się dokładnie tak samo. A do Stinga i The Police za chwilę wrócimy.

0: Sting z The Police, czy też Sting solo. Nie wiem jak wy, ale ja kupuję każde wcielenie Stinga, czegokolwiek dotknie i tak zamienia w złoto, a ty i tak będziesz to nucił. Aktor, muzyk, prezenter Robert Janowski.
1: Sting. No po prostu genialny wokalista, sam podśpiewywałem wtedy. Jeszcze byłem sporo młodszy, no i to nie ukrywam, że to był mój wzór taki, żebym tak raz zaśpiewał tak jak on, to już mógłbym umrzeć, tak sobie myślałem wtedy.
0: A wokalistka Anna Rusowicz dodaje.
2: Sting, pamiętam doskonale jeszcze jak było MTV, jak byłam małą dziewczynką, to Polisi lecieli non-stop. Wiesz, charakterystyczne brzmienie, później Sting już solo, mało miał pazura, ale wiesz, to co mi się w nim na przykład podoba, to, że on jest po prostu takim totalnym gentlemanem muzycznym. Po prostu Englishman in New York, to jest taki po prostu muzyka z taką wielką klasą, taka po prostu muzyka gentlemanów.
0: To właśnie na tym kawałku pada jedna z najbardziej kultowych linijek Stinga. Be yourself, no matter what they say. Bądź sobą bez względu na to, co mówią inni. Wyrwane z kontekstu brzmi jak sentencja Paulo Coelho, ale w samym numerze po prostu działa. Słuchamy Englishman in New York.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Radio Złote Przeboje. Zaglądamy teraz do Paryża, gdzie w drugiej połowie lat 70. nieopodal dzielnicy Pigalle, słynącej z nocnych klubów i nie tylko, pomieszkiwali muzycy The Police. Aktor, muzyk i prezenter Robert Janowski.
1: Pierwsze nuty pamiętam, kiedy go... Roxanne, red light. A szczególnie te red light, wiesz, mnie interesowały jak każdego dojrzewającego mężczyznę. I miałem nosa, bo się potem okazało, że te czerwone światełka, no to dotyczą takich specyficznych kobiet, które... No i nie będę rozwijał tematu. W każdym razie Sting miał do czynienia z jedną taką i się zakochał. Mówię, Boże, i taką piosenkę napisał.
0: Co ciekawe, piosenka praktycznie przepadła. Pierwsze wydanie nie zrobiło większego wrażenia na publiczności. Stacje radiowe też nie chciały regularnie emitować kawałka, między innymi ze względu na temat prostytucji. Jednak zespół The Police się nie poddał. Kiedy ich debiutancki album Outlandos Tamur zaczął zdobywać popularność, Roxanne została ponownie wydana i doceniona. Aktor Jacek Kawalec.
2: No, Roxanne, Police. Pamiętam, że słuchałem je chyba w 78 roku, jadąc do NRD z dezelowanym maluchem. To też był wakacyjny czas. Ale tu jest tyle wspaniałych rzeczy, że ja bym po prostu ciurkiem całą tej listy słuchał. Naprawdę, to są fajne rzeczy.
0: A z kolei Maciej Sztur dodaje.
3: Dwa porównania towarzyszyły mi od wczesnego dzieciństwa i towarzyszą do dziś, jeśli chodzi o porównania podobieństw fizycznych i różnych innych. Pierwsze, nie odkryję tu Ameryki, że były to porównania do mojego ojca, co oczywiste. Większość dzieci jest porównywalna gdzieś do swoich rodziców, więc to jest naturalne. Natomiast drugim porównaniem, które mi towarzyszy od później podstawówki, i to porównanie mi bardzo schlebiało i schlebia do dziś, i do dziś te porównania gdzieś pojawiają się w komentarzach pod różnymi moimi zdjęciami, to rzekome podobieństwo do Matthew Gordona Summera, czyli Stinga.
4: Coś jest.
3: Pierwszą
4: tak patrzę.
3: Kasetą, jeszcze wtedy był kiedyś taki nośnik, pierwszą kasetą z zachodnią muzyką, jaką mi tato przywiózł z zagranicy, to było Nothing Like the Sun Stinga. I od tego czasu gdzieś on się przewija w moim życiu tak miło i sentymentalnie, że lubię bardzo jego głos i jego twórczość, i zarówno policyjną twórczość, jak i solową. Posłuchajmy piosenkę o Roxanie, bardzo, bardzo jakiejś miłej pani.
4: Roxanne.
3: Chociaż jej historia może nie jest różowa, a może właśnie różowa jest jej.
4: Trochę filmowa nawet.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy pamiętacie, jaka piosenka Stinga została wykorzystana w filmie Leon Zawodowiec? No to już za chwilę do tego na pewno wrócimy i też będzie mnóstwo muzyki związanej ze Stingiem i zespołem The Police, bo oni właśnie są bohaterami programu Czas Gwiazd.

0: Gordon Sumner występował kiedyś w czarno-żółtym swetrze w paski. Jeden z muzyków zespołu Phoenix Jazzmen stwierdził, że wygląda jak trzmiel i zaczął wołać na niego Sting. No i przydomek został z nim już na zawsze. Anna Wyszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne! You don't have.
0: Wróćmy jednak do filmu, a dokładnie do ścieżki dźwiękowej Leon Zawodowiec, Shape of My Heart. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. Ten numer pojawia się w finałowej scenie, gdy Matylda, Natalie Portman, sadzi roślinkę Leona, Jacques Reno, w ziemi na trawniku obok swojej nowej szkoły z internatem. Wypowiada wtedy słowa: myślę, że tu będzie nam dobrze, Leonie. To słuchamy piosenki Shape of My Heart.

Pink był wtedy w bardzo trudnym momencie. Rozstawał się z pierwszą żoną Frances Tomley, z którą miał dwójkę dzieci, a jednocześnie był już związany z aktorką Trudy Styler. Cała sytuacja była bardzo napięta i właśnie z tego emocjonalnego chaosu powstała ta piosenka. W studiu też nie było łatwo z racji nerwowej atmosfery w zespole The Police. Sting, Andy Summers i Stewart Copeland mieli kompletnie różne osobowości. Szczególnie trudna była relacja Stinga z Copelandem. Podczas pracy nad Synchronicity to napięcie między nimi było tak duże, że nagrania momentami przypominały bardziej walkę niż spokojną sesję.

Dzisiaj wiele osób odbiera tę piosenkę jako romantyczną baladę. Tymczasem tekst Stinga jest znacznie bardziej niepokojący. To jest opowieść o obsesji, kontroli i śledzeniu drugiej osoby. Słuchamy.

0: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

0: Sting, który wczoraj skończyłby 75 lat, miał też wielki wpływ również na muzyków z naszego podwórka. Robert Gawliński, Wilki.
1: Jak myślę Sting, to od razu przypomina mi się taki fajny czas w moim życiu, kiedy właśnie mieszkałem u Zbyszka Hołdysa i on był oczywiście zafascynowany Police. Ja również bardzo lubiłem Police, chociaż ja byłem, wiesz, trochę z innego świata, bo ja byłem bardziej nowofalowcem, czyli mnie tam interesowały trochę inne rzeczy, ale to Police rzeczywiście, Zbyszek mnie trochę przykatował tym Police i ja też pokochałem. Ta ostatnia w ich repertuarze, genialna, gdzie tam Every Break You Take, tam inne takie, Herbatka na Saharze, te wszystkie cudowne piosenki, to już sam sobie kupiłem tę płytę, już sam ją katowałem, już nie musiał tego robić Zbychu. Później był taki moment, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy, znowu jakaś przerwa była, ale później znowu mieszkaliśmy u Zbyszka. I to był taki moment, kiedy Sting wydał solową pierwszą płytę. I żeśmy słuchali tej solowej pierwszej płyty z takim zdumieniem w ogóle, że matko, jakie to inne, to w ogóle nie przypomina Police, to że Sting śpiewa jakoś inaczej, że on nie przypomina siebie z Police, tylko to jest jakieś inne. No ale wiadomo, było później się okazało, dopiero, że to pierwsze Koty za płoty, dopiero kiedy wydał tą płytę, gdzie tam Englishman in New York i tak dalej, taki krok milowy zrobił, gdzie właściwie w tej chwili powiedzieć o Stingu źle, no to jest tak jakby powiedzieć, bo ja wiem o Jezusie źle, no nie wypada po prostu, no.
0: A o co Stinga chciałby zapytać JJ z zespołu Big Cyc?
2: Jak mu się udaje grać takie nieregularne podziały i śpiewać, bo to jest naprawdę coś bardzo, bardzo trudnego. I to akurat mnie jako basistę interesuje, bo dla mnie to jest po prostu sprawa niewyobrażalna, jak on to potrafi zapamiętać chociażby. Ja wierzę w te teksty, które śpiewa, jakoś tak, no nie czuję, żeby to było jakieś bardzo wymyślane, tylko takie są płynące z serca, co jest dla mnie genialne.
0: Zatem niech płynie muzyka Stinga w Radiu Złote Przeboje, a na koniec All This Time. I proszę się nie wstydzić, śpiewać ten refren głośno i ze znajomymi. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję, do usłyszenia.

0: wygrywać.
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
0: No to w drogę.
2: Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
10: Gustaw Nowak, mam dziś dla Was sporo ciekawego, a więc warto zrobić nieco głośniej. Pozwiedzamy trochę Bydgoszcz wraz ze znanym i lubianym przewodnikiem. Spojrzymy też na nasze miasto oczami rodzica. Zapytamy, gdzie pójść ze szkrabem. Ponadto odwiedzimy dworzec Bydgoszcz Główna, gdzie porozmawiamy z kolejarzem. Zajrzymy też do niepozornego Muzeum Kanału Bydgoskiego. Będzie interesująco, będzie zaskakująco, będzie co tu dużo mówić, fajnie, ale tradycyjnie rozpoczniemy od crème de la crème, czyli spotkania z Beatą Korzeniowską.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. O miesiąc została odroczona rozprawa w procesie bydgoszczanina Wiktora Ziet, oskarżonego o szpiegostwo. Do sądu nie dotarły bowiem akta niejawne. Przypomnę, że Ziet przekazywał informacje na temat Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych, Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych i Nitrochemu, ale nie Rosjanom, a oficerowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kontakt z bydgoszczaninem był prowokacją służb. Tymczasem 22 października w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy rozpocznie się proces 18-letniego nożownika. Antoni J. w lutym na Fordońskiej miał zaatakować innego mężczyznę. Ugodzonego w plecy 21-latka udało się uratować dzięki szybkiej pomocy ratowników medycznych. Sezon grzewczy w Bydgoszczy właśnie się rozpoczął. Mieszkańcy już sprawdzają, czy kaloryfery grzeją i gdzieniegdzie grzeją. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanie 23 września włączyła ogrzewanie, a Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła dostawy ciepła 24 września. Startuje też remont fragmentu ulicy Kamiennej. Jeden pas ruchu w kierunku centrum został zamknięty. Prace potrwają około miesiąca, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega bydgoskich seniorów przed próbami oszustwa. Ktoś podszywa się pod pracowników socjalnych. To kobiety. Odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników ośrodka pomocy i oferują bezpłatną pomoc usługową. To kłamstwo i próba wyłudzenia, ostrzega bydgoska instytucja. Teraz ważna informacja dla młodzieży. Z biletu uczniowskiego będzie można korzystać o rok dłużej. Bydgoscy radni zdecydowali, że z takiego biletu będzie można korzystać do 30 września roku, w którym uczeń kończy 21 lat. Dłużej ważny bilet dotyczy wyłącznie młodzieży z Bydgoszczy. Mają zaledwie po kilkanaście centymetrów wysokości i grono wiernych fanów. W Bydgoszczy znaleźć już można 14 myszek Moli. To figurki z brązu, a myszka Moli jest bohaterką bajek autorstwa bydgoszczanina Marka Graca. Jest już myszka saksofonistka, prawniczka czy fryzjerka. Ostatnio pojawiła się myszka księgowa, myszka tolerancja i myszka śpiąca, królewna. Tymczasem w bydgoskich sklepach miesza się jesień, święto zmarłych, z zimą i choinką. W koszykach bydgoszczan lądują więc i dynie, i znicze, i gwiazdorki. A sama Bydgoszcz już szykuje wielki jarmark świąteczny 2026. Jarmark rozpocznie się 20 listopada, potrwa do 21 grudnia. Świąteczne stoiska pojawią się na Starym Rynku, Moście Staromiejskim i Placu Teatralnym. Nie zabraknie jedzenia i rękodzieła. Tyle, że najpierw Halloween, a potem 1 listopada.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia zaprezentowała Beata Korzeniowska. Dziękujemy. A teraz zapraszam na rozmowę o Bydgoszczy z przewodnikiem, który o mieście lubi mówić na swój własny sposób.
12: Gustaw Nowak, uprzedzam, ta rozmowa być może nie będzie ciekawa, no bo porozmawiamy o projekcie nieciekawe. Nie no, żartuję, mam wrażenie, że trudno, żeby z moim rozmówcą nieciekawie porozmawiać, a spotkałem się z Mikołajem Buzałą. Cześć, dzień dobry.
13: Cześć.
12: Prawdopodobnie kojarzonym przez słuchaczy właśnie z projektu Nieciekawe, w którym w internecie, na różnych platformach mówisz o Bydgoszczy, przedstawiasz Bydgoszcz zarówno w tę współczesną, tę historyczną, tę ciekawostkową, no od różnych stron patrzysz na Bydgoszcz i chyba wydaje mi się, że wprowadzasz taką małą rewolucję turystyczną. Mówisz inaczej o Bydgoszczy, prezentujesz ją nie tak jak zawsze.
13: Nie wiem, czy rewolucja to jest dobre słowo, ale...

0: Ale na pewno jakiś swój punkt widzenia na turystykę i nie tylko na turystykę, też na to, jak bydgoszczanie patrzą na swoje miasto, ale faktycznie staram się odchodzić jak daleko się da od Wyspy Młyńskiej, od Starego Rynku, od Łuczniczki i od przechodzącego przez rzekę, bo w mieście jest znacznie więcej i z mojej perspektywy wydaje mi się, że to właśnie jest ta bydgoskość ukryta nie tam na talerzu na środku Wyspy Młyńskiej, tylko właśnie gdzieś w zakamarkach.
1: No to za chwilę o tej Bydgoszczy i bydgoskości, o której mówisz, pomówimy, ale najpierw no, musimy odklepać to, czyli przedstaw się po prostu słuchaczom, czy pochodzisz z Bydgoszczy, co robiłeś, co robisz?
0: Nazywam się Mikołaj Buzała, pochodzę z Bydgoszczy, urodzony, wychowany w Bydgoszczy, potem wyjechany z Bydgoszczy na 7 lat, gdzie pracowałem w zupełnie innej branży, zajmowałem się zupełnie innymi sprawami niebydgoskimi, no i w 2021 roku do Bydgoszczy wróciłem szczęśliwie.
1: A emigracja zewnętrzna to była?
0: Emigracja krajowa do większych ośrodków miejskich, nazwijmy to tak. No i z tych większych ośrodków wróciłem do tego naszego kameralnego ośrodka miejskiego i powoli zacząłem jakoś wsiąkać w tą bydgoskość i w to miasto. Od 3 lat gdzieś zainteresowanie tą turystyką i historią i tym, żeby opowieści o mieście nie tylko opowiadać, ale też zdobywać. Po drodze kurs przewodnicki, no i od zeszłego roku już na całego turystyka od rana do nocy.
1: Za chwilę zapytam o nazwę, no bo to pewnie intryguje słuchaczy, ale skąd ci się to wzięło, żeby jednak mówić o Bydgoszczy i prezentować to miasto?
0: Nie wiem. Zupełnie szczerze, to jak wiele zainteresowań po prostu przyszło skądś. W pewnym momencie zorientowałem się, że już zainteresowany jestem. Na pewno takim czynnikiem, który na to wpłynął, była ta powrotna przeprowadzka, no i to, że na to miasto spoglądałem na nowo z innej strony. No i też moja partnerka, która bydgoszczanką nie była. Nigdy w Bydgoszczy praktycznie nie bywała wcześniej. No i ja też, jak sprowadziliśmy się tutaj, no, czułem się w obowiązku, żeby o tym mieście opowiedzieć uczciwie, rzetelnie. No i jak chciałem to zrobić, no to musiałem do tego przygotować się odpowiednio.
1: No dobra, ale takie słowa pochwały, takie komplementy od strony partnerki to mogą być mało obiektywne. Mimo to uwierzyłeś, że dobrze to robisz.
0: Tak, myślę, że po prostu spróbowałem i zobaczyłem na to, zobaczyłem jakie są te reakcje ludzi. Dość szybko okazało się, że faktycznie gdzieś ta branża i dla mnie jest przyjemna i mi się przyjemnie pracuje i ludziom przyjemnie się ze mną na mieście bywa. No i do tego jeszcze te media społecznościowe, które jakąś taką niszę złapały i okazało się, że faktycznie to, co mnie interesuje, no bo zawsze tym kluczem dla mnie jest to, co dla mnie jest interesujące i co ja uważam za istotne, okazało się, że dla odbiorców też okazuje się potrzebne, ważne, interesujące.
1: No zwłaszcza dzisiaj fajnie jest rozpoczynać, no bo ten próg wejścia do materiałów, nie wiem, wideo po prostu, nazwijmy to, jest o wiele mniejszy niż kiedyś. Teraz wystarczy telefon, jakiś mikrofon, teraz one też są bezprzewodowe i można działać.
0: Tak, no ja jak zabierałem się do tego, to stwierdziłem, że tak niezupełnie wystartuję od zera, że troszkę się do tego przygotuję, w związku z czym kupiłem mikrofon, bo wyczytałem, stwierdziłem, że ten mikrofon, ta jakość dźwięku, jeśli chcę opowiadać o mieście, jeśli chcę daleko od telefonu stać, ten mikrofon jest niezbędny, także 300 zł inwestycji, całe rozpoczęcie tego kanału w social mediach, najpierw na Instagramie, a potem na kolejnych platformach, więc tak naprawdę tak, ten próg wejścia dużo większy jest, jeśli chodzi o wiedzę o mieście i o pomysł na to, co chcemy właściwie opowiadać, aniżeli same technikalia.
1: Pytań rodzi się cała masa, więc miejmy to za sobą. Dlaczego nie ciekawe?
0: Ta nazwa jest znacznie starsza, aniżeli moja aktywność w mediach społecznościowych. To znaczy mój profil na Instagramie już lata wcześniej nazywał się Nieciekawe. Moja jednoosobowa działalność gospodarcza nazywała się Nieciekawe i wypływało to zupełnie z innych spraw. No właśnie, wypływało to z zupełnie innych spraw, ale o dziwo powiązanych właśnie z tymi rzeczami bydgoskimi. Zawsze starałem się jakoś te rzeczy, które robię i które mnie interesują, nie kategoryzować jako rzeczy ciekawe, jako rzeczy, których musisz się dowiedzieć, jako rzeczy, które zszokują cię, czy jakiekolwiek inne głośne nagłówki. Bardziej skupiać się na tym, co dla mnie jest ciekawe i nie starać się odbiorcy narzucić tej mojej wizji. To, czy to jest ciekawe dla kogoś, czy nie, no to sam już sobie każdy oceni, bo świat generalnie nie jest ciekawy, to my mamy tą ciekawość i my możemy się zainteresować jednym albo drugim. No a właśnie, jeśli uciekamy od świecznika, jeśli uciekamy od Wyspy Młyńskiej i Starego Rynku, no to siłą rzeczy nie są to rzeczy najpowszechniej uważane za ciekawe.
1: No właśnie, myślałem, że powiesz coś w stylu, że Bydgoszcz przez lata uchodziła za miasto nieciekawe po prostu.
0: Tak, ja mam taki jeden artykuł z Polityki sprzed lat, chyba już z 10 lat, który mówił o bydgoskiej rezygnacji jako zjawisku i on otwierany jest właśnie takimi słowami, że Bydgoszcz to największe polskie miasto nie kojarzące się z niczym. No i to bardzo, bardzo ze mną zostało i faktycznie Bydgoszcz przez wiele lat była miastem nieciekawym, była miastem brudnym, była miastem zaniedbanym, no i jakkolwiek smutno to słyszeć, no to trzeba to sobie powiedzieć wprost. To, że Bydgoszcz nazywana była Brzydgoszczą, to nie było tylko dzieło jakiegoś spisku przeciwko Bydgoszczy, tylko faktycznie tego, że miasto znajdowało się w swojej historii w trudnym momencie. No a teraz od parunastu, jeśli już by nie powiedzieć paru dziesięciu lat, jest zdecydowanie na wznoszącej i to się zmienia. No ale ta łatka cały czas przy Bydgoszczy jeszcze gdzieś tam ciąży.
1: Mikołaj Buzała jest moim i Państwa gościem, a Ty chciałbyś, żeby z czym Bydgoszcz się kojarzyła?
0: Myślę, że ze Śródmieściem. Myślę, że dla mnie ta rzecz w tym momencie przynajmniej najbardziej interesująca, najbardziej ciekawa, no to jest bydgoskie Śródmieście, które faktycznie jest wyjątkowe, którego połowa to wschodnie Śródmieście, jest najbardziej zielonym Śródmieściem, jakie znam w ogóle. Upstrzone parkami, skwerami, ogrodem botanicznym, ogródkami działkowymi, willami, które przecież nie powinny być w Śródmieściu, bo przecież w Śródmieściu powinniśmy mieć same wielkie, wysokie kamienice. Więc to rzecz absolutnie unikalna, no i pokazująca też złoty wiek naszego miasta, ten wiek XIX, przełom wieku XIX i XX, do tego nie zniszczona praktycznie wcale przez II wojnę światową, która pokazuje, jak to miasto faktycznie wyglądało i jak polskie miasta, czy też no, poniemieckie miasta w przypadku Bydgoszczy, wyglądały te 100 czy 130 lat temu, no a tam już w tej tkance miejskiej utkane jest wszystko, co bydgoskie, więc i muzyka, i przemysł, i kultura różnego rodzaju, no to wszystko w tym Śródmieściu wydaje mi się, że najlepiej i najbardziej widać, no a w tym momencie to Śródmieście jednak w cieniu Starego Miasta.
1: Sporo jest takich detali poukrywanych w Bydgoszczy, gdzieś w architekturze, gdzieś po prostu w przestrzeni miejskiej, które mogą nam podpowiedzieć, że tutaj coś się działo, tutaj to miasto funkcjonowało nieco inaczej, które po prostu no, zadają kolejne pytania albo podpowiadają nam, że warto się tym miejscem zainteresować.
0: Oczywiście, wystarczy patrzeć tak naprawdę. Im więcej się patrzy, tym więcej się dostrzega. Ja chyba mój ulubiony taki koronny dowód na to, że to Śródmieście jest bardzo ciekawe, no to wystarczy w Śródmieściu Bydgoskim wejść w dowolną bramę. Jeśli porównamy to z Gdańskiem, czy ze Szczecinem, czy nawet z Warszawą, no z tymi miastami odbudowanymi, jeśli w bramę wejdziemy, okazuje się, że ta kamienica udaje kamienicę. A u nas, jeśli w podwórko wejdziemy, no to jest duża szansa na to, że powita nas jakaś XIX-wieczna polichromia. Albo, że na podwórku dalej leży ten sam bruk, który 150 lat temu, no i pozostałości po warsztacie rzemieślniczym, czy po fabryce, która tam była. No a w Bydgoszczy takich miejsc, gdzie przemysłu nie było, no to szukać ze świecą. Więc faktycznie w Bydgoszczy, jeśli zerknie się za ten winkiel, no to faktycznie okazuje się, że dużo pytań można sobie zadać.
1: No muszę się z Tobą kiedyś na taki radiowy spacer po prostu po którejś chociażby z ulic Bydgoszczy się umówić, tak żebyś pozwracał uwagę na to, na co warto zwrócić uwagę, może tak powiem. Na koniec mam jeszcze dla Ciebie zagadkę, pytanie, jestem ciekaw, czy do tego dotrzesz. Jest w Bydgoszczy pewien mój ulubiony budynek, który zawsze opisuję bardzo ciekawie i różne reakcje na to słyszę. Ja go opisuję jak idealnie przypieczoną panierkę przysmażoną. Nie wiem, czy wiesz, o który charakterystyczny budynek w Bydgoszczy chodzi.
0: To od razu brzmi jak któryś święciski, bo tam tyle detali i te właśnie kolory, które na żółtej kamienicy na Placu Wolności na przykład są i ilość sztukaterii, która tam jest, no właśnie jak na takiej panierce sobie wyobrażam. No ale może nie, może coś z czerwonej cegły, może bardziej dworcowa i budynek dyrekcji kolei.
1: Dobra, masz to, trafiłeś, no.
0: Cieszę się, ale faktycznie podoba mi się to obrazowe, no bardzo radiowe, bardzo radiowy opis tego budynku, no bo ta przypieczona panierka to coś, co od razu człowiek widzi i rozumie.
1: No, mam nadzieję, że lepsza przyszłość czeka ten budynek swoją drogą, ale o przyszłości i o przeszłości Bydgoszczy mam nadzieję jeszcze kiedyś z tobą porozmawiać. Mikołaj Buzała był moim i państwa gościem. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję pięknie.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gdzie pójść ze szkrabem? Pewnie to pytanie zadawaliście sobie wielokrotnie, jeżeli takiego szkraba właśnie macie pod opieką, czy jako rodzice, czy dziadkowie, czy jako po prostu dobry wujek. Nie wiem, czy odpowiemy na to pytanie, ale na pewno kilka dobrych porad będę dla was mieć, no bo mam dla was też specjalną gościnę w naszym studio. Gustaw Nowak, zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Izabelą Skorą, psycholożką i autorką profilu instagramowego, nie wiem jak to nazwać, stronki, gdzie ze szkrabem. Właśnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: To jak to nazwać? Od razu ustalmy.
4: No myślę, konto na Instagramie. Nie jest to działalność komercyjna, raczej hobbystyczna. Gdzieś oprócz mojego etatu dodatkowo sobie w ten sposób działam.
3: No właśnie, porozmawiamy o tym, co robisz poza godzinami pracy. Rozumiem, że pracujesz jako psycholożka.
4: Tak, jest to moja taka praca etatowa z różnymi grupami odbiorców na co dzień, no a po
3: z
4: godzinach.
3: Z dziećmi też?
4: Tak, od przedszkolaka do seniora właściwie, więc ten przekrój wiekowy jest dosyć duży, no a prywatnie mama 4-latki, więc też trzeba coś po godzinach wymyśleć.
3: Na czym polega twoja działalność w internecie?
4: Może jakby od początku, jak urodziła się młoda, prawie 4 lata temu, no to miałam takie poczucie, że wiele miejsc jest nieprzyjaznych dzieciom. Czyli tutaj jakieś schodki się pojawiają, tutaj brak przewijaka, tu krzesełko do karmienia niby jest, ale niewyczyszczone, więc dużo takich drobiazgów, które jak już ma się do opieki małego człowieka zaczynają irytować, stało się po prostu dla mnie bardziej zauważalne. Tak, jakieś nierówności, krawężniki, że wózkiem po pewnym sklepie na przykład się nie pospaceruje, bo alejka jest za wąska.
3: No, zaraz o tych szczegółach porozmawiamy, no ale rozumiem.
4: Instynkt. Pomysł, żeby jednak sprzedawać takie tipy na początku zaprzyjaźnionym rodzicom, a potem ta społeczność nam się trochę rozrosła, żeby było wiadomo, gdzie jest to miejsce właśnie dzieciom przyjazne, bezpieczne, gdzie rodzic jest w stanie odpocząć, tak? Bo mimo, że profil nazywa się Gdzie ze szkrabem, to ten mój fokus jest trochę bardziej na taki komfort psychiczny i dobrostan rodzica, żeby dziecko faktycznie było zaopiekowane, wybiegane i szczęśliwe, by ten rodzic miał też chwilę dla siebie.
3: No wiadomo, że dziecko szczęśliwe, to i rodzic szczęśliwy.
4: No niektórzy mówią też w drugą stronę, ale ja myślę, że to jest zespół naczyń połączonych.
3: Dobrze. Działasz w Bydgoszczy, ale też w okolicach, czyli ogólnie po województwie jeździsz, albo nawet dalsze eskapady?
4: Tak. Na co dzień mieszkamy w Bydgoszczy, natomiast z racji tego, że ja z Torunia pochodzę i bydgoskie, i toruńskie, i w ogóle całe wojewódzkie tematy nam się przewijają przez profil, a jak gdzieś tam w okresie wakacyjnym czy ferii się wybierzemy nieco dalej, to takie relacje też potem są zapisywane i do odnalezienia w kontekście konkretnych miast.
3: I co, rzeczywiście zobaczyłaś, że w internecie to jest luka, że czegoś takiego brakuje, że rodzice po prostu nie mają gdzie szukać tego typu porad?
4: Myślę, że jest masa treści sponsorowanych. To jest jedna rzecz, że nie do końca pewnym profilom i pewnym rekomendacjom ufam. Tutaj u siebie raczej unikam tego typu współprac. Jeżeli one są, to są bardzo czytelnie oznaczone, ale na palcach jednej ręki jestem w stanie wskazać. Więc jedna kwestia to na ile to, co znajdujemy w internecie jest stanem faktycznym, a na ile jakimś materiałem promocyjnym. Druga rzecz, że w dzisiejszych czasach różne tam czaty i inne modele językowe nam podpowiadają nie do końca skutecznie. Myślę, że jednak taka usługa lokalnej koleżanki, która z uczciwością podpowie, gdzie jest fajnie, a gdzie jest do poprawy, to jednak jest pewnego rodzaju nisza.
3: Skupmy się właśnie na tym, gdzie ze szkrabem. Właśnie, czy masz jakieś takie miejsca? Może warto to sobie jakoś pogrupować, no bo przychodzi mi na myśl wiele takich kategorii i to mogą być jakieś lokale, i to mogą być place zabaw, i to mogą być jakieś miejsca, nie wiem, związane z naturą, z rekreacją. Także jakbyś to podzieliła?
4: Pewnie w ten sposób. Na profilu pokazuję różne sposoby, bo i dziecko mam na tyle ciekawe świata i z różnorodnymi zainteresowaniami, że i spędzamy czas na świeżym powietrzu i na placach zabaw i te bawialnie też nam się przewijają. I tutaj już z perspektywy tych 4 lat widzę, że też się zmienia zapotrzebowanie. Więc to nie jest tak, że określony typ na przykład bawialni jest jedynym słusznym, tylko w zależności od tego, w jakim wieku jest to nasze dzieciątko, no to też inne miejsce wybierzemy. No i też w zależności od tego, jaka jest nasza tolerancja dźwięków, kolorów, bodźców. Raczej celowaliśmy do tej pory w takie bawialnie drewniane, spokojniejsze i takie miejsca ze spokojem sumienia mogę polecić, natomiast podejrzewam, że za jakiś czas te małpie gaje, dmuchańce i inne tematy, no też trzeba będzie gdzieś sobie wewnętrznie przepracować, żeby dziecko też mogło uczestniczyć tam z rówieśnikami w takich aktywnościach.
3: Jak w Bydgoszczy wygląda kwestia bawialni? Czy tego typu miejsc nie brakuje?
4: Ja myślę, że trochę brakuje, ale trochę też jest specyfika chyba miejsca, w sensie miejscowości, że nie wszystkie te obiekty się utrzymują. I jest jedna od wielu lat centralnie zlokalizowana, bardzo fajna bawialnia, która, no mogę powiedzieć, z ręką na sercu uratowała moje zdrowie psychiczne, bo swego czasu co wtorek chodziłam właśnie z małą na spotkania rodzicielskie i tam korzystałyśmy po prostu z bliskości i takiej przestrzeni do wybiegania, ale też innych rodziców. Są też na takich bardziej dzielnicach ościennych zlokalizowane różne bawialnie i myślę, że pod względem takim biznesowym te miejsca mają się lepiej, bo nie mają takiej konkurencji jak to w centrum, że można sobie pójść i właśnie na jakieś bulwary i do restauracji i gdzieś ta uwaga się rozprasza, tylko ludzie gdzieś tam osiedlowo nawet uczęszczają. Mamy też pod Bydgoszczą bawialnię w Niemczu, więc no, kto chce, to znajdzie na pewno to, czego potrzebuje, tak jak no już pewno możesz wyczuć, ja preferuję raczej takie stonowane wnętrza, drewniane w stylu Montessori, gdzieś tam nie przytłaczające muzyką, bo to jest moja wielka uwaga do wszelkich bawialni, że ta muzyka zawsze gra za głośno i niekoniecznie utwory rozwijające, tylko raczej takie durowe i w rytmie na dwa i takie, wiesz, jak pamiętasz jakieś smerfne hity z naszych czasów, to nie wszędzie się pozmieniały te właśnie muzyczki. Dla mnie cenne jednak jest to, że skoro idę w takie miejsce, żeby dziecko mi się troszkę uspokoiło mimo wszystko ruchowo, tak, to żeby nie bodźcować dodatkowo na przykład dźwiękiem czy jakimiś migającymi światełkami. Więc ja takie bawialnie preferuję, aczkolwiek no też dla starszaków takie intensywniejsze miejsca, jakieś parki trampolin też na pewno się w Bydgoszczy znajdą.
3: Zostańmy przy tych bawialniach. Mówimy tutaj o tych komercyjnych miejscach bez nazw, ale zapytam tak może ogólnie, na co powinniśmy zwracać uwagę i czy są miejsca lepsze i gorsze, czy już ten pewien standard, poniżej którego nie schodzimy, jest zachowywany?
4: Myślę, że jest dużo naprawdę fajnych miejsc udanych, nowych, więc jeszcze zachowanych w dobrym stanie i czystości i na to na pewno bym zwracała uwagę. Szczególnie jak przemieszczamy się z mniejszym dzieckiem, takim w okolicach pół roku, roczku, które dopiero stawia pierwsze kroki, które bierze wszystko do buzi, no to jednak ta czystość jest tutaj takim warunkiem koniecznym. Też kwestia bezpieczeństwa konstrukcji takich drewnianych czy niedrewnianych do wspinaczki, bo w niektórych bawialniach są niestety ograniczenia, że rodzic ze dzieckiem wejść nie może. Więc jak macie dziecko aktywne, które wejdzie samodzielnie, a na przykład przy powrocie wpadnie w panikę, to warto przed wejściem do lokalu się upewnić, czy wy możecie w ogóle z taką akcją ratunkową ruszyć, bo wiem, że są lokale, które nawet pobierają kary za wejście na konstrukcję za dzieckiem.
3: O raju, ale przecież zawsze mi mówiono, że to jest najlepsza część bycia rodzicem, że właśnie można razem z dzieckiem korzystać z tych wszystkich uciech.
4: Nie przekraczasz gdzieś tam wagowych obostrzeń i przejdziesz przez wszystkie wąskie szczelinki, nie? Więc na to też bym zwróciła uwagę, bo też mi się zdarzyło kiedyś ruszyć w pogoni za córą i no, być zblokowaną przez konstrukcję. Raczej nie jestem zbyt dużym człowiekiem.
3: Lecimy dalej. Mamy bawialnie. Być może słuchają nas w ogóle osoby prowadzące tego typu miejsca, no to też tutaj punkcik dla was, na co zwracać uwagę. Tak, coś jeszcze byś podkreśliła?
4: Jeszcze kwestia parkingu, bo widzę po różnych lokalnych rynkach, ja rozmawiam sobie też z właścicielami bawialni często, że ten parking to jest czasem być albo nie być dla lokalu. O ile my w dużej mierze przemieszczaliśmy się komunikacją zbiorową, rowerami, nosiłam małą w nosidle, więc nie było to aż tak trudne, to wiem, że wielu rodziców przemieszcza się jednak autem i to, czy ten parking jest w pobliżu, czy nóżki nie będą bolały i czy da się na przykład też wózkiem wjechać po podjeździe albo po, no po prostu bezprogowym wejściu, to też jest ważne. Bo znam też jedną bawialnię, która ma niestety tak ostry podjazd dla wózków, że to jest dylemat, tak? Czy ten wózek zostawić na dole, czy szukać jakiegoś przechodnia, żeby pomógł tej mamie, jeżeli jest sama na przykład z dzieckiem w lokalu, wnieść ten wózek.
3: Ale też zauważyłem, że po Bydgoszczy jeździ sporo osób z takim, na rowerach, z takimi wózkami doczepianymi dla dzieci, to taki wózek, taki rower z wózkiem też warto mieć gdzie zostawić.
4: Tak, więc kwestia parkingu to jest jedno, kwestia jakiejś takiej szatni, miejsca większego, żeby na przykład jakieś spotkanie dla rodziców i tych wózków będzie 5-10, to żeby też one się pomieściły, a nie było kłopotu logistycznego. Na pewno na takie rzeczy warto zwracać uwagę. W bawialniach i tego typu miejscach, gdzie spędzamy z dzieckiem dużo czasu, też na pewno bym zwróciła uwagę na menu, bo najczęściej jest ono słodkie i najczęściej jest bardzo przetworzone, a myślę, że w tych czasach jednak trochę większą uwagę już zwracamy na to, co dziecko je i fajnie, jakby tam była też opcja na wytrawnie, jakaś kanapka, sałatka. Ja wiem, że to są inne sanepidowskie wymagania i już lokalowi trudniej zapewnić taką ofertę, ale to też jest pewnego rodzaju nisza i jak rozmawiam z rodzicami, to często zwracają uwagę, że no zawsze gdzieś w plecaku musi być przygotowanie na dłuższy pobyt, bo niestety się nie dostanie tego w lokalu.
3: Ja przypomnę, rozmawiamy z Izabelą Skorą, zawodowo psycholożką, a prywatnie mamą przede wszystkim, ale też autorką instagramowego konta Gdzie ze Szkrabem. No właśnie, no to gdzie ze szkrabem możemy jeszcze pójść? Jeżeli nie do takiej bawialni urządzonej, gdzie wszystko powinniśmy mieć pod nosem, no to gdzie jeszcze? No pewnie świeże powietrze.
4: W ogóle Bydgoszcz ma fantastyczną ofertę, jeżeli chodzi o prace na świeżym powietrzu, też z racji tego, że właśnie wiele z nich jest zlokalizowanych w parkach, nad wodą, w przestrzeni zielonej, gdzie trochę też tego cienia można złapać. Taka moja topka to są no, wszystkie właściwie place nad kanałem bydgoskim. Jest ich aż 4. Oprócz takiego najbardziej znanego Pszczelego Placu, gdzie większość dzieciaczków się z całej Bydgoszczy zjeżdża, aczkolwiek tam jest dojazd dosyć skomplikowany i niekoniecznie można pod sam plac podjechać, więc to już raczej dla albo dzieci samodzielnie przemieszczających się, albo dla rodziców z dużym samozaparciem. Ale są też 3 inne place, jeden z Tyrolką, jeden taki mniejszy dla maluchów, jeden zlokalizowany już bardziej w stronę Miedzenia i one wszystkie właśnie nad kanałem mają przepiękną lokalizację. Można się tam wyciszyć, posłuchać ptaszków, a przy okazji właśnie się wybawić. W okolicy dworca Bydgoszcz Leśna jest też bardzo przyjemny leśny plac zabaw. I cóż jeszcze? No Fordon w ogóle ma też szeroką ofertę, aczkolwiek my tam nie bywamy aż tak często.
3: No ale sporo tego. Mamy z czego być dumni.
4: Myślę, że tak. Myślę, że Bydgoszcz pod tym względem właśnie placyków stoi dobrze. Jest też na szczęście bydgoski budżet obywatelski, który dużo rewitalizacji prowadzi albo buduje od zera niektóre konstrukcje.
3: Ale warto też przed wpuszczeniem dziecka na urządzenia samemu spojrzeć, jak one wyglądają?
4: Oj, na pewno. Są takie miejsca, przy których warto zweryfikować też. Są placyki, które są zarządzane na przykład przez jakieś wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i też widać, że dawno nie miały remontu, więc jak tam jakaś drewniana konstrukcja z drzazgami się pojawia albo zjeżdżalnia metalowa z zadziorami, to warto najpierw tak jednak okiem rzucić.
3: Tak rozmawiamy, a może zapytam jeszcze o szeroką ofertę instytucji, które działają w Bydgoszczy, no bo one też mają sporo do zaoferowania, zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym pociechom.
4: No to pierwsze takie miejsce, które przychodzi mi do głowy, to zdecydowanie Młyny Rotera. I o młynach sporo u mnie na profilu zobaczycie, bo i są wystawy stałe, i są takie wystawy czasowe, tematyczne, i też masa dodatkowych wydarzeń, z których można często też darmowo skorzystać. Filharmonia. Filharmonia też jest na pewno takim miejscem, do którego można przyjść z dzieckiem niezależnie od wieku, bo nawet mamy brzuszkowe, jeszcze przychodzą na te koncerty od łóżka do łóżka maluszka. I tutaj już dziecko od 17 tygodnia słyszy, więc na pewno warto już od tego momentu po prostu wychodzić. Dla własnego komfortu, ale też dla tego rozwoju muzycznego dziecka, nie czekać na moment, kiedy ono już będzie takie dojrzałe i samodzielne i spokojne i wysiedzi w tej filharmonii, tylko właśnie w tych wydarzeniach dziecięcych może od początku uczestniczyć. Później właśnie dla tych maluchów takich świeżo wyklutych też te koncerty nadal są aktualne, a dla takich przedszkolaków jest Akademia Wiolinisia, gdzie już bardziej to przypomina formułę koncertową, ale jednak nadal jest z taką tolerancją do różnych zachowań typowych dla wieku dziecięcego. Z takich miejsc przyjaznych dzieciom właśnie bardziej użyteczności publicznej mogę wskazać jeszcze Teatr Kameralny. Tam byliśmy na fantastycznym właśnie wydarzeniu dla najnajów, takiej sztuce bez słów, ale z wieloma emocjami, kolorami, gdzie potem dzieci mogły wejść na scenę i podoświadczać scenografii na własnych rączkach i ogólnie tak wielozmysłowo. I taką przestrzenią trochę łączącą z jednej strony kulturę, a z drugiej strony plener są też Ogrody Ostromecko, bo wiem, że wszyscy w takich poradnikach bydgoskich dziecięcych polecają przede wszystkim Myślęcinek razem z zoo, skateparkiem, miasteczkiem rowerowym i to oczywiście też jest fantastyczne miejsce, natomiast szalenie uczęszczane. A to Ostromecko też ma piękny kompleks właśnie taki parkowy, pałacowy. Ma też na swoim terenie muzea, restauracje, ale przede wszystkim jest właśnie taką fantastyczną przestrzenią do wybiegania, gdzie też odbywają się różne koncerty i pod daszkiem, i plenerowo, więc też myślę, że warto o tym wspomnieć.
3: No sam uwielbiam też Ostromecko i sam uwielbiam tamtędy chodzić. Jakieś jeszcze miejsce przychodzi ci do głowy?
4: No jest wreszcie też masa kawiarni i restauracji, gdzie zaczyna się to w dobrą stronę zmieniać, że są jakieś kąciki zabaw, osobne pokoiki, ale z takimi stolikami w pobliżu, żeby można było mieć szkraba na oku. I to jest przede wszystkim dla nas rodziców cenna rzecz, żeby mieć możliwość nadal uczestniczyć w życiu społecznym, a nie być zamkniętym w czterech ścianach, no bo właśnie z tej potrzeby u mnie się prowadzenie profilu wzięło, żeby nie wyizolować się, jak wcześniej prowadziłam to życie dosyć bujnie.
3: No to w takim razie, jeżeli szukacie inspiracji, jeżeli szukacie jakichś pomysłów albo po prostu takiej mobilizacji do kreatywności, no to wchodzimy na Gdzie ze Szkrabem i tam Izabela podpowiada.
4: No, zapraszam.
3: Dziękuję serdecznie za wizytę i co, do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak, tym razem okoliczności nietypowe, ponieważ spotykamy się z naszym gościem na dworcu. Na pewno będzie to słychać w tle, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać w odbiorze, ale spotykamy się z Michałem Piątkowskim. Porozmawiamy trochę o Bydgoszczy, ale przede wszystkim o kolei i o kolejowym aspekcie naszego miasta. Może poproszę ciebie o przedstawienie się, bo wiem, że w tylu różnych rzeczach maczasz ręce i w tylu miejscach można cię spotkać, że trudno mi to będzie wymienić. To poproszę, zrób to sam.
5: Cześć wszystkim, nazywam się Michał Piątkowski. Można powiedzieć od urodzenia związany z koleją, z tego względu, że pochodzę z rodziny kolejowej. Moja mama była dyżurną ruchu, tata był maszynistą, potem ustawiaczem i ja obrałem ścieżkę kolei. Troszeczkę poszedłem bardziej w ślady mamy z tego względu, że byłem dyżurnym ruchu, a tak formalnie od 12 lat na kolei, początkowo jako drużnik przyjazdowy, dyżurny ruchu, instruktor i tak jakoś tutaj moja kariera na kolei kula od 12 lat.
3: Będziemy mówić o Bydgoszczy, ale ja też będę takie typowo laickie pytania zadawać, no bo nie znam się, chociaż dużo jeżdżę koleją, muszę przyznać, ale czym zajmuje się dyżurny kolejowy?
5: Jak ktoś mnie pyta, Michał, czym ty się zajmujesz, ja powiem tak, jestem dyżurnym ruchu, nie, ale co to znaczy? Ja bardziej porównuję to do kontrolera lotów, tylko że tego przyziemnego, z tego względu, że kontroler lotów dba o to, aby dwa samoloty w powietrzu się nie zderzyły, a jako dyżurny ruchu kolejowego dbam o to, aby dwa pociągi na jednym torze się nie spotkały. Tak więc w zasadzie można powiedzieć kontrolę lotów, tylko tych przyziemnych.
3: A więc jeżeli wsiadamy na dworcu na przykład Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Główna, to jest szansa, że jesteśmy akurat pod twoimi skrzydłami.
5: Znaczy akurat jeśli chodzi o Bydgoszcz, nie, pomimo że byłem zatrudniony w zakładzie linii kolejowych w Bydgoszczy, to ja regulowałem ruch, ja tak można powiedzieć ładnie, regulowałem ruch pociągów na stacji Gniewkowo, to jest powiat Inowrocławski, pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem oraz w Jabłonowie Pomorskim, to jest jakbyśmy sobie jechali z Torunia na Olsztyn.
3: No to wiemy, że gdzieś tam działasz, gdzieś tam czuwasz nad bezpieczeństwem naszych podróży, a dlaczego jesteś obecnie w Bydgoszczy? Bo twoja historia też jest dosyć skomplikowana.
5: Powiem tak, z Bydgoszczą można, ja cię tak śmieję, że pomimo, że urodzony, wychowany w Toruniu, to zawodowo tylko Bydgoszcz, z tego względu, że miejsce zatrudnienia, zakład linii kolejowej Bydgoszcza, ale oczywiście oprócz tego jestem od 7 lat nauczycielem przedmiotów kolejowych, początkowo właśnie w technikum kolejowym w Bydgoszczy oraz aktualnie w zespole szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy, także wszystko co kolejowe związane z Bydgoszczą. I teraz można powiedzieć, że Toruń zostawiłem, ponieważ mieszkam w Bydgoszczy, powodem mojej przeprowadzki zawodowo, ponieważ tutaj dojeżdżam do Poznania, obecnie w kolejach wielkopolskich, pracuję jako instruktor, a także prywatnie narzeczona jest w Bydgoszczy. Tutaj serce, można powiedzieć, pociągnęło mnie do tego miasta.
3: Pociągnęło, dobre słowo. Dlaczego, albo inaczej zapytam, czy Bydgoszcz dobrze szkoli kolejarzy? Skoro mówisz o tym aspekcie edukacyjnym, czy tutaj prawdziwe gwiazdy kolejnictwa się rodzą?
5: Można powiedzieć, że tak, z tego względu, że Bydgoszcz jest aktualnie chyba jedynym miastem w Polsce, które posiada dwie szkoły, które kształcą w zawodach kolejowych. Właśnie jest to technikum kolejowe w Bydgoszczy oraz zespół szkół mechanicznych numer 1 w Bydgoszczy. Nie znam takiego drugiego miasta, które by miało dwa takie, można powiedzieć, mocne ośrodki szkolenia, jeśli chodzi o kadry, przyszłe kadry kolejowe, już na etapie właśnie szkolnictwa tego technicznego.
3: A trudno jest zacząć pracę na kolei? No, z tego, co zauważyłem, to tam z przypadku raczej się człowiek nie dostaje. Tam są naprawdę kolejowe świry.
5: Przede wszystkim koleją trzeba się interesować. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz ktoś przyszedł na kolej bez zainteresowania, aczkolwiek mam takie kilka fajnych takich przypadków, że ktoś przyszedł na kolej, nie czuł jeszcze tego, ale pół roku, rok dał sobie takiego, można powiedzieć, balansu, aby tą kolej poczuł. Ale owszem, można powiedzieć tak w 80% przypadków to jest tak, że albo ktoś jest z rodziny kolejowej, albo ktoś ma znajomego kolejarza, więc można powiedzieć, że faktycznie na kolej nie przychodzi się z
0: przypadku.
3: Uprzedzałem, że będę zadawać pytania typowe dla żółtodzioba, no to też jedno kolejne takie. Gdzie kolejarze śpią? Czy często nie śpią w domu, tylko gdzieś po różnych, właśnie nawet nie wiem gdzie, hotelach kolejarskich?
5: Spokojnie, bezdomni nie jesteśmy. To wszystko zależy od zawodu wykonywanego, z tego względu, że w przypadku na przykład mojego dyżurnego ruchu zmiany są zazwyczaj 7, 19, 7, więc ta godzina 7 to jest taki spokojny czas, aby móc dojechać z domu do pracy. Zresztą tutaj nikt nie jeździ po 300-400 km do pracy. Troszeczkę jest gorzej w drużynach konduktorskich i drużynach trakcyjnych. Mowa tu oczywiście o maszynistach oraz konduktorach, z tego względu, że no pierwsze pociągi wyruszają tak w godzinach 2-3, no to często jest tak, że ci pracownicy przyjeżdżają dzień wcześniej, wieczorem, ale oczywiście tutaj są sekcje, gdzie mogą przenocować i wstać o tej godzinie 2-3, aby móc tych pierwszych pasażerów dowieźć do pracy, do szkoły.
3: Wróćmy do Bydgoszczy w takim razie. Czy można powiedzieć, że Bydgoszcz to jest takie miasto, które na kolei i dzięki kolei wyrosło, że dziś nie mielibyśmy tej wielkiej, pięknej Bydgoszczy, gdyby nie właśnie kolej?
5: Bydgoszcz jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie kolei, z tego względu, że z Bydgoszczy dojedziemy praktycznie wszędzie. Bydgoszcz ma bardzo dobre połączenie z Warszawą, bardzo dobre połączenie z Gdańskiem, z Wrocławiem. Również tutaj jeżdżą pociągi do Berlina, więc tutaj mamy pociągi międzynarodowe. Aktualnie nawet tutaj jest bardzo mocna inwestycja prowadzona w Maksymilianowie. To jest właśnie taka bardzo ważna stacja kolejowa nieopodal Bydgoszczy, dosłownie może z 5-10 km. Więc tutaj Bydgoszcz naprawdę bardzo mocno stoi, jeśli chodzi o kolej, i mogę zapewnić, że tutaj będzie się to nadal rozwijać.
3: A dlaczego ta inwestycja w Maksymilianowie jest tak istotna, tak ważna i tak cenna?
5: Aktualnie z Maksymilianowa możemy pojechać w kierunku Gdańska linią 131. Problem jest taki, że jest to linia bardzo mocno zatłoczona, z tego względu, że linia 131 jest tak zwaną magistralą węglową. Jak sama nazwa wskazuje, głównie transportuje się węgiel, chociaż teraz jest to tak naprawdę ruch mieszany. Ruch mieszany właśnie powoduje to, że mamy tutaj jednocześnie pociągi towarowe oraz pociągi pasażerskie, a właśnie problem jest w tym, że no niekiedy pociągi towarowe muszą oczekiwać na pociągi pasażerskie, ponieważ one mają wyższy priorytet, a właśnie z Maksymilianowa odbiega również linia 201 i tam ma być poprowadzony ruch towarowy. No dzięki temu będziemy mieć osobny dojazd do Gdańska. Linią 131 linia pasażerska, przewozy pasażerskie, linia 201 przewozy towarowe.
3: No to trzymamy kciuki, ale Bydgoszcz to też ważny ośrodek kolejowy w Polsce, również ze względu na zakłady PESA, które tutaj działają i które już nie tylko są istotne dla Polski, ale dla całej chyba Europy.
5: No oczywiście, można powiedzieć właśnie, mogliśmy zacząć od najważniejszego, czyli właśnie od zakładów PESY, którą właśnie tutaj widzę przez okno. Nie ma co ukrywać, PESA Bydgoszcz produkuje bardzo dużo tutaj pojazdów, montuje, można powiedzieć, bardzo dużo pojazdów kolejowych, gdzie nawet tutaj te pojazdy są wysyłane poza kraj.
3: Jakie są twoje ambicje kolejowe? Czy już osiągnąłeś to, co sobie zakładałeś, czy jeszcze pniesz się w górę?
5: Można powiedzieć, że człowiek realizuje zawsze na 99%, z tego względu, że zawsze ten procent jest do wykorzystania spokojnie. Jeszcze mam do emerytury, jest ponad 30 lat, więc cele sobie takie obrałem, aby tutaj szkolić tą przyszłą kadrę kolejową, ale też, by też nasza kolej się rozwijała. No cały czas czekamy na kolej dużej prędkości. No kto by nie chciał pojechać na przykład do Warszawy z Bydgoszczy w godzinę zamiast aktualnie 3 godzin.
3: Tutaj też plany cały czas się zmieniają, cały czas to trzeba obserwować, ale przed nami dobre lata dla kolei tutaj w Bydgoszczy, można tak powiedzieć?
5: Można powiedzieć, że świetne, z tego względu, że już zakładamy projekt, chociażby te 200 km na godzinę. To jest już taka prędkość, można powiedzieć, konkurencyjna dla autostrady czy S5, która właśnie przejeżdża przez Bydgoszcz, więc nie zapeszajmy, powiem wprost, że bardzo dobre lata, ale czekamy, aby one były świetne.
3: No, zapytam się ciebie jeszcze jako osoby, która zwiedziła, podejrzewam, Polskę wzdłuż i wszerz szlakami kolejowymi, o twoje ulubione dworce. Oczywiście na pierwszym miejscu zakładamy, że jest to dworzec Bydgoszcz Główna i nie masz tutaj słowa. Ja tak zdecydowałem jako gospodarz tej audycji, popularne żelazko, niektórzy tak mówią. A jakie dworce jeszcze byś wyróżnił tutaj?
5: Powiem tak, jeśli chodzi o dworce, to bardzo mi się podoba dworzec we Wrocławiu. Jest taki bardzo fajny, klimatyczny, duży, nie ma co ukrywać, ale może bardziej od dworców wolę stacje kolejowe. I taką moją ulubioną stacją kolejową jest stacja Wierzchu. Kucin. Jest to stacja położona bodajże około 50 km od Bydgoszczy. Powiem tak, zakochałem się w tej stacji. Jest to stacja położona w lesie. Nie będę więcej zapeszał. Sprawdźcie sobie, stacja Wierzchucin. Bardzo fajna stacja, naprawdę polecam. Ja, jak mam wolną chwilę, bardzo lubię na tą stację zajeżdżać.
3: Okej, pojadę, wybiorę się. Jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co dzieje się na dworcach. To znaczy, na co my, pasażerowie, powinniśmy uważać, o czym powinniśmy pamiętać?
5: Przede wszystkim należy sprawdzić, z jakiego peronu nasz pociąg odjeżdża, z tego względu, że są dworce małe, są dworce duże. Akurat stacja Bydgoszcz Główna jest dość dużą stacją i ma dość duży dworzec. Nawet mógłbym powiedzieć, że ma dwa dworce. Ten nowocześniejszy i ten nieco starszy, odremontowany, na którym aktualnie jesteśmy. Oczywiście sprawdzić, gdzie są sklepy, ponieważ jak wiadomo, tutaj wybieramy się w dłuższą podróż, to warto zaopatrzyć się tutaj w jakiś prowiant, jakąś wodę, ale oczywiście, jeżeli korzystamy tutaj, spożywamy posiłek czy napój na dworcu, to oczywiście są kosze, nie śmiecić, ponieważ no niestety z tym to jest różnie.
3: Kiedyś jechałem do Gdańska właśnie z dworca Bydgoszcz Główna i w trakcie kontroli biletów nagle słyszę, jak do pasażera jest mówione: proszę pana, ale ten pociąg nie jedzie do Krakowa. Złapałem się tylko za głowę. No zdarzają się wpadki i trzeba chyba też słuchać tych komunikatów, które tutaj padają, bo czasami się zdarza, że ten pociąg przyjedzie na inny peron niż oczekujemy.
5: Oczywiście, przede wszystkim rozkład jazdy jest rozkładem jazdy, ale należy też słuchać komunikatów głosowych, z tego względu, że no najgorsze co na kolei jest, to są właśnie opóźnienia. Nikt nie lubi opóźnień, a niestety to jest tak, że jedno opóźnienie generuje inne opóźnienia. To jest taki łańcuch, z tego względu, że właśnie na takie stacje jak Bydgoszcz Główna pociągi się krzyżują, pociągi oczekują na inne pociągi, więc w tej sytuacji należy na spokojnie posprawdzać. Nie tylko są komunikaty głosowe, ale również mamy tablice informacyjne, więc będąc na dworcu, pamiętajmy również, aby nigdy nie przyjeżdżać na dworzec na ostatnią chwilę. Dać sobie te 10-15 minut, aby posprawdzać, czy przede wszystkim nasz pociąg odjeżdża planowo, z jakiego peronu odjeżdża i czy nie ma jakichś komplikacji.
3: Od siebie dodam, żeby dbać jeszcze o czystość, bo czasami to, co można spotkać na dworcach, no potrafi zszokować. Pamiętajmy, że to jest nasza wspólna przestrzeń i warto o nią dbać, tak jak o naszą prywatną. Na koniec jeszcze pytanie o to, z jakimi reakcjami pasażerów się spotykasz. Czy są to raczej mili ludzie, raczej miłe reakcje, czy bywa to różnie? Bo ja muszę przyznać, że od kilku lat podróżując z Bydgoszczy do Bydgoszczy w pociągach spotykam się z naprawdę uprzejmą obsługą. Czasami no, potrafi maszynista poprawić humor wręcz swoim zachowaniem, uśmiechem i tym, jak sprawnie wszystko się w pociągu odbywa.
5: Oczywiście, drużyny konduktorskie są bardzo dobrze wyszkolone, jeśli chodzi o kontakt z klientem, ponieważ jakby nie patrząc, codziennie mają kontakt z tysiącami klientów, więc jak najbardziej. Czasami dobre słowo, uśmiech wystarczy, aby zrobić i pasażerowi, i temu pracownikowi dobry dzień, więc myślę, że pod tym względem jest bardzo dobrze. Czasami zdarzają się sytuacje, wiadomo, niemiłe, ale wszystko zależy od sytuacji. Na przykład opóźnienia. No nikt nie lubi opóźnień, więc opóźnienia powodują to, że no już człowiek troszeczkę robi się mało humorystyczny.
3: No ale wy też pewnie nie lubicie.
5: No kto lubi?
3: Dobrze, no to co, liczysz sobie kilometry przejechane pociągiem?
5: Szczerze, nigdy. Ja jakoś wolę trwać chwilą, nie mam żadnych statystyk.
3: No ale podejrzewam, że są to już setki tysięcy, jeśli nie miliony kilometrów, także kolejnych cyferek w jak najlepszej atmosferze tobie życzę.
5: A dziękuję bardzo. Kiedyś faktycznie więcej pociągami jeździłem, później troszeczkę było mniej, więcej samochodem z tego względu, że pracowałem w miejscu, gdzie trudno dojechać pociągiem, ale w zasadzie może powiedzieć, że robię no ponad 300 kilometrów pociągiem dziennie.
3: No to oby tak dalej. Michał Piątkowski był moim i państwa gościem i co, do zobaczenia pewnie gdzieś w pociągu albo na dworcu Bydgoszcz Główna.
5: Najprędzej w pociągu. Do poznania. Dziękuję serdecznie.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Tym razem znowu wyszedłem ze studia, żeby zobaczyć miejsce bardzo ważne dla Bydgoszczy i żeby pomówić o miejscu, a raczej o terenie bardzo ważnym dla Bydgoszczy. Trochę się po nim prześlizgniemy, od razu zapowiem, ale też zaprosimy. A gdzie zaprosimy? Do Muzeum Kanału Bydgoskiego, czyli miejsca, w którym możemy odkrywać historię odległą, ale też współczesną. Po tym miejscu i po tej historii właśnie oprowadzi mnie Jakub Płotka właśnie z Muzeum Kanału Bydgoskiego. Cześć, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Ja przypomnę, nazywam się Gustaw Nowak, no i zaszedłem tutaj kierowany ciekawością, no bo wiele o kanale bydgoskim słyszałem, wiele widziałem, ale na takim oprowadzaniu byłem, przyznam się, po raz pierwszy i jest tutaj cała masa faktów, które potrafią zaskoczyć. Od samego tego, jak ten kanał bydgoski powstawał, no bo okazuje się, że on niejako miał swój szlak naturalny, tak?
5: To się zgadza. Otóż kanał bydgoski leży w Pradoi, żeby tutaj może uzmysłowić, czym jest Pradoina, no bo Doina wiadomo, ale Pradoina to już jest bardziej termin geograficzny i odnosi się do Doiny, która najczęściej była korytą dawnej rzeki, w tym przypadku Pradoina toruńsko-aberswaldzka, którą kanał jest pokierowany, to jest tak naprawdę dawne koryto Prawisły, która uchodziła tam, gdzie obecnie chodzi Odra, ale można by rzec, że tak kolokwialnie rzecz ujmując, w pewnym momencie Prawisła strzeliła focha i skręciła do miejsca, w którym obecnie Wisła do dzisiaj płynie i dlatego powstała faktycznie w pewnym momencie Pradoina, gdzie przez około 26 km, czyli jak długi jest faktycznie kanał bydgoski był na początku, były tereny bagniste, na których jednak nie było żadnej rzeki, ale tak, przez cały czas tak naprawdę jak idzie Pradoina, mamy najróżniejsze rzeki, mamy Brdę Bydgoską, mamy Noteć ta wpada potem do Warty i Warta też płynie tą Pradoiną, aż wreszcie, jak wiemy, Warta wpada do Odry i już faktycznie w XVII-XVIII wieku dostrzegano to, że jest tutaj nagle taka przerwa w Pradoinie i nie jest tutaj duża różnica chociażby w wysokości i ze względu przede wszystkim handlowych, bo warto pamiętać, XVIII wiek, no wtedy jeszcze nie było kolei i bardzo często wszelkie towary, drewno, węgiel, pszenice, no przecież pamiętamy potęgę Rzeczpospolitej Boga Narodów, została zbudowana między innymi na handlu zbożem, który spławiano do Gdańska, czyli drogą wodną. I tak samo faktycznie tutaj pomyślano, że kanał bydgoski przede wszystkim można powiedzieć będzie taką wodną drogą, wodną autostradą przede wszystkim dla statków handlowych, za pomocą których można było wszelkie towary z Polski między innymi transportować na zachód, oszczędzając czas i oszczędzając pieniądze.
1: No właśnie, bo gdyby nie to, to trzeba by pewnie co, aż do Bałtyku i z powrotem.
5: Oczywiście, ale jeszcze trzeba pamiętać, że statki rzeczne, a statki morskie to są kompletnie inne tematy i taki na przykład kupiec, jeżeli chciał potem z Gdańska na przykład coś dalej transportować, no to musiał jednak tą jednostkę, na której ten był jego towar, musiał zmienić, a wiadomo, to są koszta, no bo musiał kolejnego szypra wynająć.
1: No tak powiedziałeś o tym, że Wisła strzeliła focha i zmieniła jakby swój bieg, no to przypomniała mi się ta piosenka, że płynie Wisła, płynie, napotkała Kraków, się śpiewa i dalej nie płynie, a tu napotkała Bydgoszcz i chyba postanowiła zostać, no ale prawa natury są takie, że płynąć gdzieś musiała, dotarła w końcu do Bałtyku, ale chyba tutaj rzeczywiście trochę jej się namieszało, gdy zobaczyła Bydgoszcz. Też mi się trochę miesza, kiedy słyszę o tym, że w XVIII wieku takie rzeczy, takie cuda robiono, ale też z drugiej strony wiemy, że krzyżacy też potrafili sztuczne ciągi rzek tworzyć, też potrafili trochę sterować tym, co natura stworzyła, także no, wielki szacun, wielki respekt za to, co udawało się niegdyś robić bez tej całej wielkiej technologii. Ale muszę zapytać, dlaczego w ogóle postanowiono stworzyć kanał bydgoski? No bo zauważyliśmy pewne naturalne ukształtowanie terenu, a więc można coś takiego zrobić, ale teraz pytanie, po co? Możemy przeprawiać te towary szybciej, możemy przeprawiać te towary jakby na skróty, ale czy możemy też na tym zarobić?
5: Oczywiście, ponieważ po pierwsze, jak mamy handel i ten handel napędza między innymi bogactwo mieszkańców, jeżeli czymś handlujemy, to oczywiście robimy to w celach zysku. I ci mieszkańcy, między innymi którym rosną, powiedzmy kolokwialnie, kieszenie, no to gdzieś z tych kieszeni muszą prowadzić podatek. A ten podatek do kogo idzie? Do władcy. I to właśnie władca Prus, Fryderyk II, zwany Wielkim, tak pomyślał, że kanał jest inwestycją, że z czasem inwestycja to się zwróci nie tylko jemu jako władcy, państwu pruskiemu, ale tego zwróci
6: się obywatelom. I faktycznie tak było, chociaż początkowo historia była dość kapryśna, ponieważ kanał bydgoski początkowo był zbudowany tak naprawdę na prędce. Drewno między innymi nie było odpowiednio wysezonowane, dlatego pierwsze lata kanału, jego funkcjonowania, to są ciągłe usterki i ciągłe jakieś naprawy. Dopiero na początku XIX wieku między innymi śluzy przodowano z drewnianych na ceglane i wtedy faktycznie ruch na tym kanale mógł na dobre się rozkręcić. A dlaczego? Rynek zbytu, oczywiście handel też na tej zasadzie tutaj polega, że z miejsca, w którym jest dużo jakiegoś towaru, no to ten towar tutaj faktycznie się gdzieś eksportuje. I kanał bydgoski umożliwił ten ruch w obie strony, między innymi z Polski, która przecież była nazywana spichlerzem Europy, można było te zboża tutaj transportować dalej, na przykład do głębi Niemiec, potem jeszcze między innymi za pomocą kanału Finowskiego taki towar na przykład z Bydgoszczy za pomocą kanału bydgoskiego można było sprawiać aż do Hamburga, a nawet nie dalej, to raz. Dwa, o czym to jest już taki mniejszy powód, ale kwestia prestiżowa. Władca w XVIII wieku musiał pokazać, że potrafi tutaj zadbać o swoje państwo, zadbać o swoich obywateli i że potrafi podjąć się drogich i głośnych inwestycji. Taką też inwestycją był kanał bydgoski, ponieważ faktycznie zbudowanie 26 km kanału to nie jest byle co.
3: Mówimy o ówczesnym władcy Prus, czy o ówczesnym władcy Bydgoszczy? Jak to wyglądało? Czyja to była decyzja?
6: To była decyzja budowy, ponieważ plany już pojawiały się na dworze ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Między innymi takie plany wysuwał nadworny architekt Franciszek Czaki. Jednak pierwszy rozbiór Polski pokrzyżował te plany, a Fryderyk II już przed rozbiorami dostrzegł tą możliwość i zlecił budowę faktycznie tutaj kanału bydgoskiego, co udało się w półtorej roku, co było bardzo szybkim osiągnięciem.
3: W półtorej roku ponad 20 km.
6: 26 km przy technologii z XVIII wieku, czyli tak naprawdę posługiwania się między innymi łopatami. Niestety musimy pamiętać przy tym, że ten pośpiech 1/4 robotników, a szacuje się, że około do 10 000 robotników z głębi Niemiec pracowało przy wykopaniu kanału bydgoskiego i jego budowie. Niestety 1/4 nie dożyła końca budowy kanału, między innymi w wyniku epidemii czerwonki.
3: Niesamowita historia, którą możemy zobaczyć w Bydgoszczy. Często nie zdajemy sobie pewnie sprawy, jakie losy wiążą się z obecnością kanału bydgoskiego i co doprowadziło do tego, że możemy go oglądać. Rodzi mi się jeszcze jedno pytanie. Skoro mamy kanał, jeszcze powiem, że skoro jest kanał i skoro są cumujące tutaj łodzie, no to też miasto żyło. Podejrzewam, że ta ferajna marynarzy była wesoła.
6: Przede wszystkim szyprów i fisaków, jeżeli mowa o handlu rzecznym. Już gildie generalnie szyperskie już powstawały w XVI-XV wieku Bydgoszczy, więc ta historia rzeczna Bydgoszczy to nie jest tylko i wyłącznie kanał bydgoski. Ale owszem, Bydgoszcz w 1772, kiedy budowano kanał, rozpoczęto jako budowę, liczyła zaledwie 800 mieszkańców, co było spowodowane bardzo licznymi wojnami i konfliktami zbrojnymi, które przez Bydgoszcz się przetoczyły. A Bydgoszcz po około 40 latach, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, liczyła około 60 tysięcy mieszkańców, żeby dzisiaj po 110 latach od pierwszej wojny światowej mieć już około 320-330 tysięcy mieszkańców. Więc tak, budowa kanału bydgoskiego ogromnie przyczyniła się do rozwoju Bydgoszczy, no bo na przykład na prześluzowanie czasem trzeba było czekać aż miesiąc. A gdzie się czekało przez ten miesiąc? Bydgoszczy.
3: A czy po kanale bydgoskim, to jest to pytanie, które mi się przed chwilą zrodziło, pływały też jednostki, które tu w Bydgoszczy powstawały?
6: Oczywiście. Tutaj mamy do czynienia w międzywojniu z Lloydem Bydgoskim, do którego należała cała właściwie flotylla, między innymi holowników. Tutaj między innymi w Muzeum Kanału Bydgoskiego opowiadamy o historii Konrada i Wisły. Wisła, co ciekawe, dostąpiła zaszczytu przewiezienia nawet ówczesnego prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego.
3: A to więc ciekawe, że Wisła po brydzie, czy po kanale bydgoskim.
6: Tak, to jest zdecydowanie ciekawa rzecz. A co ciekawe także, że te holowniki, o których opowiadałem, miały nie tylko funkcje holownicze, ale także, no, powiedzmy tak kolokwialnie, w dni wolne od pracy, w weekendy, pełniły także funkcje statków wycieczkowych. I bydgoszczanie w dwudziestolecie międzywojennym, chociaż warto pamiętać, że już w drugiej połowie XIX wieku powstawały spółki, które między innymi budowały stocznie w Bydgoszczy. I między innymi sam Konrad był w Bydgoszczy, to jest budowany w stoczni Lloyda. Obecnie fabryka Lloyda, w której można między innymi wybrać się na koncert muzyczny.
3: Rozmawiamy tak o historii, a zapytam może o dzisiaj, o dzisiejszy kanał bydgoski. Po pierwsze, czym on się różni od tego, co powstało niegdyś? No bo to jest chyba zupełnie inna konstrukcja, przynajmniej w niektórych miejscach. A po drugie, jak kanał bydgoski wpływa na dzisiejszą Bydgoszcz? Czy wiemy, że miasto bardzo reklamuje się i bardzo stawia na właśnie rzeki, na kanały, na wodę, na rekreację nad wodą i chyba kanał bydgoski przyciąga turystów, ale też miasto pokazuje, że dba o naturę, dba o to, co było, to, co jest i o to, żeby to wszystko żyło ze sobą w harmonii.
6: Tak, nie bez powodu co roku organizuje się w Bydgoszczy taki event pod tytułem Sterna Bydgoszcz. To jasno wskazuje o tym, że gdzieś faktycznie ta turystyka obracająca się wokół Brdy, wokół kanału bydgoskiego, dalej Bydgoszcz faktycznie gdzieś z tego korzysta i sięga po to, między innymi Wyspa Muńska, właściwie wyjątkowa w skali Polski w ogóle wyspa w środku, tak naprawdę w ścisłym centrum miasta, wyspa z ogromnymi walorami turystycznymi i miasto zdecydowanie w to inwestuje, między innymi wyremontowany młyn Rotera. Nasze muzeum zresztą też nie jest starym muzeum, bo obecny budynek, w którym się znajdujemy i w którym nasze muzeum jest umiejscowione, to jest wyremontowany budynek przed 6 laty bodaj. Dlatego tak, tutaj zdecydowanie Bydgoszcz tutaj inwestuje, ale także, żeby turystyka znalazła tutaj swój odzew, no to także muszą tutaj mieszkańcy. I widzimy też, że na kanale bydgoskim z roku na rok coraz więcej do tego parku, do tych plantów przybywa, coraz więcej rowerzystów, coraz więcej nawet turystów tutaj przybywa z najróżniejszych zakątków Polski. I gdy często oprowadzamy turystów i pytamy, skąd oni przyjechali, dostajemy odpowiedzi, że z najróżniejszych miast Polski, czy to Warszawa, czy to Łódź, czy to nawet Wrocław. Ale a propos kanału bydgoskiego, warto zwrócić uwagę, niestety utraciliśmy część starego kanału bydgoskiego, kiedy to w PRL-u wskutek między innymi rozwoju motoryzacji i zwyczajnie zaniedbania kanału wyburzono ważny odcinek starego kanału bydgoskiego, na którym między innymi obecnie znajduje się ulica Marszałka Fosza czy Rondo Grunwaldzkie.
3: Słyszałem, że niektórzy już apelują, by to jednak odbudować.
6: Oj, są oczywiście takie koncepty, jednakowoż taka inwestycja jest to zdecydowanie plan dalekosiężny, który wymaga wielu tutaj zgód, więc nie wiadomo, jak to będzie i ciężko tutaj wyrykować. To jest raczej coś, o czym póki co można rozmawiać, ale zobaczymy, jak to będzie.
3: Taka ciekawostka. Fantazjować też można, kto wie, może kiedyś się przydarzy. Kanał bydgoski dziś wygląda zupełnie inaczej niż niegdyś?
6: Zdecydowanie. Przede wszystkim różni się tym, kogo widzimy nad kanałem bydgoskim. Kiedyś obecne chodniki nad kanałem bydgoskim to nie były zwykłe chodniki dla turystów tutaj, ale przede wszystkim to były ścieżki holownicze i bardzo często na ścieżkach holowniczych widzieliśmy fisaków, którzy musieli ciągnąć swoje tratwy między innymi, czy też innych tutaj pracowników faktycznie, którzy gdzieś tutaj pracowali. To po pierwsze, po drugie, nad kanałem bydgoskim przecież zawsze na jego akwenie były, czy to barki, czy holowniki, czy to tratwy. Dzisiaj niestety nad kanałem bydgoskim widzimy tylko kajaki. Chociaż już na początku XX wieku przecież zbudowano nowy kanał bydgoski, dlatego ruch na starym kanale bydgoskim, który znajduje się około 100-200 metrów od naszego muzeum, już on, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym przede wszystkim raczej widzieliśmy ten ruch turystyczny i wypoczątkowy niż ten ruch handlowy, który przekierowano, jak wspomniałem, na nowy odcinek kanału bydgoskiego.
3: Tyle ciekawego, a przecież tylko dotknęliśmy ten temat, ledwie go liznęliśmy. Po więcej informacji na temat kanału bydgoskiego zapraszamy oczywiście do Muzeum Kanału Bydgoskiego, gdzie pewnie sam zajrzę jeszcze nie raz. Ja chyba w tle słyszę kolejną grupę, która się zbliża, no bo przecież przychodzą tutaj licznie i przyjeżdżają z różnych stron Polski, co przed chwilą powiedział mi i Państwu Jakub Płotka właśnie z Muzeum Kanału Bydgoskiego. To co, do zobaczenia, czy to tu w muzeum, czy gdzieś nad kanałem.
6: Oczywiście, zapraszamy do naszego tutaj Muzeum Kanału Bydgoskiego. Do widzenia, miłego dnia życzę.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.